0: Kochaj? Albo rzucaj.
1: Witam serdecznie. Program Kochaj albo rzucaj, Anno. Mam twoje zgłoszenie przed sobą. Cześć.
2: Witam serdecznie.
1: Zaczęłaś ładnie. Od tego, że facet, do którego będę dzwonić, uwielbia nasz program.
2: Uwielbia, tak. Oczywiście słucha was non-stop.
1: No to nas to cieszy, bo to znaczy, że to nasze barwy. Czego on nie rozumie? Co żeś uczyniła? Kto komu zrobił kilka przykrości? Kto do kogo jakoś się nieładnie odezwał?
2: No my mamy taką troszkę przykrą historię, nie? Bo straciliśmy niedawno dzieciaczka po prostu. No i to wszystko, ta frustracja nam troszeczkę narosła. No ja troszkę krzyczałam, on też taki troszeczkę napięty i tak, no wiadomo, to jest taka sytuacja, że bardzo ciężko jest troszkę zapanować nad emocjami. Troszkę
1: no chyba największa strata na świecie, tak, jaka tak może się przydarzyć rodzicom, nie?
2: No niestety, no czasami tak bywa. I troszeczkę się obwinialiśmy, wiadomo, no bo to człowiek jak nie może się czymś pogodzić, to się obwinia, no i troszeczkę głupot palnęliśmy. Ja też troszeczkę taka troszkę awanturna, jestem krzykliwa czasami, troszkę za dużo z decybeli idzie, no i niestety zaszalałam za grubo. Powiedziałam za dużo słów, których nie powinnam powiedzieć.
1: Ile czasu jesteście razem?
2: No 4 lata, no to już kawałek jest.
1: Jak dawno miała miejsce tragedia rodzinna?
2: 2 miesiące temu.
1: Ujojojoj.
2: Świeżynka właśnie, dlatego mówię, no trochę to narosło, nie?
1: To jest faktycznie trudna sytuacja. Ludzie czasami potrafią się przez taką sytuację rozstać.
2: No i właśnie ja tego bym nie chciała. Właśnie tego bym nie chciała, bo wiem, że to po prostu jest taka sytuacja, że zamiast człowiek się wspiera, to czasami walczy ze sobą, a to jest niepotrzebne.
1: A czy macie jeszcze inne dzieci?
2: Ja mam z pierwszego związku, on nie ma, ale to właśnie to było jego pierwsze dziecko, dlatego może to jest tak.
1: Jasne. Teraz cię nie będę dopytywać o te trudne rzeczy, natomiast poza anteną na pewno jeszcze cię dopytam, by bardziej przygotowany zadzwonić do Adriana. Jaka jest sytuacja? Kłótnie, brak dogadywania się, spoglądanie na siebie wilkiem, obwinianie się, noszenie w sobie tak zwanej cykającej bomby, czyli tykającej bomby. I co jeszcze?
2: No, myślę, że już teraz troszeczkę złagodniał, tak, aczkolwiek no jeszcze jest tak, że jest troszkę na mnie zły.
1: Nie chcę ci wybaczyć tego, co usłyszał.
2: Trochę ma chyba żart.
1: Dobra. To dzwonimy do Adriana, no i chcemy usłyszeć, jakie to będzie zakończenie. Czy powie, że kocha, czy ku zaskoczeniu wszystkich, że nie jest gotowy tego powiedzieć i powie, że na obecną chwilę rzuca. Kochaj albo rzucaj, Adrian. Trzymacie kciuki za dziewczynę, a ja zapraszam Ankę poza antenę na szczerą rozmowę.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: A dzień dobry, Adrianie.
1: Dzień dobry.
2: Nazywam się Paweł Pawelec. Wiesz, z kim gadasz?
1: No wiem, ale tak troszkę, kurczę, nie dowierzam i tak jakoś...
2: Kłania się Pawelec.
1: Puszczany, kurczę, z czegoś...
2: Nie, spokojnie, no. Należy ci się ten telefon. Tak żeśmy uzgodnili z miłośniczką horrorów o zombie. Z miłośniczką kawy oraz no takich egzotycznych wyjazdów gdziekolwiek.
1: No to kojarzę.
2: No to już wiesz, o co chodzi. Przedstawiam wam dziewczyny przystojnego bruneta. Bardzo lubi zadbać o siebie. Nad wami chmury. Wiesz o tym, sytuacja rodzinna bardzo trudna. Wypominanie sobie i obwinianie, no bo kto by chciałby taką tragedię, jaką wam się przydarzyła, wziąć na siebie, tak? I powiedzieć, że to moja wina. A w związku z tym, że ty jesteś na co dzień żartowni i to w dodatku bardzo inteligentny mistrz puenty, ciężko jest jej z tobą wygrywać słowne pojedynki. Więc cię kąsa, obwinia. Bo wtedy jest jej i wydaje się lepiej. Tak, jej się wydaje, że jest jej lepiej. Dzwonię, żeby cię przeprosić za dużo przykrych słów, za obwinianie cię w sytuacji, w której powinniście się na pewno wspierać. Po to dzwonię. Pamięta te chwile, kiedy zaczepialiście się na www, bo takżeście się poznawali 4 lata. Nie chciałaby tego stracić. Przyznała mi się, że jest zimną, zamkniętą w sobie, roszczeniową, i tu nie użyję tego słowa, bo się ciśnie, kobietą, awanturującą się o wszystko, pyskatą, lubiącą mieć rację. Jednak całą złożoną w dłoniach miłośnika kebabów, faceta, który niedawno zdał prawo jazdy i uwielbia jeździć autem. Bo wiem, że jest średnio, a powinno być super, bo jak ludzie są sobie bliscy, to nieszczęścia powinny cementować miłość. Ja to ci życzę, żebyś był obrzucony przez Ankę jeszcze przynajmniej jej dwójką, trójką dzieci, jeśli dziewczyna da radę coś z siebie tam wycisnąć, zażartował prowadzący w dość trudnej sytuacji rodzinnej. A tobie życzę, żebyś był na tyle mądry, żebyś może nie za każdym razem forsował to, co wiesz lepiej. Gdy zadam pytanie, czy ty ją jeszcze kochasz, wierzysz w to, że może wam się udać i powiedzieć mi, chciałbyś głośno, że jest to miłość twojego życia, czy zupełnie coś innego? Kochamy czy rzucamy?
1: Nie, no myślę, że można to naprawić, tak? Nie, no ja się czuję naprawdę zachwycony tym telefonem i to też na pewno dużo daje do myślenia i jednak no jestem na tak.
2: Aniu, słyszałaś?
3: Słyszałam.
2: Spuścisz trochę z tonu? Anka, teraz ty lecisz, bo to ty przepraszasz. Ty jesteś sprawczynią tego miłego telefonu tak naprawdę. Ty walczysz o to, żeby to się nie rozwaliło. Jedziesz.
3: Przepraszam cię bardzo. Wiedziałam, że ucieszysz się z tego telefonu, bo wiedziałam, że to lubisz. No przepraszam cię, no wiesz jaka jestem, tak? Ale wierzy mi, na tobie zależy, bardzo cię kocham.
1: Jestem w szoku, naprawdę pozytywnie zaskoczony i na pewno się spotkamy, porozmawiamy dużo.
2: Anka, bo ty powiedziałaś mi, że to jest dusza towarzystwa. On jest taki skrępowany.
3: Że ma takie, myślę, że tak.
2: Takie
3: jest
2: poczucie humoru.
3: Po prostu w szoku jest. No bo nic nie wiedział, zaskoczony co do tego.
2: Bardzo dobrze. Nie należy mówić tej drugiej osobie, że będziemy dzwonić w tej sprawie. Bo jeżeli tak zrobimy, to ona podejmie decyzję, zanim ja zadzwonię i nie odbierze telefonu. I nic nie mamy wtedy. Nic nie wiemy. Tylko zaskoczenie może zmienić zdanie. Adrianie, niech żyje miłość! Jest najważniejsza na świecie, o nią zawsze walczyć trzeba. Życzę wam jeszcze wielu bobasów. Życzę wam, żeby ciągnęły się za wami jak łańcuszek na choince.
3: Bez przesady, ale dziękujemy. Dziękujemy bardzo.
2: Trzymajcie się, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Anna Bodowska, zapraszam. Oprócz lekarzy i pielęgniarek na SOR w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym będzie dyżurował strażnik miejski. Funkcjonariusz ma zapewnić bezpieczeństwo personelu i pacjentów. Decyzja już zapadła. Teraz chodzi o ustalenie szczegółów, mówi Rafał Górski, sekretarz miasta.
1: Na wniosek dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego zostanie utworzony w obrębie Radomskiego Szpitala, bezpośrednio w szpitalnym oddziale ratunkowym, posterunek Straży Miejskiej, gdzie będzie na stałe dyżurował jeden strażnik. To zadanie ma na celu poprawę prewencji, ładu i porządku w obrębie Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, tak żeby wszyscy radomianie korzystający z usług Radomskiego Szpitala mogli czuć się tam spokojnie, bezpiecznie i żeby był zachowany właśnie ład i porządek publiczny. Nie monitorowaliśmy ani nie zdobywaliśmy informacji, jak to funkcjonuje w innych miastach, jednak ze względu na umotywowany wniosek właśnie dyrekcji Radomskiego Szpitala Specjalistycznego podjęliśmy taką decyzję. Mamy posterunki Straży Miejskiej w różnych miejscach, głównie są one powiązane z siedzibami Urzędu Miejskiego, czy to przy ulicy Kilińskiego, czy przy Żeromskiego, czy w ratuszu. Nie widzimy w tym momencie żadnego problemu w tym, żeby taki posterunek w takim miejscu, które jest otwarte 24 godziny na dobę, którego skorzystają radomianie zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy i w różnych sytuacjach, żeby również taki posterunek w tym miejscu powstał.
0: Agresywnych, często będących pod wpływem alkoholu pacjentów nie brakuje, przyznaje Barbara Łopyta, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
2: Stały posterunek Straży Miejskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego to bezpieczeństwo zarówno personelu, jak i naszych pacjentów. Bardzo się cieszę, że na ten projekt entuzjastycznie zareagował zarówno pan komendant Straży Miejskiej, jak i władze Radomia. Szpitalny Oddział Ratunkowy Radomskiego Szpitala Specjalistycznego jest piątym najbardziej obciążonym SOR-em w Polsce. Przyjmujemy rocznie 36 tysięcy pacjentów. Niestety wielu z naszych pacjentów znajduje się pod wpływem etanolu lub innych środków odurzających. Incydenty, gdzie musimy wzywać policję, straż miejską na SOR-ze są niestety bardzo częste. W ostatni weekend na przykład wzywaliśmy policję, bo pacjent zdemolował nam sprzęt.
0: Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie skutkować dożywotnim zakazem prowadzenia aut. Będzie można też stosować kary odebrania samochodu. W kodeksie karnym wprowadzono zmiany dotyczące przestępstw popełnianych na drodze. Chodzi o wyeliminowanie z ruchu kierowców mających wydane zakazy prowadzenia aut. A tych na drogach Mazowsza nie brakuje, mówi Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
3: Policjanci prowadzą kontrolę stanu trzeźwości, nie tylko tą podczas każdej kontroli drogowej. Cały czas my jako policjanci walczymy z tym alkoholem za kierownicą. Nie możemy zapominać o tym, że nietrzeźwy kierowca to poważne zagrożenie na drodze. To jest zagrożenie nie tylko dla tego nietrzeźwego kierowcy, ale również zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Bo należy zaznaczyć, że praktycznie co dziesiąte zdarzenie drogowe, co dziesiąty wypadek jest spowodowany przez nietrzeźwego kierującego bądź nietrzeźwego pieszego. Nie możemy zapominać tutaj o tym, że ten alkohol za kierownicą przyczynia się w znacznym stopniu do generowania właśnie wypadków drogowych. Tylko w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili ponad 1 000 000 badań stanów trzeźwości uczestników ruchu drogowego. To nie tylko są kierujący pojazdami mechanicznymi, to również są kierujący rowerami. Tutaj też należy zaznaczyć, że taki nietrzeźwy rowerzysta stwarza przede wszystkim zagrożenie dla samego siebie w momencie kontaktu z innym uczestnikiem ruchu drogowego. Tylko w tamtym roku mazowieccy policjanci udaremnili jazdę nietrzeźwym kierującym. Było ich aż 3547. 3547 kierowców odważyło się wsiąść za kierownicę, pomimo tego, że wcześniej spożywali alkohol. I oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, to jest praktycznie co dziesiąty wypadek jest spowodowany przez nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego. Dlatego uważamy, że każde zaostrzenie kary dla nietrzeźwego kierowcy ma współmierny efekt na to, aby nie dochodziło do takich takich zdarzeń. Musimy pamiętać o tym, że został znowelizowany kodeks karny, który podniósł maksymalną karę pozbawienia wolności z 2 na 3 lata za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Do tego oczywiście dochodzą różnego rodzaju inne sankcje. Przede wszystkim odebranie prawa jazdy, sądowe zakazy prowadzenia pojazdów, ale również i wysokie grzywny. Nie możemy zapominać o tym, że każdy kierowca, który wsiądzie za kierownicę, musi odpowiadać przed sądem i nie tylko grozi mu kara grzywny czy pozbawienia wolności, ale też wysokie wpłaty na tak zwany Fundusz Sprawiedliwości. Także to są te koszty związane z tą nieodpowiedzialnością na drodze. Ale również należy zaznaczyć, że w momencie, kiedy sprawcą zdarzenia jest nietrzeźwy kierowca, a prowadzi pojazd i sprawcą jest w tym zdarzeniu, czyli jest jego wina, to ubezpieczyciel nie pokryje tych strat wynikających, jeśli chodzi o zdarzenie, i będzie regresem ściągał od takiego nietrzeźwego sprawcy zdarzenia. O ile jest to kolizja i drobne zdarzenia, o tyle te koszty są mniejsze, ale co w momencie, kiedy na drodze zginie osoba, a za kierownicą właśnie siedział nietrzeźwy sprawca tego wypadku śmiertelnego. To są ogromne koszty nasze społeczne, ale również też ogromne koszty i odpowiedzialność karna dla takiego kierowcy. Nie możemy zapominać również o tym, że podniesiono też maksymalną karę pozbawienia wolności dla nietrzeźwego kierowcy, który spowoduje zdarzenie drogowe, na skutek którego zginie osoba bądź zostanie ciężko ranna. Tutaj maksymalna kara pozbawienia wolności jest aż 20 lat. Także same te lata pozbawienia wolności pokazują, jak jest to poważne przestępstwo, które tak naprawdę w momencie, kiedy wsiądziemy za kierownicę i będziemy kierować, jesteśmy potencjalnymi sprawcami czyjejś tragedii na drodze. Policjanci praktycznie każdego dnia ujawniają kierowców, którzy kierują pojazdami pomimo ciążących na nich sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów to jest taki dodatkowy środek karny, który stosuje sąd w momencie, kiedy już osoba wcześniej dopuściła się kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. To jest dodatkowy środek karny, który ma przede wszystkim odstraszyć tego kierowcę od tego, aby więcej na kółko nie wsiadał. Ale każdego dnia zatrzymujemy takich kierowców. Są wśród też tych kierowców, którzy po raz kolejny prowadzą po alkoholu, a już mają sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Na początku oczywiście jest to czasowy sądowy zakaz od 3 do 15 lat. W momencie, kiedy taka osoba dopuści się raz jeszcze przestępstwa kierowania pod wpływem alkoholu, sąd stosuje dożywotny zakaz kierowania pojazdami. Wiąże się to z tym, że taka osoba nigdy w życiu nie powinna wsiąść już za kółko pojazdu i tym pojazdem kierować. Tutaj odpowiedzialność karna takiej osoby jest troszeczkę inna niż za samo kierowanie pod wpływem alkoholu bądź za niestosowanie się do orzeczonych zakazów sądowych. Maksymalna kara pozbawienia wolności jest do 5 lat. I oczywiście tutaj w tym wypadku tak samo sądy nakładają wysokie grzywny i oczywiście obowiązek wpłaty na Fundusz Sprawiedliwości. Oczywiście policjanci walczą z tym, jak mogą. Każdego dnia, w momencie, kiedy zatrzymują takiego kierowcę, który nie stosuje się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, starają się wprowadzać tryby przyspieszone. Na czym to polega? Polega to na tym, że taka osoba jest zatrzymywana w policyjnym areszcie i w ciągu 48 godzin musi stanąć przed sądem. Sądy nakładają różnego rodzaju kary. W większości są to kary bezwzględnego pozbawienia, kary pozbawienia bezwzględnego wolności. Oczywiście dodatkowe kary grzywny. To pokazuje skalę też tego, jak my, społeczeństwo, musimy zwrócić uwagę na nietrzeźwych kierujących. Nie może być przyzwolenia społecznego na spożywanie alkoholu pojazdem po alkoholu. Musimy wiedzieć, że w każdej sytuacji, kiedy widzimy kierowcę, który próbuje wsiąść do tego samochodu, bądź mamy podejrzenia, że może być nietrzeźwy, bo jego styl jazdy na to wskazuje, nie bójmy się, zadzwońmy na 112, powiadomimy, gdzie taka osoba się porusza. W tym momencie policjanci są wysyłani w takie miejsce. Nie bójmy się też podjąć takiej czynności, jak odebrania kluczyków od takiej osoby. Oczywiście ktoś może powiedzieć, a co w momencie, kiedy spotkamy się z agresją? Oczywiście musimy ocenić tą sytuację, tak? Czy jesteśmy w stanie, czy nie. Na ile ta osoba, że tak powiem, jest, z nami współpracuje, tak? Ale zróbmy wszystko, żeby nie dopuścić tej osoby do kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Często zdarza się też skrajna nieodpowiedzialność, gdzie nietrzeźwy kierujący przewozi własne dzieci, mając 2-3 promile alkoholu. To jest skrajna nieodpowiedzialność. Oczywiście tutaj też jest kwestia tego typu, że taka osoba, która wsiada po alkoholu za kierownicę, to nie jest jego pierwszy przypadek. W większości jest to tak, że po prostu raz, drugi raz jemu się udało, więc myśli, że za trzecim, kolejnym razem też to się uda. Kończy się to bardzo często wtedy, kiedy albo już dochodzi do zdarzenia, albo zostaje zatrzymany przez policję. Wielu kierowców, którzy są nietrzeźwi, są ujawniani jako nietrzeźwy kierowca, są to kierowcy, którzy są badani podczas już obsługi zdarzeń drogowych, czyli już doszło do jakiegoś zdarzenia, czy to kolizji, czy wypadku i się okazuje, że kierujący jest nietrzeźwy. To pokazuje tę skalę, dlatego myślę, że każde zaostrzenie kary, jeśli chodzi pod tym kątem odpowiedzialności karnej nietrzeźwego kierowcy, jest jak najbardziej tutaj prawidłowa.
0: Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Banku Żywności.
4: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. Teraz są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie, jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
5: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie banków żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy, kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą. Bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana. No i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka banków żywności polecamy.
4: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby niemarnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
5: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd, kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią. My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
4: Na czym polega pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
5: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności, pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
6: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
5: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy, więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizację. Przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład, kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do banku żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu, czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność się jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową, więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
0: Na tych zajęciach najmłodsi mogą sami upiec chleb, zrobić garnki z gliny czy uszyć zabawkę. Mowa o lekcjach muzealnych w Muzeum Wsi Radomskiej. Poza stałymi tematami lekcji w Skansenie są też lekcje związane z kalendarzem liturgicznym, mówi Ilona Jaroszek-Nowak, dyrektor placówki.
7: Na nasze lekcje muzealne, które przygotowuje dział oświatowy, zapraszamy już najmłodsze dzieci, bo zdarzają nam się na lekcjach muzealnych 3-latki. Natomiast lekcje również mogą być prowadzone dla osób w wieku szkolnym. My mamy bardzo szeroki wachlarz tych lekcji. Można to oczywiście doczytać na naszych stronach internetowych bądź doprecyzować w dziale oświatowym. Oczywiście cieszą się największym zainteresowaniem te lekcje dla maluchów. To jest przede wszystkim ceramika, gałganiane zabawki, czy lekcja od ziarenka do bochenka. Również mamy takie lekcje, które organizujemy zgodnie z kalendarzem liturgicznym, czyli pisanie pisanek zawsze pojawia się w okolicy świąt wielkanocnych, topienie marzanny w okolicach pierwszego dnia wiosny, czy lekcje związane ze świętą Katarzyną, bliżej Andrzejek, i świętym Mikołajem. Na dzień dzisiejszy nie planujemy zmiany tematyki lekcji muzealnych, ponieważ te cieszą się naprawdę bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem zarówno tu u nas w Muzeum Wsi Radomskiej, jak również w Muzeum Oskara Kolberga, chociaż tam są nieco inaczej zatytułowane te lekcje, bo są one oczywiście dostosowane do obszaru, w jakim jest położone Muzeum Oskara Kolberga, więc tam chociażby lekcja muzealna z wizytą u Kolberga, ale zachęcam dzieci, młodzież do skorzystania z tych lekcji, dlatego że my edukujemy te dzieci poprzez zabawę i oczywiście zawsze tej zabawie towarzyszy pogadanka o tradycji, o zwyczajach ludowych i myślę, że to dzieci najbardziej cieszy. Oczywiście zawsze po tej lekcji dzieci idą zwiedzać skansen, więc mają dodatkową atrakcję, tak aby zapoznać się również ze zwyczajami na wsiach. Bardzo dużym zainteresowaniem i radością wśród dzieci cieszy się nasza zagroda z Alojzowa, a to chociażby dlatego, że akurat na tej zagrodzie są nasze zwierzęta. I to też jest dzisiaj, obserwując dzieci, zauważamy duże zainteresowanie, bo zadają pytania, których my jako dzisiaj dorośli już byśmy nie zadali, bo dla nas różnego typu zwierzęta na zagrodach były normalnością. Dzisiaj jest to rzadko spotykane zjawisko, więc dzieci są naprawdę mocno i żywo zainteresowane tym, aby dowiedzieć się o zwierzętach, o tradycjach, o wyrobie masła czy wypieku chleba. Także zachęcam wszystkie dzieci do skorzystania z naszych lekcji. My oczywiście informujemy każdego roku szkoły i przedszkola o tematyce lekcji w danym roku, ale widząc i obserwując to przez cały rok szkolny, bo mamy bardzo dużo dzieci, na tych lekcjach widzimy, że i zarówno nauczyciele, i dzieci są zainteresowane tym, aby przyjść i wziąć udział w tych lekcjach muzealnych. Organizujemy lekcje tylko dla grup zorganizowanych, chociaż jeżeli zdarza się, że grupa jest wyjątkowo mała z jakiegoś powodu, to oczywiście też się przyjmiemy i pracownicy działu oświatowego przeprowadzą taką lekcję. No, aczkolwiek nie mamy na co dzień takich możliwości, żeby robić lekcje muzealne dla indywidualnych osób, ponieważ właśnie tych grup zorganizowanych jest bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę dziennie nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej niż 4-5 lekcji, bo no zarówno ta lekcja trwa około 60 minut, jak również nieraz grupa jest bardzo duża i należy, trzeba ją podzielić, bo najwygodniej i najzręczniej jest, aby grupa stanowiła ilość osób do 25, gdyż każda większa grupa stanowi też trudność, bo dzieci muszą się mimo wszystko skupić. Jeżeli jest grupa powyżej 25 osób, wówczas staramy się, aby te grupy podzielić, żeby każdy tak naprawdę wyszedł zadowolony z wiedzy, którą pozyskał na tej lekcji, no ale żeby również był bezpośredni kontakt z naszym edukatorem.
8: Czy dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach?
7: Myślę, że tak. Są bardzo zadowolone, cieszą się, bo tak naprawdę z każdej lekcji dziecko coś otrzymuje. Jeżeli jest lekcja o pieczeniu chleba, to każde dziecko wypieka swoją bułeczkę. Jeżeli jest lekcja ceramiki, to dzieci same wyrabiają różnego rodzaju garnuszki czy elementy gospodarstwa domowego z gliny. My oczywiście później ją wypalamy i przekazujemy do danego przedszkola czy danej szkoły. Także myślę, że jest to taka atrakcja, bo dzieci lubią coś dostać. I wydaje mi się, że każda taka lekcja, że ona jest bardzo sympatycznie prowadzona, pomimo to, że szkoła jest pokazana w taki sposób, że są stare ławeczki, dzieci siedzą w tych ławeczkach, czyli tak jak w normalnej dzisiejszej szkole, ale jednak ten troszeczkę powrót do przeszłości, ta nasza sala muzealna również inaczej wygląda, stanowi to dla dzieci dużą atrakcję i myślę, że tak jak nawet rozmawiamy później z tymi dziećmi, czy są zadowolone, to naprawdę jeżeli gromkim chórem mówią dziękujemy pani, to widać, że dzieci są uśmiechnięte, radosne i szczęśliwe i to nas bardzo cieszy przede wszystkim.
8: Warto przyjść na taką lekcję muzealną. Podsumowując, przyjemne z pożytecznym. Dziecko jest zadowolone, bo coś zyskuje, ale też zyskuje wiedzę taką w fundamentach tutaj regionu.
7: I też mamy taki motyw przewodni. Właśnie bardzo zależy nam, abyśmy dzisiaj jednak starali się przekazywać dzieciom, młodzieży wiedzę na temat naszych tradycji, naszej tożsamości narodowej, naszego regionu, bo bardzo dla mnie osobiście istotnym jest to, aby dzieci wiedziały, że jak wyglądał kiedyś region radomski, jak on wygląda dzisiaj, a myślę, że rodzice są na tyle zapracowani, że nie mają zbyt dużo czasu, by usiąść z dzieckiem i opowiadać, jak kiedyś bywało na wsiach. I zresztą po to jest to muzeum. Ono ma taką misję, aby kształtować osobowość dziecka w taki sposób, żeby znało historię, tradycje naszych przodków. I to jest dla nas podstawowa idea robienia tych lekcji.
0: Szczegółowe informacje na temat zajęć znajdują się na stronie muzeumradom.pl.
9: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
0: Po dość deszczowym i pochmurnym weekendzie czeka nas delikatna zmiana w pogodzie. Poranek powinien przywitać nas słonecznym niebem, ale po południu delikatnie może pojawić się więcej chmur. Parasol też będzie potrzebny, bo możliwe są przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze zobaczymy w Radomiu i Grójcu maksymalnie 15 stopni, w Białobrzegach 13.
9: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
10: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Maria w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
7: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
8: Znów mocne słowa Donalda Trumpa. Amerykański prezydent wezwał Iran, by szybko zawarł układ pokojowy, bo w przeciwnym razie nic z niego nie zostanie. Czas ucieka, napisał na swoim portalu społecznościowym True Social. W ostatnich dniach Trump sugerował, że może wznowić bombardowanie Iranu. Według portalu jutro odbędzie naradę z czołowymi doradcami na temat opcji militarnych. Będzie apelacja w sprawie zabójstwa 26-latki i uprowadzenia dziecka na ławie oskarżonych Norwek Ingebrigt G. To on w 2022 roku zabił kobietę i porwał ich wspólną córkę. Sekcja zwłok wykazała u 26-latki głębokie rany cięte. Policja ruszyła w pościg za mężczyzną, a za dzieckiem wydała Child Alert. Dziewczynka wraz z ojcem została namierzona w Kopenhadze. Sąd pierwszej instancji skazał Norwega na dożywocie. Jego obrońca zawnioskował o uniewinnienie w sprawie uprowadzenia dziecka. Apelacja w tej sprawie w czwartek w Oświęcimiu. I wracamy jeszcze do Stanów Zjednoczonych. Podczas pokazu lotniczego w pobliżu bazy sił powietrznych w stanie Idaho zderzyły się dwa wojskowe odrzutowce. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować. Nie odnieśli żadnych obrażeń. Przyczyny wypadku ustalą teraz śledcze.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Buongiorno.
9: Dzień dobry.
10: Cześć, to poniedziałek.
9: Fresh sound. Oh yeah.

0: Zbuntowany Anioł, odcinek 3483.
1: Streszczenie.
2: 20 minut do godziny 7. Oj, kto tego nie oglądał? Kto...
3: No, ja co? Też, naprawdę, ja nigdy nie obejrzałem żadnego odcinka.
0: Nie, no ładna była ta główna bohaterka.
2: Ale jaka była historia miłosna.
3: Historia była, serce szarpało.
0: Bo w tym samym czasie, bo to jakoś w ciągu dnia leciało, w tym samym czasie Dragon Ball leciał. Wolałem Dragon Balla obejrzeć.
3: No widzisz, ja mam to też z głowy, bo nie oglądałem.
2: No, zły wybór niestety, bardzo mi przykro. Dobra, my o tej godzinie to zazwyczaj sprawdzamy, co tam działo się w Polsce, co się działo na świecie.
0: Smutek, przykrość. Oczy mi się wczoraj troszeczkę spociły. Tak samo jak Robertowi dwa razy. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami w Barcelonie, zagrał ostatni mecz w barwach Barcelony na Camp Nou. No smutno było. No,
2: rzeczywiście, ja nawet oglądałam, jak schodził z boiska, to też normalnie ciary mnie przeszły.
0: No, a później jeszcze pożegnał się, powiedział przez mikrofon kilka słów do kibiców. No szkoda.
3: Ale co, i co, przeprosił, zrozumcie, te 80 milionów... 90 milionów euro, które będę teraz zarabiał. Jakoś leciutko mnie przekonały.
0: Nie przepraszał, ale był wzruszony wyraźnie. No szkoda.
2: Ale nie pozostawajmy w tym smutku. Cieszmy się, bo mamy nowych przyjaciół.
0: Mamy przyjaciół.
2: Polska ma nowych przyjaciół.
0: Do tego to wrócimy.
3: Polska ma nowych.
0: To jest tak ważne wydarzenie.
3: Nowy kraj powstał?
0: Że o tym powiemy później. Chodzi o Eurowizję oczywiście. Jeżeli kogoś to interesuje, mnie na przykład nie za bardzo interesowało.
3: Znaczy, mnie też interesowało, byłem wzburzony.
0: Mieliśmy szansę na to, żeby przyłączyć się do bojkotu Izraela. Nie przyłączyliśmy się, zamiast tego nasze jury dało 12 punktów.
3: Dajcie spokój.
0: W związku z tym w internecie najczęstszym słowem trendującym wczoraj było słowo wstyd.
3: Hańba się, Polska to jest hańba.
0: Tak. Tak. A wygrała Bułgaria, gdyby ktoś był zainteresowany. Piosenka Bangaranga.
3: Bangaranga.
0: Bardzo ładna.
2: Już. Pierwsza zmiana.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Naprowadź nas na prostą.
4: Mąż sobie śpi koło mnie w najlepszym. No i Patrycja postanowiła to zmienić.
5: Poszła do toalety na siusiu.
4: Nie, no napisała do nas na voxfm.pl.
5: No i zgłosiła nas.
6: Teraz pytanie, czy po prostu Grzesiek tak chrapie, że go trzeba budzić, że ona już miała dość?
5: Oj tam, może ma lekką nadwagę, cokolwiek nieważne, zaraz się dowiemy, no.
6: W każdym razie o godzinie 12 Grzesiek miał się pojawić na rozładunku i wyruszyć do Francji z meblami.
5: Okej, rozumiem.
6: Czyli... okazuje się, że jednak troszeczkę wcześniej powinno się to odbyć.
4: Będzie miał szybki poranek.
6: Oczywiście, że tak.
7: Proszę.
6: Halo, dzień dobry, panie Grzegorzu, kiedy pan będzie? Bo czekamy na pana od 6.
7: A gdzie? Moment.
6: W Bochni na partyzantów, no przecież miał pan po meble przyjechać.
7: Po co?
6: Po meble.
7: No będę za jaką godzinę?
6: Jak to za godzinę pan będzie? Przecież pan miał być o 6.
7: O 12 coś mówiliście dopiero.
6: Nie, no o 6 pan miał być, no my czekamy na pan na załadunek miał przyjechać. Jak to o 12?
7: No o 12.
6: No o 12. No
7: to dzwońcie sobie z prawdytora.
6: No ale... no ale dobrze, no będziemy dwunasta ma dopiero być.
5: Gdzie jak 12, kurczę blada? 6 wyraźnie jest napisane na zleceniu, tak? No to co człowiek sobie żarty robi?
7: Dzwońcie do spedytora, ja mam zlotowane na 6, na 12.
6: Ale nie da rady pan wcześniej się jakoś pojawić?
7: No skończę przerwę, to przyjadę.
6: Dobra, to będzie 500 zł w takim razie.
7: Za?
6: Na prezent marzeń od Radia Vox FM.
7: Aha.
5: Tak po prostu.
6: Ja tam słyszałem chyba Patrycję w tle, która się już podśpiechuje, tak?
7: No.
6: To jej możesz podziękować za tą pobudkę.
5: I za meble.
7: Dobra, wielkie dzięki.
4: Mamy nadzieję, że będziesz miał cudowny, wspaniały dzień i nie musisz przyjeżdżać do nas. Na 12 na spokojnie.
7: Dobra, nie ma problemu. Dzięki.
6: Cześć.
7: No, cześć.
8: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Vox FM. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Jak jeździ w baranie, tak?
3: Muszę się przyznać, zapomniałem, ale na szczęście mamy czujnych słuchaczy. Marcin, dziękujemy bardzo za przypomnienie, że zakazane słowo.
4: Tak, i Marcin zaproponował rower, ale ja miałam inny pomysł w związku z tym, że jest maj. Mhm. Pomyślałam sobie, żeby słowo bez było zakazanym słowem.
3: Podoba mi się.
2: Bez w sensie, że bez czegoś, tak?
4: Albo bez kwiatek, ale...
2: Albo bez bo to trzeba uważać z tym polskim językiem, to faktycznie
3: to załatwione. Zakazanym słowem na dziś jest słowo bez. Jeżeli któryś z nas wymieni to słowo na antenie, to wypiszecie do nas na 6986 9869 imię osoby, która to powiedziała oraz godzina.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
0: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
9: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
0: Reklama.
11: Kilkanaście osób rannych, w tym dzieci. Rosjanie znów uderzyli w Ukrainę. Jej stan jest krytyczny. Trwa walka o życie Polki rannej we włoskim Modenie. Piękne pożegnanie na boisku. Robert Lewandowski kończy przygodę z Barceloną.
3: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
11: Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób rannych, w tym 2 dzieci, to po rosyjskim ostrzele Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Z kolei 5 osób zostało rannych w Odessie i Zaporożu na południu. Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegał, że Ukraina będzie odpowiadać na rosyjskie ostrzały. W weekend zaatakowane zostały obiekty w Moskwie. Był to odwet za ostrzał Kijowa, w którym zginęło ponad 20 osób. To jeden z największych ataków na rosyjską stolicę od początku wojny.
12: Dobra chwila naszych dziewczyn.
11: To była skuteczna seria naszych dalekosiężnych uderzeń. Dajemy Ukrainie taką szansę. Rosjanie muszą martwić się o swoje rafinerie, swoje zakłady naftowe, swoje przedsiębiorstwa, a nie tylko o to, jak niszczyć życie innym narodom. Mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. W weekend pod ostrzałem ukraińskich rakiet i dronów znalazło się kilka obiektów, w tym rafinerie i przedsiębiorstwa technologiczne. Polka ranna w ataku w Modenie w krytycznym stanie przebywa w szpitalu. To najnowsze informacje włoskich mediów po tym, jak w sobotę 31-latek wjechał autem w tłum ludzi w centrum miasta. Potem nożem atakował przypadkowe osoby. Informacje w tej sprawie zbiera Michał Rawa.
13: Agencja ANSA podaje, że 53-letnia Polka przeszła kilka operacji. Podano jej leki uspokajające i nie można się z nią kontaktować. W ciężkim stanie jest też 69-letnia Niemka i para 55-letnich Włochów. W szpitalu przebywa też 59-latek z urazem twarzy, który z piątki wciąż hospitalizowanych osób jest w najlepszym stanie i spotkał się z nim prezydent Włoch Sergio Mattarella.
11: Przypomnijmy, do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę wieczorem. W tłum ludzi wjechał 31-letni Włoch, pochodzi z rodziny imigrantów z Maroka. Lokalne media podają, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie. Jeszcze w tym tygodniu do pracy mają wrócić przedszkola w Gorzowie i Nowinach Wielkich w Lubuskiem. Placówki zamknięto, bo wykryto aż 33 przypadki salmonelli. Źródła bakterii nadal są nieznane. W przedszkolu numer 14 w Gorzowie zakażeniem wykryto u 15 dzieci, a z kolei w Nowinach Wielkich u 18 osób, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
14: Dzieci są w bardzo dobrym stanie. Niektóre już nie manifestują w ogóle żadnych objawów. To, co my teraz stwierdzamy, to raczej jest nosicielstwo, które przez jakiś czas może się utrzymywać.
11: W obu przedszkolach przeprowadzono dezynfekcję, a inspektorzy sanepidu przeszkolili pracowników z zasad higieny. Termin mija w najbliższą środę, 20 maja. To ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS-u roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok. Jeśli okaże się, że zapłacili zbyt wysoką albo zbyt niską, będą musieli podjąć kolejne kroki, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS-u Małgorzata Korba.
15: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
11: Zakład już rozpoczął wypłatę tych środków. Na ten moment do firm trafiło prawie 65 milionów złotych. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reprezentant Polski ogłosił, że po sezonie opuści klub. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, emocji było dużo?
16: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie, dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
11: A już ruszyły spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. W grę według doniesień medialnych wchodzą Stany Zjednoczone i Arabia Saudyjska.
17: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: To wszędzie będzie dzisiaj padać.
2: Będzie ciepło.
4: To niekoniecznie, tak, bo podobno w Gdańsku nie musi padać. Mhm. Mogą te opady deszczu się pojawić, ale jest małe prawdopodobieństwo.
2: No dobra, to i Olsztyn może jakoś tak obędzie się bez deszczu, ale to źle, bo deszcz to dobre jest. To dobra sytuacja, dobre zjawisko.
3: No oczywiście, woda, że tak.
4: Zwłaszcza w poniedziałek, kiedy i tak dzień jest średni. A co ty się tak śmiesz?
2: Tak. I to nieprawda, że wszędzie będzie ciepło, bo to...
3: To jest poniedziałek. Cieszę się, że wreszcie odpocznę.
2: Bo może mi w Opolu na przykład 9-10.
17: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferując leasing i najem długoterminowy.
3: Ja was przepraszam.
2: Za co nas przepraszam?
3: Konrad Piwowarski.
2: Co żeś zrobił, Paweł Paweles?
4: Dzień dobry, ja już się domyślam. 4 minuty po 7.
18: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: jakoś tak obędzie się bez deszczu, ale to źle, bo deszcz to dobre jest. To wiesz, ja co? Nie mam przyjaciół, to od razu powiem. Ja tu w pracy nie mam przyjaciół. Podpuszczają, zakazane podprowadzają.
1: Ale Paweł, chciałam powiedzieć, że jestem całym sercem z tobą. Nazwałabym to po prostu podłością.
2: Tak, byłem podły dzisiaj.
0: Nie ulga ze mną.
2: Ja dzisiaj byłem chodzącym poniedziałkiem. Wymusiłem to, bo się sam bałem, że powiem bez.
0: No, ale chodzi o to, żebyśmy my zupełnie zapomnieli właśnie, żeby to było naturalne.
2: No to zapomniałeś.
1: Nie, no to Paweł.
0: Podprowadziłeś, no. Po prostu naszczułeś na mnie psa i mnie pogryzł.
1: No przykro mi, Paweł, ale dzisiaj to ty przegrałeś w zakazanym słowie.
0: Przykro ci, tak, już widzę, jak ci przykro.
1: No dobra, nie jest mi tak przykro. No
2: z nami jest Kamil, który jako pierwszy złapał Pawełca na gorącym uczynku. Kamil, jak tam poranek w poniedziałek?
3: Ej, witam. Na razie jeszcze opadów nie widać, ale kto wie.
1: Aha, ale będzie bez deszczu?
3: Miejmy taką nadzieję.
0: Okej, okay, ale jaka miejscowość, bo ci region, gdzie ty jesteś?
3: Mazowieckie, Warszawa.
2: No, Mazowieckie, raczej Warszawa. Nie obędzie się bez deszczu. No.
1: A czy ty już jesteś po kawie, czy jednak bez kawy?
3: Sama lub jestem w otworzeniu oczu, więc jak najbardziej po kawie. I w trakcie do pracy.
0: I w trakcie do pracy.
1: No, i pięknie, czyli
0: tak budujemy wypłatę.
1: Czyli z pracą, a nie bez pracy.
0: Jest
3: to,
0: praca.
3: Niestety poniedziałek trzeba zacząć sobie spokojnie od pracy, a później zobaczymy co dalej.
2: Słuchaj, to my w takim razie chcielibyśmy rozpocząć twój poniedziałek od gadżetów Radia Vox FM, które zdobywasz. Możesz też pozdrawiać kogo tylko zechcesz na antenie radia.
0: A masz.
3: No, dziękuję ślicznie za gadżety, a pozdrawiam wszystkich, którzy równie dobrze się czują w poniedziałek i to... Nie jechać do pracy.
0: Serdecznie dziękuję.
4: Zakazane słowa. Zakazane
0: słowa. Chyba my.
1: To mało osób pozdrowienia dostało.
0: Znaczy się dobrze
1: czuję w poniedziałek.
0: Nie, no są takie tacy.
2: Ja się czuję dobrze w poniedziałek.
0: Ja też, kurczę, nawet.
1: No to super, cieszę się.
2: 609 8 69 8 69, ten numer do waszej dyspozycji. Jak u was?

0: Po godzinie 7, tak jak już wspominałam, dzisiaj jest poniedziałek, ale mimo wszystko można się cieszyć.
1: Są takie rzeczy, z których można się cieszyć.
0: Tak, tak. Można się cieszyć zawsze z nowych znajomości, z nowych przyjaźni można się cieszyć.
1: A my, słowa bez.
0: Jako Polska, to też. My jako Polska mamy nowych przyjaciół. I od nareszcie. Soboty.
2: I to jest najdziwniejsza rzecz na świecie, bo naszymi nowymi przyjaciółmi są Niemcy.
1: Także topór wojenny zakopany. Dziękujemy bardzo serdecznie.
0: Guten Morgen, bo na pewno nas teraz słuchają.
1: Meine Damen und Herren.
0: Się przywitajmy bardzo tak ładnie.
2: Danke schön.
1: Danke schön, tak jest.
0: Currywurst, kebab doner.
2: Jeżeli przegapiliście, a mogliście przegapić, bo my też się za bardzo Eurowizją nie interesowaliśmy. Niemcy po raz pierwszy od 23 lat przyznali nam 12 punktów.
1: Serio?
0: Podkreślił
2: Szempliński, tak.
1: Zajęło to im 23 lata, żeby docenić jakiegokolwiek wykonawcę, bo wcześniej ten wykonawca, który dostał te 12 punktów, to śpiewał po niemiecku.
2: Częściowo.
1: Keine Grenzen.
0: Mało tego, to nie chodzi o to, żeby docenić, zrozumieć, kim my dla nich jesteśmy. Nareszcie zrozumieli, jaką wartość niesiemy. No i przyznali nam 12 punktów, także bardzo dziękujemy.
1: Bardzo ładnie.

0: minuty do godziny 7.30 i wiem, lecimy, że czekacie, wiem, że już macie przygotowane telefony, więc pytanie od Rysia.
1: Co robi kura w spa?
2: Założę robić kura w spa.
0: 609-869-869, wasze pomysły SMS-em.
3: W poniedziałek to pomidorowo.
2: Mam.
3: Nie?
0: Pomidorowa, a no tak.
3: Bo wczoraj po prostu.
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
11: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć.

0: największy dostawczak. ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Reklama.
2: 7:30, zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM, a zaprasza Marta Kiermasz.
3: Na początek pilne doniesienia z dróg. Poważny wypadek na Opolszczyźnie na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle. Samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Do wypadku doszło w Starych Kotkowicach na Krajowej 40. W samochodzie osobowym znajdowały się zakleszczone osoby. Służby nie podają na razie, w jakim są stanie. Na miejscu pracują służby, droga jest całkowicie zablokowana. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu ratownicy odradzają wyjścia w góry. W regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybuszu przekroczony został stan ostrzegawczy. Syreny alarmowe zawyją dziś w 5 warszawskich dzielnicach. To rutynowa kontrola sprzętu, mówią urzędnicy, i zapewniają, że uruchomienie go ma charakter wyłącznie techniczny. Nie jest to sygnał alarmowy związany z realnym zagrożeniem. A 5-sekundowy odezwie się w ciągu dnia i dotyczy Wawra, Pragi Południe, Białołęki, Bielan i Bemowa. W wiadomościach zaproszenie na poranną rozmowę w Vox FM. Gościem Jana Wróbla będzie dziś europoseł PiS Michał Dworczyk. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou. Po wygranym meczu FC Barcelony z Betisem Sevilla polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem. Podziękował fanom Barcy, a ci skandowali:
4: Robert!
3: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych. Puchar Ligi Mistrzów nie dla siatkarzy Aluronu CMC. Warte Zawiercie w finale rozgrywek podopieczni Michała Winierskiego przegrali z Perugią 0-3. To drugi rok z rzędu, kiedy Warta dociera do finału i przegrywa w nim z włoską drużyną. W meczu o trzecie miejsce PGE Projekt Warszawa przegrał 2-3 z tureckim Ziratem Ankara. Polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym dwumeczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali jedną bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox
1: FM.
2: Ricardo, bardzo prosimy o powtóreczkę. Jakie było pytanie?
5: Co robi kura w spa?
2: Co robi kura w spa? A słuchacze Radia Vox FM dokładnie wiedzą. 609-869-869. Serdecznie i sympatycznie SMS-em poprosimy.

0: Ależ pytanie nam się od Rysia trafiło.
1: Co robi kura w spa?
0: Kto by teraz nie chciał być w spa, a tu o jakiejś kurze?
2: Ktoś relaksuje się na grzędzie premium i dba o swoje pióra.
0: Pielęgnuje jajka.
3: Kura w spa przede wszystkim rozbiera się do rosołu. Ja też tak uważałem, ale...
0: A następnie wchodzi do jacuzzi i się gotuje.
2: Grzebie coś w saunie.
3: Z bąbelkami.
0: Likwiduje kurze łapki.
2: Robi się wspaniale.
3: Bardzo dobre, z łapkami bardzo dobre.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi kura w spa? Kurację. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: w tym kawałku. Ja też myślę o arbuzach.
1: A, myślałam, że też cię łobuz kocha najbardziej.
0: Ale jest coś w tym.
2: 12 minut zostało do godziny 8, to jest pierwsza zmiana. My codziennie staramy się wam pomóc jakoś przeżyć, czy to poniedziałek, czy poranek po prostu.
0: Tak, i wasze upadki, cokolwiek.
2: Napisał do nas Paweł z prośbą o pomoc.
0: Nie
2: Paweł,
0: pisałem.
2: Czego ty od nas oczekujesz, jeżeli chodzi o pomoc?
3: Powiedzcie mi, bo tak, przez pierwsze dwa podejścia do tego egzaminu.
0: Jakiego?
3: Żar, kategoria A, motocykle. Mm-hmm. To jest moje marzenie, ale dobra. Przez pierwsze dwa podejścia niestety człowiek przez nerwy, przez stres zapomniał wszystko to, jak mi powinno być. Chodzi o plac manewrowy. A i teraz jest trzecie podejście. Okay. I teraz jak zrobić coś, żeby nie zżarcie stres,
0: okay,
3: przed tym egzaminem.
1: To jest... ty najpierw coś zeżrzyj.
0: Dobrze.
1: I wtedy cię stres nie zeżre.
0: Poczekaj, nie, to jest dobre. Pójdź najedzony, będziesz leniwy, spokojny, będziesz taki lekko odłączony i wtedy nie będziesz tak szybko reagował, bo to jest niemożliwe, wiesz, krew w żołądku będzie. Tylko... ale pomyśl sobie, że ja zdawałem prawo jazdy 4 razy.
2: Aha. A ile stłuczek wiesz? Dobra, nieważne.
0: Dopiero za 5. razem zdałem.
2: Ja sprawdziłem metody naukowe.
0: No.
2: Podobno trzeba się wysypiać, także regularnie spać. Kontakt z naturą podobno pomaga, żeby wyjść, pójść do parku, przespacerować się, przytulić drzewo.
0: Albo wejść ze sobą psa na egzamin.
1: Paweł, przyjdź po prostu z bukietem kwiatów i po prostu go ciągle trzymaj.
0: Natura.
2: I lepiej, słuchajcie, kontakt społeczny podobno pomaga. Krótka rozmowa z kimś, wspólny spacer albo na przykład przytulenie. Także przed egzaminem przytul egzaminatora.
0: Tak. I wiesz,
3: fajnie by było, jakby to była kobieta, no to co innego, no to można wtedy kwiata. A gdzie facetowi kwiaty?
0: Ale
3: no
0: każdy jest łasy na kwiaty. Pokaż mu kwiaty i pokaż mu kwiaty, kierownica kwiaty i powiedz, no staraj się, nie zepsuj tego. Kwiaty są jakby co dla ciebie. Ale wiesz, on zrozumie, że dopiero po udanym, zdanym egzaminie.
2: Paweł, poza tym, słuchaj. Jak będziesz już na tym egzaminie, to pomyśl sobie tak, że 18 maja o godzinie 7:49 w poniedziałek. Byłeś na antenie Radia Vox FM, słuchało cię grubo ponad 1 000 000 osób,
0: oj, tak,
2: a ty się w ogóle nie stresowałeś wtedy,
3: a? To jest dobre
4: podejście. Pierwsza zmiana.
0: No to co to dla ciebie tam jakiś egzaminek,
2: no
0: proszę.
2: Tak.

0: 4 minuty zostały do godziny 8. Już za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości, a także rozmowa Vox FM.
1: No tak, no w sumie, czy uszlachetnimy troszeczkę naszą audycję, czymś takim dla duszy?
2: Tak, bo już niedługo 8, a to może kogoś martwić, bo na przykład zaczyna pracę o 8.
1: Albo ma egzamin.
0: Dużo czasu, 3,5 minuty
1: na prawo jazdy. Vox
3: FM. Autopromocja. Best lista Vox FM. Największe hity.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama. Dokładną przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Na początek najnowsze informacje po śmierci 13-latka na Mazurach. Akcja strażaków w Poznaniu, w okolicach Warty, trwają poszukiwania kilku osób. A za chwilę też poranna rozmowa w OXFM. Gościem Jana Wróbla dziś europoseł PiS Michał Dworczyk.
3: Jest godzina 8, to czas na wiadomości w OXFM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
2: Południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. Co już ustalili śledcze?
4: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich to bracia.
2: Michał Skolimowski, dziękujemy. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Wcześniej rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach parku Szelongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa. Jest też kilka wozów strażackich. Na razie nie wiadomo, o ile osób dokładnie chodzi. A z nami w studiu już Jan Wróbel i jego gość. Czas na poranną rozmowę w OXFM. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry i panu.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z deszczowej drogi do Strasburga.
5: A my ze słonecznego studia. Proszę pana, mamy takie dwa komunikaty w sprawie wycofywania wojsk amerykańskich z terenów polskich. Pierwszy komunikat jest taki. Nie ma żadnego wycofywania. To ściema mediów. Po prostu jest relokacja. A drugi komunikat jest wycofywanie. Który z nich jest prawdziwy?
6: Ja oczywiście tej wiedzy nie mam. Tutaj ewidentnie jest problem komunikacyjny i mam nadzieję, że on zostanie wyjaśniony, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dniach. Bez wątpienia ta komunikacja powinna funkcjonować poprawnie, bo sami widzimy, ile wzbudza emocji nieprecyzyjne informowanie na temat statusu i liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tutaj wydaje mi się, że rząd jednak nie odrobił lekcji bieżącego takiego utrzymania kontaktu z partnerami w Pentagonie. No i mamy tego konsekwencje.
5: Mamy też dwa komunikaty w sprawie jedności w Prawie i Sprawiedliwości. Pierwszy komunikat jest taki. Sypie się jak jeszcze nigdy. Drugi. To normalne, że w partii są ludzie o różnych poglądach, którzy ze sobą się spierają dla dobra naszej jedności. Który z tych komunikatów jest prawdziwy?
6: Ja zawsze powtarzałem, że siłą Prawa i Sprawiedliwości jest gra skrzydłami, żeby użyć takiego piłkarskiego porównania. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, osiągając największe sukcesy polityczne, czyli w 2015 czy w 2019 roku, ale też w 2023 roku, jako szeroka formacja centroprawicowa, skupiała w sobie różne środowiska. No i te różne środowiska miały swoją ofertę dla różnych części elektoratu. Dzięki temu uzyskiwaliśmy bardzo dobre wyniki w wyborach. W związku z tym ja wychodzę z założenia właśnie takiego, że wracamy do pewnej dobrej tradycji, w której wiele osób może, dzięki której wiele osób może w naszym programie, w naszym przekazie znaleźć ciekawą ofertę dla siebie.
5: Panie pośle, to oczywiście jest słuszna wypowiedź po linii, na bazie, tylko że przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedyś nie było tak, że w PiS-ie były stowarzyszenia, które konkurowały ze sobą na platformach, w platformach społecznościowych, a teraz są albo ich nie ma, bo i w tej sprawie mamy dwa komunikaty, że działa stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego w najlepsze oraz że ma nie działać, bo prezes zakazał. To co jest prawdą?
6: Po pierwsze, panie redaktorze, ja wydaje mi się, że jestem konsekwentny w swoich wypowiedziach, bo jak pan prześledzi moje wypowiedzi czy moje stanowiska, wpisy na platformie X, to zawsze podkreślałem potrzebę tej bogatej oferty i skupienia różnych środowisk w naszej formacji politycznej i miejsca dla tych środowisk w naszej formacji politycznej. Po drugie, jeśli mówimy o faktach, no to fakty są takie, że jest stowarzyszenie Rozwój Plus, które zostało w zeszłym tygodniu zarejestrowane przez KRS. Ono funkcjonuje i będzie dalej funkcjonować.
5: Nie było zakazu uruchomienia tego projektu przez Jarosława Kaczyńskiego. To było nieporozumienie medialne. Przepraszam, tak naciskam, ale musimy zaraz wejść do internetu.
6: Ja nic na ten temat nie wiem. Stowarzyszenie zostało założone, zarejestrowane i rozpoczyna teraz swoją oficjalną działalność właśnie dzięki rejestracji przez KRS.
5: Dalsza część rozmowy w internecie. Zapraszam państwa serdecznie.
2: To ja podpowiem, że możecie śledzić ją na vox.fm.pl i na kanale Superring na YouTubie.
7: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
3: Przepraszam, kłamałem.
8: Ale o czym kłamałeś?
3: Bo w zeszłym tygodniu mówiłem, że w tym tygodniu mogą być upały do 30 stopni. Otóż okazuje się, że nie.
9: No bo to jest tylko prognoza pogody, także nie mogą mieć do nas pretensji.
8: Ale za to mogą być opady deszczu i to praktycznie w całej Polsce.
3: Poza tym ocieplenie idzie, nie aż takie jak myśleliśmy, ale do 22 stopni w tym tygodniu termometry pokażą, a dzisiaj do 18-19 Warszawa, Białystok, Olsztyn i Szczecin. Tam najcieplej.
9: Dobra informacja, w kolejnym tygodniu przewidujemy 28-stopniowe.
3: To już ja już nic nie przewiduję. Ja już...
7: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
8: Julia Hren.
3: Konrad Piwowarski.
9: Paweł Pawelec. Pełen
8: Dzień
9: optymizmu.
8: Dobry.
10: Pierwsza zmiana.
8: Od rana
10: z Vox FM.

0: niby człowiek wiedział, ale się łudził.
1: Ale myślicie, że on sam odszedł, czy go wyrzucili za takie zachowanie na ostatniej imprezie?
0: Nie. Za takie zachowanie na ostatniej imprezie to premię powinien dostać.
1: Nie, no zdecydowanie. No
2: i to od Polskiego Związku Sportowego również za to, że z polską flagą jechał.
0: Robert Lewandowski oficjalnie pożegnał się z Barceloną, zagrał po raz ostatni na Camp Nou. Wczoraj pożegnał się z kibicami. No smutne to było, wzruszające to było.
2: Było, chociaż słyszałem, dochodziły takie wiadomości, plotki być może, że Hansi go wcale nie chciał oddawać.
1: Tak. Bardzo możliwe.
2: No, tylko że tak, nie ma takiego talentu. O, tak powiedział, nie ma znaczenia wiek Roberta. Gdyby sobie dał radę z tymi wszystkimi kontuzjami, to wciąż byłby niezastąpiony.
0: Ci, co się znają, a przynajmniej mówią, że się znają, dziennikarze sportowi, teraz tłumaczą, że Robert to właściwie chciał zostać, ale no on chciał na 2 lata kontrakt, a oni oferowali mu tylko na rok, aha, więc on był gotowy zejść z pieniędzy, ale chciał na 2 lata kontrakt. I podobno, bo to się rozeszło, poza tym on tak naprawdę nie dostał propozycji konkretnej od Barcelony, no i dlatego podjął decyzję, że odchodzi i teraz pytanie, gdzie on pójdzie.
1: Znaczy, ja uważam...
2: W deloperkę.
1: A to on już tam jest. Jest to, on już tam jest.
2: W jakieś biotechnologie pójdzie.
1: Ja uważam, że on powinien pójść na nauczyciela WF-u. Zostać nauczycielem WF-u, bo byłby jedynym nauczycielem, któremu kontuzja planów nie pokrzyżowała.
2: Tak, taki Robert Lewandowski uczy WF-u w skawiące. Na przykład, wyobraźcie sobie tą klasę.
0: Myślę, że trochę lepsze zarobki go czekają niż nauczyciela WF-u, ponieważ plotkuje się o tym, że idzie do Arabii Saudyjskiej i będzie tam grał za 90 milionów euro za sezon.
2: Okej.
0: Okay. Na 2 sezony przynajmniej.
2: Ja nie wiem, czy to jest dużo, a ja wiem, ile on teraz zarabia.
1: Nie wiesz, czy to jest dużo,
0: wiesz,
1: Paweł?
2: Znaczy, nie wiem, czy to jest dużo dla Roberta.
1: A ty rozumiem, więcej zarabiasz?
2: Nie, ale nie wiem, czy to jest dla Roberta dużo. Tak naprawdę, czy on to w ogóle robi dla pieniędzy, czy nie? Czy po prostu nie wypada mu za mniej pójść do pracy? No nie wiem, jak to jest, bo przecież on chyba na brak pieniędzy nie narzeka, prawda? To, więc robi to się zupełnie z innego powodu, tak mi się wydaje. Dla prestiżu, bym powiedział.
0: Nie wiadomo tak naprawdę, gdzie on pójdzie. Jeżeli macie jakieś koncepcje, pomysły albo wiadomości, przecieki, to dajcie znać.
1: A może zaproszenie macie do swojego klubu na przykład?
3: Pierwsza zmiana.

0: Marcin ci napisał, czy te 90 milionów to dużo, które ma zarabiać Robert Lewandowski. Rocznie to jest 246 tysięcy na miesiąc, tak? 10 tysięcy euro na godzinę, okay. 171 euro na minutę, albo 2,85 euro na sekundę.
1: No to mało, nie?
2: I jeszcze dopisał, czyli jak idzie wieczorem spać, to zanim stanie, zarobi tak ze dwa razy więcej niż my przez cały miesiąc. Pozdrawiam, Marcin.
1: Okej, okay, dobra, Marcin, tylko bez złości, bez nienawiści, spokojnie. No,
0: chociaż ja muszę powiedzieć, że Paweł, ja tak samo jak ty uważam, że jestem zdziwiony trochę. I zdziwiony, i niezdziwiony.
1: Że
0: no bo
1: mu się chce.
0: Jasne, to są duże pieniądze.
1: Tak.
0: Ale on ma już duże pieniądze.
1: On ma, on tak naprawdę nie musi do pracy.
0: Ja mam taką teorię, że on nie pójdzie do tej Arabii i będzie grał we Włoszech.
1: Jestem za, bo słyszałem, że marzeniem jego ojca było, żeby syn zagrał, czyli Robert Lewandowski, w Juventusie.
0: Poza tym on ostatnio powiedział coś po włosku do Wojtka na tej fecie, więc myślę, że on się uczy, tak, że on się przygotowuje.
2: Czy on mógłby nam już w końcu powiedzieć, bo już mnie to trochę denerwuje.
1: Robert, ja wiem, że ty słuchasz Radia Vox FM. Ja mam prośbę do ciebie. Weź ty się przełam, zadzwoń do nas, no jakby co. Powiesz nam jak jest, my będziemy pierwszymi przekaźnikami informacji dobrej, że dalej grasz w europejskich tutaj
2: no ale jest taka teoria, że on być może nie pójdzie do żadnego klubu, tylko pójdzie do banku po kredyt, no bo w sumie czemu zależałoby mu na dwuletnim kontrakcie? No chyba tylko po to, żeby był wypłacalny.
1: Jak on pójdzie do banku, tylko po to, żeby go kupić.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
0: Panie Robercie, czy pan ma zdolność? Musimy to policzyć teraz.

0: Czy ja już mówiłem, że mamy najlepszych słuchaczy na świecie?
1: Jeszcze nie, ale to prawda.
0: Tak, to jest prawda. Paweł przed chwilą poprosił o telefony od Roberta, żeby Robert zadzwonił i powiedział, jak jest. Mhm. No i tak się wydarzyło. Robert do nas zadzwonił.
1: Dawaj.
2: No witam, Robert z tej strony, więc powiem wam, jak jest. Jadę właśnie do pracy, za oknem zimno, deszcz i słota, ale coraz bliżej jest sobota. Pozdrawiam.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.

Ukrainę to w ciągu ostatniej doby najmocniej ostrzeliwane były obwody Dniepropetrowski, Zaporowski, Chersoński i Odeski. Na Morzu Czarnym rosyjski dron trafił w chiński statek handlowy. Ponad połowa Polaków za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Popiera to blisko 54%, wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Jak zauważa gazeta, większość Polaków chce tego zrównania w dół. Tymczasem eksperci nie mają wątpliwości, trzeba zrównać, ale w górę. Obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Kolejni maturzyści przystąpią dziś do egzaminu rano pisemny z historii, po południu francuski na poziomie rozszerzonym i na poziomie dwujęzycznym. Te egzaminy nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci maturzyści, którzy wcześniej zadeklarowali taką chęć. Po 18 latach Metallica wraca do Chorzowa. Legendarna grupa już jutro zagra na Stadionie Śląskim.

0: Koncert w Chorzowie odbędzie się w ramach światowej trasy Metallica, która w tym roku obejmie łącznie 16 koncertów. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu w okolicach Stadionu Śląskiego.
1: Pierwsza zmiana.
2: 28 minut do godziny 9. Jak ktoś na 9, to jeszcze nie musicie się spieszyć. Na spokojnie, jest dużo czasu.

0: Jakie marzenie mieliście, jak byliście dziećmi?
1: Jakie marzenie? Ja chciałam na przykład wyprowadzić się z domu, bo rodzice mnie denerwowali.
2: A naprawdę? Jako mało lata?
0: No pewnie. Udało się.
2: A ja zawsze chciałem być piosenkarzem. Zawsze. Marzyłem o tym, żeby
0: śpiewać.
2: To
0: tutaj nie wyszło troszeczkę.
2: No nie wyszło, no. A ty się wyprowadziłaś.
1: Mi się udało, ale teraz już nie chcę.
0: A nie marzyliście o tym, żeby zrobić sobie imprezę komunijną w kebabie?
1: To nawet nie było w moich marzeniach.
2: W życiu, nie, to nie było moje.
0: Bo pod Warszawą taka oferta się pojawiła. Mało tego, chyba taka impreza już się odbyła nawet.
2: Ja dodam, że jak byłem mały, to nie było kebabów.
1: O matko, Paweł.
3: Taka była sytuacja, tak.
1: Pojawiły się zdjęcia, więc właściwie chyba już jedna komunia się w kebabie odbyła. Są takie ładne napisy. Pierwsza komunia święta.
2: W kebabie.
1: Tak, w kebabie. Menu standard 159 zł od osoby, ale jest i menu ultra na przykład.
0: Znaczy polega menu ultra.
1: No. 4 razy przystawka, 2 razy zupa i 3 razy danie główne.
2: Okay. I sosy gratis, nie?
0: Ciekawe, jakie danie główne podawali.
4: Pierwsza
0: zmiana. Ja poproszę schabowego.
1: Mnie bardziej ciekawi, jakie sosy, czy miszane.

0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
1: Awaria w pierwszej zmianie.
2: Jeżeli awaria zdarza się przy poniedziałku, to to już jest w ogóle...
3: Kumulacja.
2: Tak.
4: Znaczy to źle wróży na całą resztę dnia, nie?
2: Ale jeżeli wam zdarzyły się awarie nie tylko w poniedziałek, ale mogły być kiedykolwiek, to wejdźcie na voxfm.pl i napiszcie nam, co to za awaria była, bo my rozdajemy 1000 zł na naprawę samochodu i tak właśnie zrobiła Beata. Napisała do nas o swojej awarii. Beata, ty musisz to opowiedzieć, bo ja nie dam rady.
4: A potem my otrzemy ci łzy.
5: Oddałam samochód do mechanika.
3: Wiele historii dobrych tak się zaczyna.
5: No i ten mechanik to auto naprawił. Ja wyjeżdżając na miasto, gdzie naciskałam hamulec. Hamulec używa się bardzo często. No i za każdym razem samochód klaksonił.
4: Czyli trąbił.
5: Naprawdę, nie wiem, jak oni to wszystko tam popodłączali. Czyli za każdym razem był klakson.
4: Hamujesz na chwileczkę, tak? Bo się martwisz, tak, że wjedziesz komuś tam w kuferek.
5: Tak.
4: I on nie dość, że hamuje, to jeszcze trąbi na tego
3: super
4: gościa.
5: Tak,
3: super.
5: Tak, dokładnie tak.
2: Ja uważam, że ty powinnaś wrócić do tego mechanika i mu dopłacić jeszcze za ten fajny...
3: W zeszłym tygodniu Paweł zahamował i ktoś mu w tyłek wjechał. Jakby miał klakson połączony z hamulcem.
4: Ja to nie hamowałem, ja stałem. On wjechał
2: mi
4: w samochód, tak jest. Pozdrawiam Karola.
2: No i jak to się skończyło, Beata?
5: Wróciłam do mechanika.
4: Aha. I co? Jak było?
5: No bardzo fajnie. Ja bardzo lubię odwiedzać mechaników.
4: Ale pokazałaś mu, co on zrobił? Pokazałaś mu, że to tak działa dziwnie? Że jak wciskasz,
5: tak,
4: to
5: tak,
4: on trąbi
5: tak
4: jednocześnie?
5: Tak,
4: okay.
5: Tak. I zostało naprawione.
2: Aj, to
5: coś tam było popodłączane.
3: Ale,
5: tak.
3: Beata, skoro lubisz odwiedzać mechaników, to mamy dla ciebie dobrą wiadomość.
2: 1000 zł mamy dla ciebie na naprawę samochodu albo na części.
4: Na otarcie łez, mówiąc krótko, bo to różnie bywa, nie?
2: OLX sponsoruje ci twoje naprawy samochodu, chociaż mamy nadzieję, że nie będzie ich za dużo.
5: No ja mam nadzieję, aczkolwiek tydzień temu znowu byłam u mechanika, więc...
4: Nie wymuszaj!
0: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: A my przypominamy, zgłaszacie się na voxfm.pl i tam możecie opisywać swoje awarie.
4: I mamy nowe słowo, klaksonić.

0: Może sam hamulec.
1: Bardzo możliwe. Naszym słuchaczom tak się spodobało słowo klaksonić, że już chyba wejdzie do obiegu na stałe.
0: Nie klakson, tak, nie klakson. No dobra, to teraz będzie o innym klaksonowaniu.
1: 3 minuty do 9, a po 9 kochaj albo rzucaj.
0: Karolcia do mnie napisała. Mój mąż daje mi wiele powodów do zazdrości. Przeczytałam straszne SMS-y.
1: Klaksoni na inne żony.
0: Tak, w których opisuje innym kobietom, jak jest źle pomiędzy nami i czego mu tak naprawdę potrzeba w związku. I te dziewczyny, o dziwo, szczególnie jedna, chcą mu to dać. A może nawet już to dostał Paweł.
1: Czy to jest jego mama? Tą jedną dziewczyną?
0: Nie, no właśnie nie, myślę, że nie. Myślę, że nie.
1: Tu się czyli nie o teściowej, będzie o innych.
0: Tak, rok temu odkryłam, że się z nimi umawia nawet. No nie chcę wyczytywać wszystkiego, bo wszystko zapytam przecież. Dobra. Krzysztofa.
2: Tak. Ale to Karolina zgłosiła, tak?
0: Czyli... Karolina, tak, przyznaje, będąc aha, załamana po tym roku.
1: I jednak chce do niego wrócić.
0: Odpłaciła mu pięknym za nadobne i teraz jest... Tylko gorzej. Warczymy na siebie, dokuczamy sobie. 25 maja ma się odbyć nasza pierwsza sprawa rozwodowa. Nie chciałabym tego.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
2: Szczegóły po 9.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Zaatakowała nożem taksówkarza w Łodzi. Rusza dziś proces 32-letniej Eweliny R. Od tego zaczynamy. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki na przystanku tramwajowym. Zapisy ruszają już dziś. Startuje kolejna edycja Lata w Mieście, czyli wakacyjnych atrakcji dla najmłodszych. Posłuchajcie.
7: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Na początek Łódź. Na wokandzie dziś głośna sprawa, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce. Na ławie oskarżonych zasiądzie 32-letnia Ewelina R., podejrzana o napad z nożem na młodego taksówkarza. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w nocy 26 stycznia podczas kursu zamówionego przez aplikację przewozową. O szczegółach tej sprawy Łukasz Bogdan.
8: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
9: 32-latka wyjęła nóż kuchenny, który przystawiła kierowcy do szyi oraz prawego ramienia, uszkadzając przy tym jego odzież.
8: Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
6: Początek procesu w Sądzie Okręgowym w Łodzi za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. W wiadomościach niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
10: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
6: Mówił Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie na placu Szembeka w ostatnich miesiącach. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. IMGW ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw północno-wschodniej, centralnej i południowej części kraju. Prognozowane są silne opady deszczu i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do wieczora.
11: To są wiadomości Vox FM.
6: Z jednej strony owacje, z drugiej łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Polakowi dziękowali fani, ale też koledzy z drużyny, którzy po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i podrzucali. Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Engel.
12: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
6: Według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej. Ruszają zapisy na Lato w Mieście. Start dziś o 16:00. Uczniowie będą mogli spędzić wakacje, uczestnicząc w zajęciach m.in. w Muzeum Warszawy, Centrum Nauki Kopernik czy w warszawskim Zoo.
13: Zapewnimy ponad 39 tysięcy miejsc dla dzieci na tygodniowych turnusach.
6: Mówiła Marzena Gawkowska z Urzędu Miasta w Warszawie. Lato w Mieście potrwa od 29 czerwca do 31 sierpnia.
14: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
7: Deszczowo, burzowo, zachmurzenie dzisiaj ten poniedziałek wygląda.
6: Ale stopni 18-19 nawet na termometrach może się pojawić, więc znowu nie jest tak zimno, chociaż to w zaledwie części Polski, bo na przykład w Poznaniu dziś maksymalnie 10.
7: Polecamy jakąś kawę o poranku, bo nie dość, że poniedziałek to jeszcze ciśnienie niskie w okolicach 1000 hektopaskali, także na pewno przyda się jakieś takie doładowanie o poranku.
6: Ewentualnie kochaj albo rzucaj na pobudzenie emocje, to za chwilę.
14: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
6: Julia Chren.
7: Konrad Piwowarski.
6: Dzień dobry.
7: 4 minuty po godzinie 9.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 14 minut po godzinie 9. O tej porze tradycyjnie kochaj albo rzucaj w radiu Vox FM i dzisiaj Karolina i Krzysztof. Co tam się wydarzyło?
1: No tam się wydaje, że tam poszło źle bardzo. Rozjechali się.
2: No będzie rozwód z tego, co wspominałeś wcześniej.
1: Tak, znaczy no nie wiadomo, no będzie pierwsza sprawa rozwodowa.
2: Ale jest już zaplanowana?
1: Było wiele powodów do zazdrości, ponieważ Krzysiek został przyłapany na tym, że zamiast rozmawiać z Karoliną o tym, co jest nie halo i nie tak, szuka zrozumienia w oczach innych kobiet.
0: Więc Karolina, podejrzewając go o zdradę, sama zdradziła, tak?
1: Tak. Tak, wychodzi na to, że odpłaciło mu pięknym za nadobne. Jak to rozumieć? No, wydaje mi się, że widząc, że on spotyka się z tymi dziewczynami i pisze to, co ona przeczytała, była pewna, że on ją zdradził.
2: Przynajmniej jest remis.
1: Nic to nie pomogło, słuchajcie, bo teraz na siebie warczą, sobie nawzajem dokuczają.
0: Miało pomóc,
1: tak. Miało go ustatkować, ale niestety nie ustatkowało.
2: Do Karoliny czy do Krzysztofa?
1: A wiesz, to jest ciekawe, nie? Do Karoliny dzwonię.
3: Kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj, albo rzucaj. W tym przypadku bardzo bym cię prosił, Krzysztof, żeby to było kochaj. Przedstawiam wam Karolinę. Cześć, Karola.
4: Dzień dobry.
1: Dwójka dzieci. W jakim wieku?
4: 7 i 11.
1: Co to się wydarzyło, powiedz, pomiędzy tobą a Krzyszkiem?
4: No niestety dzieje się to od początku naszego związku. Krzysiek jest bardzo zazdrosny o mnie, a ja jestem zazdrosna o niego.
1: Ale jak zazdrosny, kiedy przyłapałaś go na pisaniu z innymi dziewczynami?
4: Tak, tylko że on podejrzewa mnie o zdradę, o której naprawdę jest nie zrobiło. No oczywiście miałam dużo kolegów.
1: No jesteś atrakcyjną dziewczyną, określ się.
4: Nie wiem, no.
1: Krzysiek się pomylił?
4: Tak.
1: Myślę, że tak.
4: No i on daje mi bardzo dużo powodów do tego, żebym ja była zazdrosna o niego.
1: Jak go przyłapałaś na tych SMS-ach z innymi babkami, to o co chodzi?
4: Bardzo dużo się kłócimy i próbuję się tak jakby zwierzyć innym dziewczynom, jak jemu jest ze mną może źle.
1: Sprawdza, czy w oczach innych kobiet jest atrakcyjny, jest tak. Fajny, jest smaczny, czy by go chrupnęły, jak to się mówi,
4: dokładnie.
1: Tak?
4: Tak, okej. Okay.
1: Ale czy zdradził cię?
4: Szczerze, po tych SMS-ach, które ja odkryłam po tym wszystkim, no tak, ale nie jestem tego pewna, bo nigdy w życiu go nie przyłapałam.
1: No rozumiem, ale ty mu chyba to zrobiłaś konkretnie.
4: Tak, niestety tak. No w maju odkryłam tamtego roku, że no ciężko mi o to mówić, no chciał się umawiać z tymi dziewczynami, no i nie jestem pewna, czy on to zrobił, czy tego nie zrobił.
1: Czyli oddałaś mu pięknym za nadobne.
4: Tak.
1: Mała słodka zemsta i tego żałujesz teraz.
4: Tak.
1: Dobrze. To co on nie czuje, że on jest trochę winny w całej tej sytuacji, że doprowadził do takiej sytuacji, że brakuje wam w tym waszym związku ciepła, miłości, przytulania, głaskania?
4: Tak, to bardzo.
1: Ale nie widzi tego?
4: No może widzi. On jest bardzo taki zaborczy. Dąży do swojego celu i to nie daje mi...
1: Nie możesz przy nim być ani razu gwiazdą, być tą, która coś fajnego wymyśliła. Nie możesz być tą, która decyduje od początku do końca na temat wyjazdu oraz sposobu, w jaki gdzieś pojedziecie, coś zrobicie.
4: No raczej nie.
1: No to on cię nie zna, wiesz o tym? No cię nie zna naprawdę. A może on ma skarb pod ręką? Wiem, że go kochasz, tęsknisz za nim, ale dlatego, bo go utraciłaś, prawda?
4: Tak.
1: Będzie to dla niego trudna rozmowa ze mną.
4: Ja się przyznaję do winy i wiem, że go bardzo zraniłam, naprawdę.
1: U mnie już jesteś rozgrzeszona. Spokojnie, Karolcie. A komu to się nie przydarza? Krzysiek, ona cię kocha. Jak ty tego nie słyszysz, to jesteś głupi. O Jezu, jaki głupi. Jak ty się rozwiedziesz po to, żeby wziąć ślub na nowo, fajniejszy, to ja rozumiem. Ale jak po to, żeby pójść sobie w cholerę, no to zrobisz źle. Chyba, że masz już kogoś mocno na oku. On się z tamtą spotyka?
4: Podejrzewam, że może piszą ze sobą. Nie wiem, no mówi mi, okay. Że już zerwał.
1: Dalej kontakt. Piszą.
4: Nie wiem.
1: Dzwonimy. Kochasz czy rzucasz? Weź to na plecy teraz ty.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
2: Jest to gruba historia.
1: No gruba, no.
0: 609 869 869. Czy uda się pogodzić Karolinę i Krzysztofa? Jak myślicie?

0: Słuchacze raczej światełka w tym tunelu nie widzą.
1: Oko za oko, ząb za ząb, poboje siebie warci.
0: Ona toksik i on toksik. Uciekaj, kobieto, uciekaj. Toksyczna relacja, która zabija od środka.
1: On do zdrady się nie przyzna, a Karolinie zawsze wypomni to, co zrobiła.
0: Z tej mąki chleba nie będzie. I wiele innych SMS-ów w tym samym tonie utrzymanych.
2: Słuchajcie, moim zdaniem to jest tak, że ludzie się po prostu pogubili, bo zamiast rozmawiać ze sobą do momentu, kiedy było źle, no to postanowili na własną rękę poprawić sobie humor.
1: Właśnie, co dokładnie się stało?
2: No, Krzysztof, kiedy nie dogadywał się z Karolą, postanowił rozmawiać z innymi kobietami o tym, jak bardzo mu jest źle z żoną. Mhm. Prawda? No wiadomo, że zawsze się znajdzie taka kobieta, która go będzie chciała pocieszyć. Mhm. Prawdopodobnie go pocieszyła.
1: A Karolina to odkryła i też się pocieszyła.
2: Tak, zamiast rozmawiać. No to tak bywa, no to jest samo życie. No i teraz przed nimi ewentualnie pierwsza sprawa rozwodowa, na którą bym proponował w ogóle nie iść.
0: Mhm. Ty będziesz walczyć? Będziesz takim ich GPS-em, skoro się pogubili?
2: Oczywiście, że tak.
0: No to dzwoń.
2: Prosto, droga na Strołękę. Vox FM. Kochaj.
3: Albo rzucaj.
4: Halo.
2: Nareszcie się udało, ile to trzeba dzwonić, żeby się dodzwonić do pana Krzysztofa. Witam cię, Krzysztofie. Poznajesz głos?
4: Nie.
2: A szkoda. Może staniesz się słuchaczem tej stacji. Paweł Pawelec, Radio Vox FM.
4: Słucham.
2: Ja tutaj na ratunek miłości dzwonię, bo jest ktoś, kto bierze całą winę na siebie. Ale kocha. Czasami trzeba coś zepsuć, żeby coś poprawić. Mówią tak mechanicy. Krzysztofie, masz farta, pomimo pewnego rodzaju niedoskonałości w życiu. Każdy to ma. Miałeś szczęście i przyjemność poznać odpowiednią kobietę na swojej drodze, która nie chce rozmawiać o przeszłości, tylko o tym, co mogłoby się wydarzyć tuż przed 25 maja. Gdybyś tam nie polasł, bo to jest miejsce, które potrzebne jest ludziom, którzy się nie dogadują.
4: A co to za miejsce?
2: Rozprawa. Nie ściemniaj, bo ja wszystko wiem. Ja dzwonię zawsze na ratunek miłości. Pawelec, kochaj albo rzucaj. Rozumiesz, ratuję związki, mówię ludziom, że są dla siebie ważni. Oczywiście czasami przegrywamy i weźmiemy to na plery, ale nie chcemy przegrywać, bo ja w sumie to chcę ci dobrze zrobić. Przepraszam, że zabrzmiało tak troszeczkę po gejowsku, ale wygłaszczam, wypieszczam, no, wyczesuję wszystko. Wszystkie złe rzeczy, masuje ci plecy. Słuchaj, powiem ci, co ona mówiła, to może w tym momencie ci to będzie lepiej znieść. A więc może Władek, tam było podobno cudownie. Mazury, Mikołajki.
4: Były Mikołajki, Mazury.
2: Ty jesteś pan władca i histeryk i zupełnie niepotrzebnie denerwujesz się, że ona sobie z czymś rady nie da. Ty trochę odpuść, niech ona ma szansę i możliwość pokazać ci, jaka ona jest, kiedy ty jej mówisz: słuchaj, rób, pokaż mi, jak ty to zrobisz. Nie krytykuj od razu, bo ty chyba nie znasz swojej baby. Zawsze to ty brałeś odpowiedzialność za wszystkie decyzje w życiu, te najważniejsze. Ona pani gejsza, ty pan i władca. Zapomniałeś o tym, nie? Tu jest ten ból, że ona nie może się rozwinąć przy tobie, bo we wszystkim jesteś, kurczę, najlepszy. A przecież ona musi być w czymś dobra, nie? Nie tylko w wychowywaniu dwójki dzieci. Słuchaj, zapominamy o tych SMS-ach. Kto nie pisał, niech rzuci kamieniem, nie widzę. Zapominamy o tych sytuacjach, które były jednoznaczne i się zdarzyły. No, ile wy macie lat? Nie, gdybyś miał 19-20 lat, to ta sytuacja byłaby, no, nie do zniesienia. Ale przecież ty jesteś zawodowiec. Wiesz dokładnie, że pewne rzeczy to nie mydło.
4: Dokładnie.
2: Ważne jest, że człowiek, jak go nie ma przy tej osobie, to jest na wpół pełny. Tworzycie jedną całość. Proponuję nie powracać do tych rozmów, nie dyskutować co i jak, bo jesteście za inteligentni, wszystko wiecie, tylko najpierw zrobić wszystko, żebyście znowu się do siebie uśmiechali, łazili za rękę, żeby ona cię zaskakiwała, żebyś to wszystko, co ty pisałeś, mógł mieć od niej. To wszystko, co ona ci zepsuła, ona mogłaby mieć od ciebie. I tak stworzycie trzeciego potomka z czasem. W końcu może chłopak, co? Gratuluję. Panie kierowniku, pan się nie poddaje na drodze do sukcesu.
4: A my jesteśmy na antenie.
2: A jak? Powiedz mi, że kochasz tą Karolinę, że nie chcesz. Jeszcze raz?
4: Kocham ją.
2: Znowu przerwało, mógłbyś powtórzyć?
4: Kocham ją.
2: I zrobić wszystko, żeby ona była znowu szczęśliwa. Jak ona będzie szczęśliwa, podpowiem ci, panie władco, to ty bezwzględnie będziesz. Jak kobieta jest szczęśliwa, to facet jest noszony na rękach. A nam się wydaje, że odwrotnie. Karola!
5: Słyszę. Kocham. Dziękuję. Kocham na życie.
2: O czym marzysz, powiedz mu. Powiedz mu teraz, o czym marzysz. Będzie złożony.
5: Żeby końcu była ta szczęśliwa, jednolita rodzina. Dziękuję.
4: No ja również dziękuję.
2: Fajnie, proszę. Całkiem inkognito, jak miło na antenie. Niech się wam dzieje, niech się darzy. Trzymajcie się. Jakby się wszystko udało, w co wierzę, to napisz do mnie.
5: Dziękuję.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Czasami przegrywamy, napisał tak. Bartek, bo chyba inaczej zapamiętuję odcinki tego programu.
2: Nie wiem, o co chodzi, ale ważny jest efekt na koniec, prawda?
0: voxfm.pl. Tam możecie się zgłaszać do Kochaj albo rzucaj. A już jutro kolejny odcinek.

0: 24 minuty do 10 jest poniedziałek rano.
1: Boże, poniedziałek. Nie,
0: no my poza anteną już tyle mądrych słów powiedzieliśmy, że żeby jeszcze tak na antenie popłynąć, to już w ogóle by było pięknie, słuchajcie. Arek Sikora.
1: Klaudia Wasiluk, dzień dobry w ten poniedziałek.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie naprawdę dobry dzień.
1: Postaramy się, żeby taki
0: będzie,
1: był.
0: Będzie, słuchajcie, naprawdę.
1: Cokolwiek tam was nie trapi, nie męczy i z czymkolwiek nie musicie sobie dzisiaj poradzić.
0: Może poradzicie sobie.
1: Poradzicie
0: obiecujemy.
1: Sobie. Obiecujemy.
0: Mamy takie sposoby, że ho, ho.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2890.

0: Renault.
1: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
2: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
3: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
5: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
6: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
7: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
8: Reklama.
9: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie skutkować dożywotnim zakazem prowadzenia aut. Będzie można też stosować kary odebrania samochodu. Weszły zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw popełnionych na drodze. Chodzi o wyeliminowanie z ruchu prowadzących, mających wydane zakazy prowadzenia aut. A tych na drogach Mazowsza nie brakuje, mówi Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
10: W ubiegłym roku policjanci zatrzymali 1356 kierowców, którzy kierowali na zakazach. I byli to wśród nich kierowcy, którzy mieli kilkukrotne zakazy kierowania pojazdami.
9: Zmiany w przepisach zaostrzają także kary dla kierowców biorących udział w nielegalnych wyścigach na ulicach miasta. Leandro Rossi zakończył piłkarską karierę. Wieloletni kapitan Radomiaka Radom po raz ostatni pojawił się na murawie podczas meczu z Lechem Poznań. Brazylijczyk zszedł z boiska symbolicznie w 9 minucie spotkania, a kibice pożegnali go owacją na stojąco. Klub zastrzegł także numer 9, z którym Leo grał przez 14 sezonów. Po zejściu z murawy otrzymał także pamiątkową koszulkę z numerem 376, oznaczającym liczbę spotkań rozegranych w barwach Radomiaka. Przypomnijmy, Brazylijczyk trafił do Radomiaka w 2012 roku. Przez ten czas występował na poziomie trzeciej, drugiej i pierwszej ligi, a także ekstraklasy.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
9: Na niebie pojawi się więcej słońca, ale synoptycy pomimo przejaśnień zapowiadają przelotne opady deszczu. Na termometrze maksymalnie zobaczymy w regionie radomskim 17 stopni.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
12: Radom.

0: A w pierwszej zmianie codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Dzień dobry, sąsiadce.
9: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
8: To do zobaczenia.
9: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
13: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
14: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
15: No co wy, spawane z profili będą git.
16: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
14: Dziadek.
16: No co?
17: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
20: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
21: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
22: Lidl. To się opłaca.
23: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj.
24: Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
25: Castorama.
26: Teoria
25: i praktyka.
26: W teorii miała być jedna doniczka,
25: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
0: Vox FM.
2: Vox FM.
0: Radom.
27: Śledczy badają, co wydarzyło się na Mazurach. Zginął tam 13-letni Mikołaj. Miała ponad 3 promile alkoholu. Kompletnie pijana kobieta wjechała w stację paliw. To w Łódzkiem. W wiadomościach też niezwykłe znaleziska. W książkach posłuchajcie, co zostawiają czytelnicy bibliotek.
28: Na zegarach 10 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
27: Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-letniego Mikołaja. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
1: Na tą chwilę czynności w sprawie zgonu małoletniego Mikołaja wykonuje Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie i w dniu dzisiejszym w godzinach popołudniowych zostanie przeprowadzona sekcja zwłok małoletniego.
27: Mówiła nam prokurator rejonowa w Kętrzynie Jolanta Rzepko. Wiadomo, że jeden z zatrzymanych mężczyzn był pijany, miał promil alkoholu w organizmie. Wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów. Kompletnie pijana wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkim. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile alkoholu.
3: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
27: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, gdzie jest i będzie najgorzej?
4: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyna. Ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
27: Michał Skolimowski, dziękujemy. Uwaga turyści, od dziś utrudnienia na szlaku do Morskiego Oka. Ruszy remont odcinka od Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. Na początku drogowcy zajmą się asfaltem. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch busów elektrycznych i wozów konnych, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzyński.
5: Od 18 maja do 22 ruch pieszy będzie możliwy, natomiast ruch konny będzie już wtedy zatrzymany. Natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
27: Na długi weekend Bożego Ciała szlak ponownie zostanie otwarty, a prace będą kontynuowane ponownie od 8 czerwca. Jak podkreśla starostwo tatrzańskie, harmonogram prac i zamknięcia drogi może się zmienić. Wszystko zależy od pogody w górach. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczonych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
6: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
27: Czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty. Bibliotekarze podkreślają, że te przypadkowe pamiątki tworzą wyjątkowy obraz czytelników i pokazują, że książki nadal są ważną częścią codziennego życia.
8: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
9: Komu słońce, komu deszcz?
10: Słońce.
9: No to prognozy nie przewidują tego słońca dzisiaj nigdzie. Tak przy deszczu zostańmy.
10: Super,
27: to co się odzywałeś?
9: Deszcz, słuchajcie, popada prawie wszędzie, no może z wyjątkiem zachodu kraju. Ale tak, 12 stopni na termometrach w Gdańsku i tutaj będzie padało. 17 w Suwałkach i też będzie deszcz. Stopień, 2 stopnie więcej w Białymstoku i też deszcz. A najcieplej to dzisiaj w Lublinie i w Warszawie 20 stopni, również deszczowo.
10: Czwartek, piątek, sobota. W niedzielę już bez deszczu. Dziękuję.
8: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.
10: Ale zanim niedziela, to jeszcze my musimy poradzić sobie z tym poniedziałkiem, prawda?
9: Co macie do zrobienia, kochani?
10: Pomyślcie sobie.
9: Czy to jest lista,
10: tak,
9: jedna wielka długa, którą trzeba odhaczyć każdy jeden, wiecie, jeden po drugim?
10: Ułóżcie sobie plan dnia dzisiejszego, co jest do zrobienia i za moment was o to zapytamy.
9: Tak.
10: Więc musicie być przygotowani, prawda?
9: Tak.
10: No, dokładnie. Klaudia Wasiluk.
9: I Arek Sikora.
10: Dzień dobry.

0: Dobra, słuchajcie, jest poniedziałek.
1: Podobno to jest dzień, kiedy nam ma się nie chcieć.
0: Nie znamy te numery.
2: Żeby tak się chciało. Tak się chciało.
0: W domyśle, jak się nie chce, prawda?
1: Dokładnie. Żeby tak się chciało, żeby zrobić wszystko, co zaplanowane na dzisiaj, pochwalcie się tymi planami. 6098 69 869 to jest numer prosto do studia.
0: Otworzyliśmy właśnie w tym momencie linię i jeżeli wybierzecie ten numer i zadzwonicie, to dodzwonicie się na antenę. Będziecie mogli całej Polsce powiedzieć, z czym dzisiaj musicie się zmierzyć. Tak więc telefony w dłoń, wykręcacie numer 6098 69 869 i słuchamy, czekamy na pierwszego słuchacza. Halo, dzień dobry.
1: O, halo, halo!
0: Było i nie ma, tak zwana Amba Fatima.
1: Komu się energia przyda? Ja tutaj mam, słuchajcie, jeszcze swój tybetański gong wynalazłam i bardzo chętnie
0: mogę wam
1: doładować was energetycznie, prawda?
0: Słyszymy się, czy się nie słyszymy? Halo!
3: Halo, halo!
1: Cześć!
0: Kto po drugiej stronie? Halo?
3: Cześć, jestem Edzia.
1: Edzia?
0: Edzia? Edzia, jakbyś ciszyła radyjko, bo strasznie to się wszystko nam tu kumuluje. Dawaj, Edzia, szybciutko.
1: Edzia, jak ten poniedziałek?
3: Właśnie jadę na egzamin ustny, no maturę z angielskiego.
1: O.
3: Wróciłam do szkoły po 18 latach, bardzo się denerwuję, ale mam nadzieję, że się uda.
1: Edzia, nie denerwuj się.
0: Wszystko będzie dobrze, masz tutaj tybetański gong jeszcze na szczęście.
1: Tybetański gong energii od nas.
0: Trzymamy za ciebie kciuki, jedziesz z tym ustnym angielskim. 609-869, halo, dzień dobry. Halo, halo. Dzień dobry, z kim rozmawiamy?
4: Dzień dobry, z kim rozmawiamy? Cześć, Grzegorz z tej strony.
0: Grzesiu, ścisz radio od razu, bo to się kumuluje nam wszystko. Grzesiu, co dzisiaj musisz zrobić? Opowiadaj.
4: Dzisiaj, no córka umyślała sobie Gekona i terrarium muszę jej zorganizować. Gekona to sama sobie musi kupić.
1: Gekona będzie się organizował. Gekona, dobrze zrozumieliśmy.
0: Macie już imię wybrane?
5: Jeszcze nie, jeszcze imię nie... Niewybrane imię to już w gestii córki będzie. Ja jej organizuję tylko miejsce zamieszkania dla zwierzątka, ona sobie pociechę sama sobie już.
1: Ale jakie wielkie wydarzenie!
0: Jakbyście go nazwali Woksik, to będzie nam bardzo miło. Buziaki, powodzenia w realizacji planów. Halo, dzień dobry! Halo! 609-869-869. No, czy jeszcze kogoś złapiemy? Dzień dobry!
6: Dzień dobry, Beata tutaj z tej strony.
0: Cześć, Beatka.
6: Ja się zmagam ze złamaną miednicą.
0: Łoż, Beatka.
1: Gąg energii na dzień dobry.
0: Zdrowia, jeszcze raz zdrowia. No i jeszcze tutaj zapytamy, co dzisiaj w planach. 6098-6969, halo? Halo, czy się słyszymy?
1: Halo, halo.
7: No to... Halo, halo, tak.
0: Kto po drugiej stronie?
7: Rafał.
0: Cześć, Rafał. Co dziś do zrobienia masz? Opowiadaj.
7: Ja mam bardzo ważną rzecz do zrobienia. Będę szkolił nowego pracownika w firmie, tak będzie.
0: Będziesz szkolił nowego pracownika.
1: O, no to energii ci się na pewno troszeczkę przyda, prawda? Bo trochę roboty będzie przed tobą.
0: Okoć młodego,
1: bardzo.
0: Niech tam wiesz.
1: Gąk energii poszedł.
0: Wkręć go, daj mu coś do roboty, co tak naprawdę nie jest do zrobienia. A jak już to wszystko zrobisz, Rafał, no to możesz tego nowego pracownika albo jakąś inną osobę, trzy inne osoby zabrać do Energylandii. Taką wyjścióweczkę tobie teraz dajemy.
1: Nie ma za co.
7: Nie spodziewałem się, elegancko.
0: Wszystkiego
7: dziękuję.
0: Dobrego.
2: Żeby tak się chciało.
0: Słuchajcie, to mamy jeszcze takiego dopalacza, żeby wam się chciało.
1: Wyskakujemy z asem z rękawa.
0: Muzycznym asem mamy teraz.
1: Zamieńmy ten poniedziałek w jedno wielkie bangaranga.
0: Proszę bardzo.

0: Mamy nadzieję, że już zmotywowani, już pełni energii i przekonani, że te wszystkie plany poniedziałkowe da się zrealizować.
1: Słuchajcie, trzymamy za rękę, niezależnie od tego, gdzie jesteście, co robicie i co jeszcze przed wami. My będziemy z wami, słuchajcie, tak walczymy razem w ten poniedziałek.
0: Wystartowaliśmy z tym tygodniem i lecimy, słuchajcie. Mamy dla was sporo niespodzianek. Na każde możliwe sytuacje praktycznie. Na przykład na taki nieprzyjemny moment, kiedy jedziemy i nagle się nam samochód zatrzymuje.
1: Wy macie problem, a my wam dajemy rozwiązanie. Słuchajcie, 1000 zł na naprawę auta, na zakup części samochodowych. Tylko trzeba to o tym swoim problemie, o tej swojej awarii napisać na voxfm.pl.
0: To nie musi być akurat ta, która teraz się wam wydarzyła. To może być sytuacja sprzed 10 lat, którą zapamiętaliście, bo była tak charakterystyczna, tak śmieszna, tak wyjątkowa. Coś się takiego wydarzyło, że jak siadacie przy rodzinnym stole i opowiadacie, to wujek nie wierzy.
1: Im dziwniejsza, im bardziej abstrakcyjna, tym lepiej. Voxfm.pl tam napiszcie. Przy okazji awaria w pierwszej zmianie cały czas trwa. Jutro będą nasi kochani prezenterzy dzwonić. No dobrze, z tym nasi kochani poszalałam.
0: I prezenterka jeszcze, nie? Tam pierwsza zmiana, ich mamy na myśli. Voxfm.pl, zgłaszać się.
2: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Sprawdź to sam, czeki dałut, kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
14: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
16: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
15: Ci, co ją znają, reagują.
16: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
17: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
19: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. W Radomiu po raz pierwszy od początku roku spadła liczba bezrobotnych. Tak wynika z danych przedstawionych przez Miejski Urząd Pracy. W kwietniu w rejestrach instytucji było 9148 osób. To o 13 mniej niż miesiąc wcześniej. Pracę podjęło 430 osób. Według danych wyraźnie wzrosła też liczba ofert zatrudnienia. Pracodawcy zgłosili ponad 300 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Mimo poprawy sytuacji, ponad połowa bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy. Stopa bezrobocia w Radomiu aktualnie wynosi 10,8% i jest wyższa niż średnia krajowa, która wynosi 6,1%. Rozpoczęła się wiosna, a wyjście na trampoliny może okazać się dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Jednak lekarze ostrzegają i apelują, by zachować ostrożność. Pamiętać należy o rozgrzewce, a na samej trampolinie powinniśmy skakać pojedynczo. Jak mówi Witali Zaft, lekarz-chirurg z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, najmłodsze dzieci nie powinny korzystać z trampolin.
20: Dziecko do 6 roku życia ma zakaz wstępu na trampoliny, ponieważ ono jeszcze nie ma takiej sprawności, koordynacji, żeby mogło się zdążyć jakoś uchronić się przy, jak spadnie na matę trampoliny.
19: Najczęstsze urazy po korzystaniu z trampolin dotyczą głowy, szyi i kręgosłupa.
21: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
19: Powinno pojawić się więcej słońca, ma być też cieplej. Na termometrze zobaczymy w regionie radomskim dziś maksymalnie 17 stopni.
21: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
2: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak? To Allegro.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
10: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Reklama.
14: Vox.
15: Vox FM.
14: FM. Radom.
15: Radom.
16: Rosyjski dron zaatakował chiński statek. Niewykluczone, że doszło do pomyłki. Policja potwierdziła najgorsze przypuszczenie. W wypadku w Małopolsce zginęli ojciec z synami. W wiadomościach też duże uderzenie służb w nielegalny hazard. To w Warszawie. Szczegóły na koniec.
17: Na zegarach 11 w studiu Radia Vox FM. Marta Kiermasz. To znak, że zaczynamy wiadomości Radia Vox FM. Zróbcie głośniej, posłuchajcie.
16: Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do ostrzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych. Taką informację przekazał rzecznik marynarki wojennej Ukrainy Dmytro Płetenczuk. Na pokładzie była tylko chińska załoga, a właściciel statku pochodzi z Korei Północnej. Wszystko wskazuje na błąd Rosjan. Doszło do pomyłki towarzysze, napisał Płetenczuk na Facebooku. Dzisiejsze ataki Rosjan były wymierzone głównie w Odessę, Dniepr i Zaporoże. Zginęły dwie osoby, 20 zostało rannych. Zniszczone zostały budynki mieszkalne, przedszkole, szkoła i samochody. Siedziałem na kanapie, rodzina w łazience, uderzyła rakieta, sekunda i nic nie ma. Nie wiedzieliśmy, co mamy robić, dokąd uciekać, co się dzieje. To straszne, ręce opadają, nie wiemy, co robić.
14: a potem chcesz kudyś bieżać, wtedy jakoś tak.
16: Mówił jeden z mieszkańców Dniepra, w ciągu nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 22 rakiety różnych typów i ponad 500 dronów. Policja potwierdza, że ofiarami tragicznego wypadku w Małopolsce byli ojciec i jego dwaj synowie. Tragedia rozegrała się wczoraj w Smykowie w powiecie dąbrowskim. Na drodze powiatowej w zderzeniu osobówki z zaparkowanym samochodem ciężarowym zginęło trzech mężczyzn w wieku 41, 45 i 69 lat. Za kierownicą miał siedzieć jeden z młodszych mężczyzn. Wiele wskazuje na to, że do tragedii mogło dojść m.in. przez pogodę.
15: Znajduje się tam lekki łuk drogi. Pogoda wczoraj też nie rozpieszczała kryjących, padał deszcz. Na pewno te warunki drogowe nie były najłatwiejsze, ale tak naprawdę ciężko weryfikować, co było przyczyną bezpośrednią tego tragicznego zdarzenia.
16: Relacjonuje Mariusz Przeniosło, rzecznik policji w Dąbrowie Tarnowskiej. Teraz ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzn, którzy zginęli w wypadku. W wiadomościach Warszawa i duże uderzenie w nielegalny hazard. Policjanci i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali łącznie 15 osób. To obywatele Ukrainy, Polski oraz Białorusi. Jak się okazało, jedna z zatrzymanych osób była poszukiwana trzema listami gończymi. W akcji przeszukano lokalizację na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Zabezpieczono 80 automatów do gier. Zatrzymanym grozi grzywna lub kara pozbawienia wolności do lat 3. Rośnie liczba emerytów, którzy nie rezygnują z pracy. W ciągu 10 lat liczba takich osób wzrosła o połowę, przekazał ZUS. Średni wiek pracujących emerytów wynosi 69,5 roku dla mężczyzn i nieco ponad 66,5 roku dla kobiet. Według ekspertów wynika to z tego, że Polacy coraz częściej opóźniają przejście na emeryturę, a pracodawcy coraz częściej się na to godzą. Najwięcej pracujących emerytów jest w sektorach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W Przemyślu można spotkać prawdziwą legendę francuskiej motoryzacji. Citroën 2CV, czyli słynna kaczuszka, znana z filmów o żandarmie z Saint-Tropez, od lat przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. Egzemplarz z 1973 roku należy do mieszkańca Przemyśla, Macieja Kuligowskiego. Pan Maciej regularnie pojawia się nim na zlotach i rajdach, wcielając się jednocześnie w rolę francuskiego żandarma.
18: Jeżdżę w mundurze żandarma, jest to mundur oryginalny galowy żandarma, sprowadzony z Paryża. Natomiast żona, jak to w filmach bywało, ma stój zakonnicy i stworzymy parę żandarma i zakonnicy.
16: Citroen należący do pana Macieja ma oryginalny lakier, silnik i co istotne, jest wpisany do rejestru aut zabytkowych. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11. W południe przywita się z wami już Katarzyna Pilewska.
17: Dzisiaj w pogodzie dużo deszczu i burze. Śledzimy, gdzie aktualnie może błyskać i grzmieć. Jest to województwo warmińsko-mazurskie, okolice Biskupca. Tutaj proszę bardzo, Olsztyn, Lidzbark Warmiński, Korsze. Tutaj błyska. Tutaj.
19: Ale z ciebie łowca burz. A jeżeli chodzi o te najwyższe,
17: jak wartości na termometrach.
19: Właśnie, no, wartości na termometrach to 20 stopni.
17: Te skubańce czasami, jak się tam wiesz.
19: W Rzeszowie.
17: Tak, one potrafią tam i poprawić nastrój i popsuć dzień, także podchodzimy do nich z dystansem. Zobaczmy, sprawdźmy. Ja myślę, że warto.
19: Co?
17: Nie, jednak nie warto.
19: Co?
17: Zerknąłem na biometr. Niekorzystny.
19: Dobra,
17: chociaż...
19: Dobra, damy radę.
17: Zachodnia Polska, szczypta korzystnego biometru tam znajdziemy.
19: Tak.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: To takie było naprawdę przekonujące. Tak.
19: Będziemy szukać tych pozytywnych...
17: wartości na termometrach. Klaudia Wasiluk.
19: I Jarek Sikora. Powinniśmy się przedstawiać w tym momencie.
17: Dobra, dzień dobry.

0: Pelikan i nasz niebieski Trips w Vox FM The Bad Touch.
1: Na 18 minut po godzinie 11. No żyliśmy tym weekendem, w tym ten weekend dużo bardzo rzeczy się wydarzyło. Po pierwsze no. Eurowizja i jedno wielkie bangaranga.
0: Jakby tak połączyć to wszystko, co się działo, to można by było powiedzieć: Robert Lewandowski odchodzi z Eurowizji.
1: No! Tyle, że to nie chodzi o Eurowizję. No, chociaż można by tutaj nie, było jakieś właśnie, metafory się doszukiwać.
0: Bo z Europy gdzieś tam nie wiadomo gdzie
1: no,
0: jeszcze, nie? Gdzieś
1: tam, tak.
0: Ale przeglądając Instagrama natrafiamy na przeróżne materiały i na przykład Sebastian Karpiel-Błecka z zespołu Zakopower.
1: Ten, co pójdzie boso?
0: Ten, co pójdzie boso. Okazuje się, że był na tym ostatnim meczu Lewandowskiego w FC Barcelonie, czyli z Realem Betis. No i słuchajcie, po całym zakończeniu tego wszystkiego, tego meczu, spotkali się obaj panowie na murawie. I jest zapis wideo z tego wszystkiego. Proszę bardzo.
1: Takie były emocje.
0: Lewy ściąga w tym momencie korki, te buty swoje i na bosaka.
1: W skarpetkach,
0: tak.
1: Prawie, że na bosaka.
0: No, właśnie. I tam mu śpiewa Sebastian, nie?
1: Odchodzi.
0: I za nią Lewandowską tam też.
1: Metaforycznie z tego stadionu.
0: Właśnie, tak. Ale pięknie śpiewają. I jaką konkluzję można z tego wyciągnąć, nie? Zobacz, miał być taki bezkonfliktowy rozwód, a jednak ukochana Barcelona puściła lewego w skarpetkach.

0: genialne.
1: A niektórzy twierdzą, że miejsce trzecie to najgorsze.
2: Czemu?
1: No, że podium, że chciałoby się, wiesz,
2: tak, że niby jesteś tutaj w tej topce, ale jednak jak patrzysz na te dwa miejsca przed tobą, masz takie...
1: Kurczę,
2: mało.
1: To można zmienić, słuchajcie, voxfm.pl, zakładka bestlista, plusy do waszej dyspozycji.
2: Ten numer był już na pierwszym miejscu, możecie teraz wejść na voxfm.pl i sprawić, żeby znowu był. Głosujcie i słuchajcie w piątek najnowszego wydania bestlistę.
3: Reklama.
4: To co, Angela? Idziemy na rower?
5: Ale mój stary już nie daje rady.
4: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
5: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
4: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
6: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: To pewne. Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania. Różne wzory. 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels. Skala 1 do 64. Tylko 24,99. Biedronka.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Reklama.
8: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Będą edukować o bezpieczeństwie rowerzystów, użytkowników hulajnóg i motocyklistów. Ruszyła policyjna kampania edukacyjna Jedno śladem bezpiecznie do celu. W działania zaangażowała się Komenda Miejska Policji w Radomiu. Zależy nam, aby wszyscy użytkownicy jednośladów byli świadomi zagrożeń i wiedzieli, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej komendy.
9: Z roku na rok przybywa na naszych drogach jednośladów użytkowanych przez różne grupy wiekowe, w tym osoby niepełnoletnie. Droga jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo jej użytkowników w dużej mierze zależy od ich zachowania. Nie bez znaczenia jest również używanie kasków, ochraniaczy czy odblasków.
8: W ramach akcji Jednośladem Bezpiecznie do Celu na radomskich drogach pojawi się więcej patroli policji. Akcja potrwa do 25 czerwca. Radomiak Radom przegrał na własnym stadionie z Lechem Poznań 1-3 w meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zieloni objęli prowadzenie na początku spotkania po bramce Jana Grzesika. Goście jednak szybko odpowiedzieli i jeszcze przed przerwą strzelili dwie bramki. Mecz ostatecznie zakończył się przegraną Radomiaka 1-3. Obecnie Zieloni zajmują 8. miejsce w tabeli, a o kolejne punkty powalczą na wyjeździe 23 maja z Górnikiem Zabrze.
10: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
8: Za oknem możliwe są lekkie przejaśnienia, natomiast niech Was to nie zwiedzie, bo według synoptyków późnym popołudniem możliwe są przelotne opady deszczu, więc przypominam o parasolce, bo może się przydać. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 13 stopni.
10: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
2: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
3: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
2: Rossmann.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
7: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
8: Reklama.
9: Vox FM.
8: Vox FM.
9: Radom.
10: Groziła nożem taksówkarzowi. Prokurator chce dla niej ponad 3 lat więzienia. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa szefowa składa rezygnację. A na koniec jeszcze sport. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz w barwach Barcelony.
11: Na zegarach 12 w studiu Radia Vox FM jest już Katarzyna Pilewska.
10: Dzień dobry.
11: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
10: Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Kobieta groziła nożem taksówkarzowi. Obrona zgadza się z zaproponowaną karą. Na Wokandzie głośna sprawa z początku tego roku z Łodzi. W styczniu 32-latka jadąc taksówką przystawiła kierowcy nóż do twarzy, bo kazał jej wysiąść z auta. Kobieta była pod wpływem alkoholu i środków odurzających. Dziś w sądzie okręgowym w Łodzi ruszył proces w tej sprawie. Na miejscu nasz reporter Grzegorz Mnich.
12: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
13: Groziło mi o tak blisko do gardła, przecież mi gardło. No się bałam, że możemy mi zabić tym nożem.
12: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe.
14: Badania automatem wskazały chyba na około 2 promile. Były leki.
12: Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
10: Wyrok w tej sprawie jeszcze dzisiaj. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego.
9: To są wiadomości Vox FM.
10: Andrii Jermak wyszedł z aresztu po wpłaceniu kaucji. Były szef kancelarii prezydenta Ukrainy jest podejrzany o korupcję. Przez lata był uznawany za najbardziej wpływowego urzędnika w Ukrainie. Do aresztu trafił w czwartek. Śledczy podejrzewają go o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i legalizację blisko 38 milionów złotych przy budowie luksusowego osiedla pod Kijowem. Wyjątkowy hołd dla bohaterek Powstania Warszawskiego w Bełchatowie. Na ścianie jednej z podstawówek powstanie niezwykły mural. Projekt przygotowała uczennica tej placówki.
15: 3 portrety kobiet, które były bardzo aktywne jako łączniczki i głównie właśnie przenosiły jakieś meldunki lub właśnie wiadomości.
16: Wyjątkowe kobiety.
15: Tak, takie wyjątkowe kobiety bardzo.
17: Nasz projekt powstał z potrzeby przypomnienia, że Powstanie Warszawskie to nie tylko historia żołnierzy i walki z bronią w ręku, ale również historia kobiet, odważnych, silnych i często niedocenianych bohaterek.
10: Z uczennicą Zuzanną Ćmielewską i nauczycielką plastyki Magdaleną Płachetką rozmawiał Rafał Różycki. Mural ozdobi szkołę podstawową numer 1 w Bełchatowie. Będzie gotowy jeszcze przed końcem roku szkolnego. Placówka jest jedną z 5 w Polsce, które zwyciężyły w konkursie Muralowe Panny.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
10: Śląsk wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Bruk B Bet w Termalikę Nieciecza, która jako jedyna straciła już szansę pozostania w najwyższej klasie. Początek spotkania o 19:00. Robert Lewandowski rozegrał ostatni mecz na Camp Nou w barwach Barcelony. Okazję do występu będzie miał jeszcze w ostatnim spotkaniu sezonu z Walencją. Jego 4 lata w Barcelonie możemy nazwać sukcesem, podkreśla były selekcjoner polskiej kadry Jerzy Engel.
16: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach. Dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju, z kolejną drużyną.
10: Lewandowski miał otrzymać oferty gry z klubów z Włoch, USA i Arabii Saudyjskiej.
18: 20 stopni to jest taki maks, który wyciśniemy z dzisiejszego dnia i te 20 stopni to pojawią się w Warszawie i w Lublinie i tutaj również może padać. Zresztą w deszczu to skąpana praktycznie cała Polska, może z wyjątkiem tych bardzo zachodnich krańców kraju.
11: Opady deszczu to jedno, ale drugie, że zagrzmieć może dzisiaj w kraju. Na Warmii Mazurach już grzmiało i tak jak patrzę na chmury deszczowe, Kraków, Katowice teraz z deszczem i tak z zachodu na wschód to wszystko będzie się przemieszczało. Podobno już w niedzielę bez deszczu.
10: O proszę, a dzisiaj jest jaki dzień?
18: U mnie dzisiaj jest poniedziałek.
11: A
18: w niedzielę nawet 29, jak tutaj patrzę, słuchajcie, w prognozy.
11: No ile, 29 kiedy?
18: 29 stopni w niedzielę.
11: W niedzielę, właśnie, no to poczekajmy, nie? Poczekajmy jeszcze, będzie dobrze. Jeszcze będzie dobrze.
18: Przepięknie i normalnie.
19: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
20: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: No dobrze, to co teraz porobimy sobie?
18: To teraz jakie
11: macie pomysły,
18: po
11: drogie panie, na już popołudnie poniedziałkowe? Proszę bardzo, już ten poniedziałek mija.
18: Tak.
11: Już pół za nami.
18: Jeszcze 2 godziny. Ale to leci, słuchajcie.
11: Czeka Kasia szczęśliwa z tego powodu.
10: Tak, i lubię poniedziałki.
18: Kasia za godzinę wraca z kolejną porcją.
10: Będę na pewno.

0: Ostatnio natknąłem się na takie zdjęcie w internecie takiego naprawdę zmęczonego konia. Takiego, wiesz, który jest po wyścigu. Mm-hmm. Takiego, który już po prostu zrezygnowany leży na tej trawie i mówi: dajcie wy mi wszyscy święty spokój. To jest właśnie rodzic dziecka komunijnego.
1: No, umęczony.
0: Te przygotowania do kościoła, próby, wiesz, tu jedzenie, restauracja.
1: I zaproś wszystkich
0: właśnie.
1: I kup wszystko. No, jest przy tym sporo zachodu, to prawda.
0: I widzisz, i to wszystko ogarnąć, nie? I wybrać restaurację, do której, czy do domu, czy
1: a
0: gdzie.
1: A jest pewna propozycja.
0: Tak?
1: Propozycja na przyjęcie komunijne w kebabie.
0: Żartujesz, w kebabie?
1: Aha.
0: I mieszany tam normalnie?
1: No, kochany, tam masz i pakiet standard, i premium, i ultra, i co chcesz.
0: Co
1: i mieszany, no możesz na 100 różnych sposobów zaserwować gościom.
0: Co ty mówisz?
1: Naprawdę, autentyczna historia.
0: Ale to szokujące jest. Szczęśliwi, koniec końców?
1: Ty byś po kebabie szczęśliwy nie był?
0: Właśnie, bo tak to jest z tymi kebabami, nie? Niby każdy tam hejtuje, ale koniec końców, no to jednak danie narodowe.
1: Z naszym disco polo.
0: Tak, jest analogia swego rodzaju. Chociaż najmądrzejsi mówią, że nieważne jak, nieważne co, ważne z kim.
1: To prawda. No. A z kebabem to zawsze jest dobrze. 19
0: tak,
1: po 12.
0: Kochany kebab.
1: Ingrid i Mamma Mia już teraz na naszej antenie i Komodo za moment.
0: Z Colin Blanka na horyzoncie również. Mamy 19,5 minuty po 12.

0: złośliwi by powiedzieli, że Kinga ma kaszel, ale to tak naprawdę King of my castle.
1: A castle to zamek, a taki jeden zamek. No, można by było to przyrównać do zamku, bo gmach ogromny, słuchajcie.
0: Aha, czyli tu niby siedzi sikora, ale mówimy o gołębiu.
1: Tak, pobierowie, słuchajcie. I już wiadomo, może ruszył hotel z rezerwacjami. Mhm. Tak, tego jednego wielkiego giganta. Obstawiaj, ile za taki, no taki powiedzmy najtańszy pokój.
0: Najtańszy pokój? 1000 co najmniej.
1: No, 1600, słuchaj.
0: Ile?
1: Za noc. A jakbyś sobie chciał apartament z widokiem na morze zarezerwować, to 5 koła chcą.
0: 5 koła?
1: Za nockę.
0: Ja cię kręcę, ale to przecież to w czasy takie, że szok. Ja jeszcze weź drugie tyle.
1: No, bo jedziesz nad polskie morze.
0: Tak, zachce się rybki, wiadomo, goferka. O, daj panie.
1: To i dwa razy tyle jeszcze się przyda w kieszeni.
0: Licząc tyle, no to nie, no to, to są w czasy za gramanicą. No, ale w tym przypadku cena też bije wszelkie granice.
2: Autopromocja.
3: Znowu nie odpalił.

0: Wigilia w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
7: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.

0: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? 3? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
14: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
15: Reklama.
16: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ma pojawić się stały posterunek Straży Miejskiej. Funkcjonariusz w dzień i w nocy ma dbać o bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Z wnioskiem do miasta o podjęcie działań wystąpiły władze placówki. Wszystko dlatego, że agresywnych pacjentów nie brakuje. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, prośba została rozpatrzona pozytywnie.
17: Nie widzimy w tym momencie żadnego problemu w tym, żeby taki posterunek w takim miejscu, które jest otwarte 24 godziny na dobę i którego skorzystają radomianie zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy i w różnych sytuacjach, żeby również taki posterunek w tym miejscu powstał.
16: Szpitalny oddział ratunkowy przy Miejskim Szpitalu rocznie przyjmuje ponad 35 tysięcy pacjentów. Tłumy mieszkańców, koncerty, pokazy mody retro i zwiedzanie wystaw. Tak wyglądała Noc Muzeum w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wydarzenie odbyło się pod hasłem Czy pamiętasz tamtą noc w Zakopanem, której towarzyszyło zwiedzanie wystawy Rafał Malczewski Narty Dancing Bridge. A my byliśmy na miejscu zapytać uczestników o wrażenia.
18: Nie chodziłam nigdy, a dzisiaj poszłam. Zawsze się czegoś człowiek ciekawego dowie.
19: Zawsze człowiek między ludzi trochę przychodzi, coś ciekawego zobaczy. No coś takiego, co się dzieje, to dla mnie to jest zawsze super.
16: Na miejscu była nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
16: Późnym popołudniem możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrze zobaczymy aktualnie w regionie radomskim 14 stopni.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
3: Vox FM jest impreza.
16: Picasso, twórca i inspirator, to tytuł wystawy, którą można obejrzeć w kamienicy Deskurów w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy oryginalne grafiki, litografie i polskie pikasiaki inspirowane twórczością Pablo Picassa. Wystawa będzie czynna do końca maja.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Dzień dobry, sąsiadce.
13: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
12: To do zobaczenia.
13: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i buy portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Castorama!
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka.
19: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
22: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
23: Reklama.
24: Vox.
25: Vox FM.
23: Rado.
4: Trafi do więzienia na 3,5 roku. Kobieta zaatakowała taksówkarza. Zapadł wyrok w głośnej sprawie. Od tego zaczniemy. W wiadomościach ogłoszenie nowych cen paliw. Kierowcy, zrób się głośniej. A na koniec jeszcze piernikalia. Przeniesiemy się do Torunia.
26: Zrobimy to wszystko w wiadomościach Radia Vox FM o 13:00. Punktualnie. Na te zaprasza Katarzyna Pilewska. Słuchamy uważnie.
4: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. 32-letnia Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, kazała mu zniszczyć telefony i jechać poza miasto, mimo że nie miała pieniędzy na kurs. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
0: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Mianowicie mamy dowody w postaci nagrania, mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
4: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznawał, że podczas aferalnego kursu obawiał się o swoje życie.
1: Ona nie chciała wyjść z auta i po jakiejś rozmowie dostała ten nóż. Nie wiem, w terapii chyba był u niej i zaczęła mi grozić.
4: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Wszystko wskazuje na fałszywy alarm. Służby od rana przeszukiwały poznańską wartę po porannym, bardzo niepokojącym zgłoszeniu.
2: Chwilę po godzinie 5 nad ranem na telefon alarmowy zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że weszła do rzeki warty, skąd sama miała się wydostać. Policjanci zastali tą kobietę w domu. Okazało się szybko, że miała ponad 2 promile alkoholu w swoim organizmie.
4: Mówił Łukasz Paterski z poznańskiej komendy miejskiej. Kobieta przekazała policjantom, że w nocy namówiła do wejścia do rzeki jeszcze 3 osoby.
2: W związku z uzyskaniem takiej informacji obowiązkiem policjantów i służb było sprawdzenie terenu przy wskazywanym rejonie. Tam policjanci nie zastali ani żadnych osób, ani też ewentualnie rzeczy, które mogłyby świadczyć o czyjejś obecności.
4: Działania w wodzie już się kończą. Kobieta, która zgłosiła sprawę, trafiła karetką do szpitala ze względu na przejawiające się w wypowiedziach myśli rezygnacyjne. Uwaga kierowcy, ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 42 grosze, 98 6 zł 97 groszy. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6 zł 85 groszy. To oznacza wzrost odpowiednio 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. Studenci w Toruniu przejmują klucze do miasta. Czas na piernikalia. Ruszają dziś, zakończą się w sobotę.
3: Na razie to za dużo nauki mamy, żeby obchodzić.
5: Mnie ten weekend nie ma w Toruniu.
6: Tak, wybieram się.
5: Coś cię konkretnie interesuje? Jakieś koncerty, czy to raczej spotkania ze znajomymi?
6: Tak, koncertowo ogólnie, no to uważam, że w tamtym roku był taki lepszy line-up.
5: Mnie interesują też wszystkie imprezy studenckie, gra terenowa, będą filmy grane, także może pójdę?
24: Fajne jest o tyle to, że każdy z każdym może porozmawiać i się po prostu pobawić, tak? I nie ma jakichś takich barier między sobą.
4: Z studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. Samorząd UMK zaplanował dla studentów nie tylko koncerty, ale również klino plenerowe czy wspólne śniadanie na trawie i mecz w błocie. A na koniec jeszcze sport. Magdalena Fręch pokonała australijską kwalifikantkę Talię Gibson w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Strasburgu. Był to dopiero drugi bezpośredni pojedynek zawodniczek. W pierwszej rundzie ubiegłorocznego West Open Polka wygrała 6-2, 6-2.
27: To takie tak, max, tak, to jeżeli tak, chodzi o Terespol, to mamy, słuchajcie, nawet 19 stopni dzisiaj.
4: Oh, wow.
27: Nawet już w tym momencie, podobno.
28: Okay,
27: 8 stopni w Zakopanem to będzie taki minimum.
28: A 20 miało być, gdzie te 20?
27: To jeszcze z czasem, poczekaj, mamy dopiero 13, jeszcze no dajmy pogodzie szansę, prawda?
28: Deszcze i burze w prognozach synoptyków dziś, jutro, pojutrze, popojutrze i w piątek na południu kraju, sobota. Ej, bo wcześniej w niedzielę było, nie? Bez deszczu. Najnowsze prognozy mówią, że w sobotę już bez deszczu.
27: O, i jeszcze no? Tak poczekamy godzinę, dwie,
28: no,
27: trzy
28: i się okaże, że w środę,
27: że
28: no,
27: jutro
28: no,
27: nawet. Tak to jest,
28: no,
27: dobrze,
28: bardzo słuchajcie. No my też się cieszymy.
27: Tak,
28: tak powinno być.
27: Zmiany
28: tak,
27: pogody super. To my lubimy.
28: Jeszcze biomecik jakby taki, wiesz, się
27: też
28: bardziej
27: przyjął,
28: łaskawy
27: to
28: pojawił.
27: To już w ogóle
28: no.
27: No, nie można mieć wszystkiego.
28: Można, tak. Ale nie wszystko naraz.
27: O.
29: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
30: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
28: To jeszcze powiedzmy dzień dobry.
27: Dzień dobry.
28: Dzień dobry.
27: Dzień dobry. Dzień dobry.
28: Kasia Pilewska wraca o 14, a tutaj
27: będę.
28: Klaudia Wasiluk.
27: I Arek Sikora.
28: Dzień dobry.

0: Say hey! Ho! Tak robią przy takiej muzie na festiwalach przecież.
1: Tak dobra. Robią. Ale i teraz... tak robi też Vox FM na 18 minut po 13.
0: Teraz schodzimy na ziemię, bo temat nie jest łatwy, ale to, że nie jest łatwy, to nie oznacza, że mamy o nim nie mówić.
1: Temat, przy którym też można się delikatnie rozpłynąć, a
0: można
1: nawet rozpłynąć
0: się
1: bardzo.
0: Rozpłynąć,
1: no
0: tak.
1: Bo sorry, jak widzę, jak pani karmi jelonka, takiego jelonka poturbowanego przez życie, a karmi go butelką mleka sama i ten jelonek tak się wtula w tę panią, no to po prostu nie da się nie uśmiechnąć.
0: Uważajcie, drodzy kierowcy, bo teraz jest tak zwany sezon na wzmożoną aktywność dzikich zwierząt w pobliżu dróg i te sarenki, jelonki, one przebiegają z jednej strony na drugą. Oglądajcie się, patrzcie gdzieś tam, czy nie czai się w jakimś tam rowie, gdzieś za jakimś drzewem właśnie taki zwierzaczek, żeby w niego nie rąbnąć.
1: Kierunek Szczecin, tam dokładnie. Była taka historia i z lasu do kliniki weterynaryjnej trafił taki mały jeleń. Ma już opatrzone kopytka, już dostał mleko, jest zaopiekowany, już jest wszystko dobrze, przechodzi rehabilitację. Wiadomo, że już nie wróci do tego naturalnego środowiska, ale na pewno wróci do zdrowia.
0: No i żebyście państwo widzieli Klaudię,
1: no
0: jak
1: co?
0: Ona ogląda tego jelonka. To jest po prostu reakcja typu...
1: No tak, no.
0: Proszę bardzo, to jeszcze dorzucimy do zestawu och i ach, co by nawzdychać się do pełna, czy jak to tam.
1: 20 po 13.

0: Można by było być brawa. Można by było puszczać fanfary.
1: Brawo.
0: Można by było gratulować, ale tu absolutnie...
1: Fanfary też znajdę, poczekaj.
0: Ale tu chciałam powiedzieć tylko, że absolutnie nie ma żadnego zaskoczenia.
1: Fanfara krótka.
0: Wiesz dlaczego?
1: To jest fanfara krótka.
0: Poprosi.
1: Proszę. Co chcesz, to ja ci tu znajdę.
0: Tak, bo Zokaria, którą słyszeliśmy przed chwilą, od Diego Dasta i od naszego Harrisa jest, numerem jeden, słuchajcie.
1: Numer jeden!
0: Brawo, notowania bez listy. Tak, i to absolutnie nie ma żadnego zaskoczenia, bo to jest naprawdę świetny numer.
1: Tu jest brawo. Proszę bardzo.
0: Dziękujemy pięknie. I brawa są, i fanfary są, i miejsce pierwsze jest. Także gratulacje również będą i do głosowania niezmiennie zachęcamy, bo to, że jest to miejsce pierwsze ostatniego notowania best listy, nie oznacza, że to się utrzyma, prawda, bez
1: waszych
0: głosów.
1: Dokładnie, dokładnie. A jak się utrzyma, to fajerwerki też mamy.
0: Dobrał do tych zabawek. Co tam jeszcze masz ciekawego?
1: Nie wiem, nie będę po kolei. O, czekaj, to na przykład. Poczekaj, mogę?
2: No. Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Vox.fm.pl, zakładka bestlista, głosujcie na swoich ulubieńców.
3: Reklama. Wielosztuki w RTV Eura GD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6-litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 złotych płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
8: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Dna

0: Muzyka, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Reklama.
2: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Jedni jeszcze nie mają prawa jazdy, inni z racji wieku już nie powinni prowadzić auta. Dla innych jeszcze ważna jest ekologia. Z myślą o tych osobach Białobrzegi stawiają na rozwój komunikacji publicznej. We współpracy z powiatem grójeckim już kursuje autobus do Warszawy.
3: To linia pośpieszna, zatrzymuje się tylko w Grójcu. Tutaj na zasadzie współpracy wzajemnej taka linia funkcjonuje i no nie cieszy się ona, szczerze mówiąc, zbyt dużą popularnością, szczególnie jeśli chodzi o powroty z Warszawy. Być może jest troszkę za wczesny ten powrót z Warszawy.
2: Powiedział Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi. Przypomnijmy, na obrzeżach tego miasta budowany jest nowoczesny dworzec autobusowy. Prace mają zakończyć się w połowie bieżącego roku. Była okazja do rozmowy z bohaterami radomskiego Czerwca, historykami, a także leśnikami. W ramach Nocy Muzeów radomianie mogli odwiedzić Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Okazją była przypadająca w tym roku 50. rocznica radomskiego Czerwca.
4: Historia Lasów Państwowych, tak, bardzo mi się podoba.
5: Można się dowiedzieć ogólnie sporo ciekawych rzeczy o czerwcu 76.
6: Co masz na szyi? Co to jest? Co bym sobie zrobić?
7: Powiedz. Nieśmiertelnik z wybranym przez siebie napisem.
8: Pan fajnie tłumaczył, pokazywał. My jesteśmy zadowoleni.
2: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
9: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
2: Powinno pojawić się więcej słońca. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 16 stopni.
9: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
10: Vox FM. Jest impreza.
2: To będzie weekend pełen różnorodnych brzmień, od lokalnych chórów przez hip-hop i pop, aż po legendarny polski rock. Już 23 i 24 maja na Placu Targowym w Kobylinie w powiecie grójeckim odbędzie się Święto Kwitnących Jabłoni. Na scenie wystąpią takie gwiazdy jak OSTR, Oskar Cyms, Łzy czy T-Love. Wstęp gratis.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

0: FM. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
18: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
19: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
20: Vox FM.
2: Vox FM.
20: Radom.
21: Zaczynamy od najnowszych informacji z Włoch. Stan Polki poważny, ale stabilny. W wiadomościach próba uporządkowania najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie. A na koniec jeszcze nadmorskie białe noce. Posłuchajcie.
22: Z przyjemnością. Czas na wiadomości Vox FM o godzinie 14. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Padło, posłuchajcie. Słuchamy.
21: Na początek Włochy. Są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób, stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany, nieznane pozostają jego motywy. Jak ustaliły tamtejsze media, mężczyzna był leczony psychiatrycznie i miał objawy schizofrenii. Włoski minister spraw wewnętrznych zaznaczył, że atak nie był aktem terroru. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych w głośnej sprawie zgwałcenia i brutalnego zabójstwa 18-letniej Wiktorii z Bytoma. Bytomia w pierwszej instancji skazano oskarżonego Mateusza H. na dożywocie.
23: Prokuratura domaga się oprócz orzeczenia utrzymania w mocy tej kary, która już została orzeczona, czyli dożywotniego pozbawienia wolności, zastosowania środków zabezpieczających w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony ponownie w przyszłości popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu bądź wolności seksualnej obyczajności.
21: Zaznacza Barbara Wilmowicz z prokuratury w Tarnowskich Górach. Obrońca wnosi o złagodzenie kary ze względu na młody wiek oskarżonego. Przypomnijmy, w sierpniu 2023 roku Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo zaproszoną 18-letnią Wiktorię. Jak sam przyznał, rzut monetą zdecydował o tym, że postanowił w brutalny sposób zamordować dziewczynę. ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, dzień dobry. Powiedz, na jakim etapie są te prace?
0: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Dodatkowo, zgodnie z proponowanymi przepisami, rady gmin będą mogły szczegółowo określać zasady najmu. Zgodę na prowadzenie takiej działalności w budynkach wielorodzinnych miałyby wyrażać także wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
21: Dramatyczna chwila na drodze w Łódzkiem. W miejscowości Gidle, niedaleko Radomska, zapalił się samochód osobowy, w którym uwięziony był nieprzytomny kierowca. Mężczyznę z płonącego wraku wyciągnęli strażacy.
1: Osoba była nieprzytomna z zachowanymi czynnościami życiowymi. Strażacy ugasili pożar. Po 15 minutach na miejsce dojechało pogotowie, któremu została przekazana osoba poszkodowana.
21: Mówi Marek Jeziorski z Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku. Poszkodowany 52-latek trafił do szpitala, odzyskał przytomność. Jastrzębia Góra, czas na Trójmiasto. A chodzi o tak zwane białe noce, czyli zjawisko, podczas którego słońce nie chowa się głęboko pod horyzontem. Nocne niebo pozostaje wówczas bardzo jasne.
3: I będą one trwały w Gdańsku do 2 sierpnia. I bardziej na południe, tym później się te białe noce zaczynają. I właśnie z punktu widzenia astronomii, no to nie jest to przyjemne zjawisko w kontekście, że dużo gorzej wszystko widać, dlatego że niebo jest jasne. Ale z drugiej strony, białe noce często w krajach skandynawskich symbolizują właśnie radość, dlatego że jest to światło słoneczne.
21: Mówi Bogna Pazderska z Hewelianum w Gdańsku. Białe noce potrwają u nas w zależności od szerokości geograficznej nawet do początku sierpnia.
5: Chrząknąłem, aż dlatego, że poza anteną Katarzyna Pilewska powiedziała mi, że jest wielką miłośniczką białych nocy, prawda?
21: Tak.
5: Masz doświadczenia?
21: Dużo.
5: No to co oprócz tych białych nocy w pogodzie? Co masz nam do powiedzenia? Gdyby była pani tak uprzejma,
21: wiem
5: donieść.
21: Wiem już, że będzie słonecznie w weekend. Jeżeli chodzi natomiast o nadchodzący tydzień, no to sporo deszczu w kraju, burze, ale temperatury takie nawet zachęcające. Ja. 19-20 stopni, no tak to.
5: No to obiecywali słońce i teraz co, znowu będzie deszczowo?
21: Będzie słońce, ale no, zobacz, no w środę
5: słuchaj,
21: 22 i słońce.
5: Katarzyna, idą w ogóle, co tam ten tydzień? Tam, kto to zauważy w ogóle? Czym jest ten tydzień wobec wieczności? Wyobraź sobie, dzisiaj przeczytałem i się zgadza, że idzie upał. Pierwszy upał w tym roku będzie w przyszłym tygodniu. Tak, po 30 stopni w ogóle. Dzień dobry, poniedziałek. Ja nie wiem, jak to ugryźć, wiesz, to słowo. Jak powiedzieć... Poczekaj, ty jesteś aktorka. Proszę państwa, inaczej. Zaprosiłem specjalnie do studia aktorkę, która w tej chwili zagra nam wszystkim etiudę pod tytułem Poniedziałek. Prosimy.
24: Dzień dobry. Jaki dziś dzień? Poniedziałek!
5: Nie tak miało być.
25: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Rację miał Andrzej Wajda, wiesz? Rację miał.
24: Jaką?
5: To, że coś tam grają, coś tam marudzą, tam się nic nie dzieje. A konie są piękne. 5 minut po godzinie 14, no poniedziałek, no co tu dużo mówić.

0: Ja ostatnio widziałem Beyoncé i jeżeli ona się wystroiła jak Beyoncé, to znaczy, że się nie wystroiła. 11 minut, mamy po godzinie 14, to trzeba zagrać inaczej ten poniedziałek, żeby wszyscy wiedzieli, że dzisiaj nie ma okazji do świętowania, że dzisiaj jest poniedziałek, że to jest taki dzień, taki wiesz, jeden z drugim, taki wiesz, że trzeba iść, tam coś trzeba porobić, tego... Nie wiem, o co mi chodzi, ale jest poniedziałek. Proszę Państwa, skoro jest poniedziałek, to jest Międzynarodowy Dzień Muzeów dzisiaj. Super po nocy muzeów. Jak byliście w weekend, to wiecie, z czym to się je. Że muzea, które co tydzień mają za darmo i tak wejście, trzeba było stać 3-4 godziny do tego muzeum, bo to była noc muzeów. Na tym polega noc muzeów. Dzisiaj jest także Dzień Mostowca i to jest ważne święto, bo trzeba budować mosty między sobą, a nie burzyć te mosty. Nie wolno za sobą palić mostów. Generalnie mostowiec, bardzo ważna funkcja, bo gdyby nie mostowiec, to czego byśmy chronili w trakcie wojny? Czyli tak zwanych obiektów strategicznych. Dobra, poniedziałek 18 maja to jest najważniejsza informacja dzisiaj, ale uwaga, popołudnie. Mam nadzieję, dobre popołudnie. 609 2x869, numer do mnie. A co robicie, jak stoicie?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Bo ja na przykład wam gram, opatrzcie co. Dziękuję.

Nie wiem, czy u was też, ale u mnie dzisiaj jest 9. plenum spółdzielni Zenum. Wezmę gazetę do ręki. Co oni tutaj w ogóle z okazji poniedziałku, co oni tutaj w ogóle wymyślili w tych gazetach dzisiaj, aż sobie przeczytajmy. No. Ziobro zwiał, no to wiadomo. Robert Lewandowski się żegna z Barceloną, to wiadomo. Nowi żołnierze nie przyjadą do Polski z USA, no to wiadomo. Wielka gwiazda w zwykłej knajpie, czyli że Edyta Górniak woli proste jedzenie. Trochę wiadomo, tutaj to wiadomo, nie jest nam do śmiechu. O, i to mnie zaciekawiło, bo od razu u góry jest artykuł pieniądze i że wcale nie jest nam do śmiechu, bo wyobraźcie sobie, podobno pacjenci się skarżą tak, że już bardziej skarżyć się nie da. Jak idzie się teraz do lekarza, to nie wiadomo, na co narzekać. Na to, czy boli, czy na to, jak jest drogo, albo na to, jak długo trzeba było na to czekać. I jak tutaj czytam, nie zanosi się na to, żeby ten system miał się, proszę państwa, zmienić. Ludzie chorzy się skarżą, zdrowi się skarżą, no bo jeszcze nie są chorzy, więc skarżą się na to, że kiedyś będą chorzy. Co tu robić? Co tu robić? Wyobraźcie sobie, że jak ktoś ma imieniny, urodziny albo inną okazję, to jak mu dzisiaj pożyczycie zdrowia, to pieniędzy już nie trzeba.

0: To jest poniedziałek, proszę państwa. Tak brzmi, tak wygląda poniedziałek. Na szczęście to jest ta jego lepsza muzyczna odsłona. Metko Namira, Freaky Like Me. 29 minut mamy po godzinie 14. Szybko liczę w głowie. 4, 3, 2, 6 spuszczam. Za minutę wiadomości.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
1: Reklama.
0: 14.30 na zegarze skupiona. Katarzyna Pilewska w studiu zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
7: Nowe ustalenia biegłych i wyniki sekcji zwłok przyczyniły się do zwrotu w śledztwie dotyczącym śmierci w Bali. 35-letni mężczyzna z Augustowa usłyszał zarzut zabójstwa. Chodzi o sprawę śmierci 27-latki w walentynkowy wieczór. Wcześniej para wynajęła domek nad jeziorem. Mężczyzna początkowo był w tej sprawie świadkiem. Sprawa nadal jest otwarta. Prokuratura wciąż przesłuchuje świadków. Mężczyzna nie złożył wyjaśnień i nie przyznaje się do winy. Na razie został aresztowany na 2 miesiące. W toku śledztwa prokuratura odkryła też, że wcześniej miał znęcać się nad dwoma swoimi byłymi partnerkami. Izraelskie wojsko zaczęło przechwytywać łodzie z flotyli Somut. Na pokładzie są Polacy. Wcześniej władze Izraela zapowiedziały, że nie dopuszczą do przerwania blokady palestyńskiego terytorium. Na pokładzie jednostek flotyli jest troje Polaków. Rząd Turcji nazwał interwencję izraelską kolejnym aktem piractwa. A na koniec stolica. Tajemnicze znalezisko na dziedzińcu Pałacu Bryla. Odnaleziono róże wiatrów. To najciekawsze i najbardziej tajemnicze znalezisko i jak przekazują władze spółki Pałacu Saskiego, zupełnie niespodziewane. W okolicy dawnego Pałacu Bryla prowadzone są prace archeologiczne związane z planami jego odbudowy.
0: Tam kiedyś prawo jazdy zaginęło, wiesz, w tamtych okolicach. Liczę na szczęśliwy finał tej sprawy. Jennifer Lopez, Ain't It Funny, Blue Cafe, za chwilkę You May Be In Love, czyli pieśni o miłości. 28 minut i mamy 15.

Ależ to jest wakacyjna piosenka i właśnie taka ma być. Kojarzą mi się takie wakacje, to był, nie pamiętam, który dokładnie rok, ale był super. Byłem wtedy nad morzem i wszędzie była grana ta piosenka. A propos morza, wyobraźcie sobie, że Bałtyk w tym roku oblegany jak nigdy. Podobno od 10 lat nie było takiego obłożenia, jeżeli chodzi o wakacje nad pięknym polskim morzem. Dlaczego? A no wiadomo, bo za granicą niebezpiecznie, drogo, bo w euro boli dwa razy bardziej. Poza tym umówmy się. Już zamykamy oczy, teraz jesteśmy oczami wyobraźni w Mielnie. Poranek jak po bitwie pod Grunwaldem. Wszędzie leżące ciała. Na szczęście ludzi żywych. Do tego leżące przedmioty.

0: No nie zachęcające?
1: Reklama.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Renault. Serwis Renault w gotowości na nowy sezon z szerokim wyborem opon letnich, a do tego sprawny i bezpieczny montaż. Czy to wszystko ma znaczenie? Zdecydowanie tak. Odpowiednio dobrane opony zwiększają poczucie bezpieczeństwa. Nikt lepiej nie zadba o moje Renault niż serwis Renault. Dowiedz się więcej w serwisie lub na renault.pl/oferta/sezonowa i umów się na wizytę.
6: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
7: Renault. Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
9: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
10: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
11: Pizzeria domowa zaprasza na coś.

0: Na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24. W dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
1: Reklama.
2: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Kwiecień przyniósł bardzo wyraźny wzrost liczby podjęć pracy oraz dużą aktywność pracodawców w Radomiu. Zwiększyła się też liczba wolnych miejsc pracy, wynika z danych Miejskiego Urzędu Pracy. Zatrudnienie znalazło 430 osób. Jak mówi Łukasz Molenda, PO, dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy, wyzwań jednak nie brakuje.
3: Ponad połowa osób to osoby długotrwale bezrobotne, a mniej więcej co czwarta osoba nie posiada kwalifikacji zawodowych, co rzecz jasna znacząco utrudnia powrót na rynek pracy. Spora grupa to także osoby powyżej 50 roku życia, bo to prawie co trzecia osoba w ewidencji.
2: Obecnie stopa bezrobocia wynosi 10,8%. Czekamy na nie całą zimę, ale kiedy się pojawią, powinniśmy uważać na to, czy nie są przenawożone. Sanepid apeluje o ostrożność w kupowaniu pierwszych warzyw, czyli popularnych nowalijek. Kupowane przez nas warzywa, choć pięknie wyglądają i nie najgorzej smakują, to mogą zawierać szkodliwe substancje. Na co zwrócić uwagę, mówi Katarzyna Niejakowska z radomskiego Sanepidu.
4: Czy są świeże, czy są takie błyszczące, czy nie są oklapnięte, nie tracą koloru takiego z jasnego, zielonego na przykład, na ciemny, taki zażółcony.
2: Ważne, by nowalijki nie stały się jedynym źródłem naszej diety.
5: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
2: Popołudnie minie nam pod znakiem słonecznego nieba. Będzie też ciepło. Na termometrze aktualnie zobaczymy w regionie radomskim 17 stopni.
5: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
6: Vox FM. Jest impreza.
2: W Muzeum Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Wielka Historia, Mali Świadkowie. Na ekspozycji zobaczymy pamiątki i galanterię patriotyczną, upamiętniającą ważne wydarzenia z historii Polski. Wystawa będzie czynna do 30 czerwca. Szczegóły ekspozycji dostępne są na stronie muzeum.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Znowu nie odpalił.
3: Zobacz,

0: pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
8: Sprawdź to sam, czy kick-out kusi ceną każdy dział.
9: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama.
10: Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Grudca. I o tej porze musicie uzbroić się w cierpliwość, dojeżdżając do ronda honorowych dawców krwi. Więcej aut także na Mogielnickiej, Krótkiej i Lewiczyńskiej. Zakorkowany o tej porze jest dojazd do ronda żołnierzy wyklętych. A teraz przenosimy się do Radomia i zacznę od przypomnienia o utrudnieniach w ruchu na skrzyżowaniu ulic Kusocińskiego i Żwirki i Wigury. Tam wciąż nie działa sygnalizacja świetlna, a drogowcy apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w tej części miasta. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu i więcej aut o tej porze na szarych szeregów Mireckiego i Wernera. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, jadąc w kierunku Placu Kotlarza. Uważajcie na pieszych, szerokości i do usłyszenia za godzinę.
2: Vox FM Radom.
11: Premier reaguje na turbulencje w relacjach Europy z USA. Chodzi o wycofanie amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Od tego zaczniemy. Za chwilę też matura pod lupą prokuratury. Chodzi o publikację arkusza w internecie i jeszcze popularność lokalnej żywności. Nasz reporter zajął się tym tematem. Na koniec jego relacja.
12: Na koniec wiadomości Vox FM o godzinie 15, bo właśnie wybiła na zegarach. Zaprasza Katarzyna Pilewska, która jest już w studio.
11: Nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej, podkreśla premier Donald Tusk. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Chodzi o wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec i wstrzymanie rotacyjnej brygady USA do Polski. Premier podkreślił znaczenie Sojuszu Polsko-Amerykańskiego z okazji podpisania umowy na powstanie w Dęblinie Centrum Serwisowego Silników do Czołgów Abrams.
13: Są tylko 3 miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska. Od dzisiaj także Polska. Jedyne takie miejsce w Europie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że trudno o lepsze dowody trwałości, rzetelności i długiej perspektywy, jeśli chodzi o współpracę i przyjaźń polsko-amerykańską.
11: Premier odniósł się też do ostatnich decyzji amerykańskiej administracji.
13: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciela, macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą, macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
11: Do Stanów Zjednoczonych udają się wiceszefowie MON, Cezary Tomczak i Paweł Zalewski. W środę do Warszawy przyjeżdża z kolei główny dowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Rozmowy te mają wyjaśnić kwestię obecności wojsk USA w Polsce. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKS złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
3: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski. I dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
11: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że wniesienie telefonu na maturę lub korzystanie z niego skutkuje unieważnieniem egzaminu i możliwością ponownego podejścia dopiero za rok. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
14: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
11: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Wydane ostrzeżenia obowiązują w większości do wieczora. Robimy w strefie ciszy. To sprawdziło PKP. Pasażerowie, ponad 50%, najczęściej czytają tam książki. 29% z nas słucha muzyki lub ogląda krajobraz za oknem, z kolei 28% podróżnych śpi. W ciągu 10 lat ze strefy ciszy w pociągach skorzystało ponad 8 milionów osób. Rośnie zainteresowanie lokalną żywnością. Z najnowszych badań Kantar Polska wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Na czele pomidory, ogórki i jabłka, a szczegóły Dawid Olszewski.
15: Na jednym z targowisk w Bydgoszczy klienci podkreślają, że liczy się dla nich nie tylko cena, ale też pochodzenie produktów.
16: Człowiek patrzy na te etykiety, teraz jest zaznaczone, nie? Polskie.
17: Zerka pani?
16: No zerka. Polskie muszą być, bo nie wiadomo, jakie tam jest za granicą.
18: Staram się polskie. Tu mam większe zaufanie.
15: Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami, mówi dietetyk Daria Szcześniak.
19: Chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy na tych targowiskach pracują.
15: A specjaliści przypominają, że warzywa i owoce powinny być podstawą codziennej diety.
11: A w sklepach świeże warzywa i owoce muszą mieć oznaczenie kraju pochodzenia. Część producentów dodatkowo korzysta ze znaku Produkt Polski.
12: Po czym poznać, że warzywo albo owoc jest świeży, to za chwilkę zdradzimy. Jest jedna metoda, ale co tam w pogodzie, proszę pani?
11: Co tam w pogodzie? W tym momencie najcieplej jest w Terespolu, ponad 20 stopni.
12: Jadę.
11: W Zakopanem niecałe 8.
12: Nie jadę.
11: Deszczowe dni nas czekają, ale temperatury takie nawet zadowalające. 20 stopni dzisiaj, 20 jutro, 20 nawet 2 w środę.
12: Ale ja chcę tylko a propos tych deszczowych dni, bo posprawdzałem to bardzo dokładnie. Muszę wyjaśnić, bo to są takie deszczowe dni w kratkę. Bo będzie deszczyk, ale na przemian ze słońcem. To nie jest tak, że będzie lało, prawda?
11: Zgadza się.
12: W radiu nie widać, jak się tak macha głową, więc...
11: Panie redaktorze, zgadza się.
12: Dziękuję bardzo. Proszę państwa, 5 minut mamy po godzinie 15, a redaktor gdzie się wybiera w tym roku na wakacje?
11: Redaktorka?
12: Pilewska.
11: W listopadzie na Maltę.
12: A dlaczego dopiero w listopadzie?
11: Bo
12: nie mam pieniędzy.
11: Nie mam pieniędzy.
12: No to, czyli wybierasz się z dużego pokoju do małego, prawda? Bo masz 2.
11: I pokoju z kuchnią, tak.
12: Czyli jednak...
11: Mam 3 pokoje.
12: Nie, to jest przesada.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
12: Jak ty masz 3 pokoje?
11: Ale są takie bardzo malutkie.
12: No to ów.
11: Taki pokój sypialnia i teraz jeszcze biurowy.
12: Jak to by zapytała moja sąsiadka? Ja jestem ciekawa, skąd pani ma na to wszystko pieniądze?

To już więcej ich matka nie miała. Ekipa, wujek Łuki, Wiktoria Niekało, Michu Kontrabas, okolica, kuzyn Michu. Matko jedyna, naprawdę, bez przesady. 12 minut mamy po godzinie 15. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim w poniedziałek 18 maja. Czyli w dzień, mam nadzieję, dobry. Zwłaszcza, że jeżeli ktoś nie lubi poniedziałku, to pamiętajcie, że poniedziałkowe popołudnie to już jest prawie wtorek. Czyli taki porek. Trochę poniedziałku, ale już jednak więcej wtorku, prawda? Dzisiaj jest dzień mostowca. Ja coś czuję, że dzisiaj budowania mostów to za bardzo nie będzie. Przy poniedziałku jeszcze okazja do świętowania. Chyba, że ja żyję jeszcze w poprzedniej epoce. Tak może być. 609-2x869 padło pytanie, co robicie, jak stoicie? Cześć. Pisze Mirek, stały słuchacz. Stoi i prasuje koszulę. Nie cierpię. Dziwne, jak prasujesz, to nie wiem, jak to robisz. Stoję, pisze Tomasz, obserwuję, jak mój kolega Sławomir ciężko pracuje, a ja nie robię nic. A to wy budujecie drogi, tak? Wiele wyjaśnia.

A to oczywiście wasz ulubiony Szymon Piekarz, czyli Sean Baker Give w Vox FM 19 minut po godzinie 15. Dzień dobry w poniedziałek raz jeszcze. Mam świetną wiadomość teraz dla wszystkich, dla których wizyta w urzędzie gminy to jest doświadczenie porównywalne z wyprawą na 8-tysięcznik. Wiem, że takie osoby istnieją. Witam w klubie. Gazeta Prawna donosi, że rząd szykuje potężną rewolucję, uwaga, w dowodach osobistych. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to seniorzy, którzy skończyli 70 lat, dostaną dowód osobisty ważny nie przez dekadę, ale aż przez 15 lat. Zmiany mają objąć ponad 3,5 miliona Polaków. Chodzi o to, żeby nasi dziadkowie, nasze babcie nie musieli co chwilę biegać do fotografa, walczyć z urzędowymi wnioskami, tłumaczyć pani w okienku, że na zdjęciu sprzed 10 lat to naprawdę oni, tylko po prostu bez okularów. Ale tak swoją drogą, taki dowód ważny przez 15 lat to jest naprawdę wyższa szkoła fotografii, tak sobie myślę, bo trzeba wybrać naprawdę dobre zdjęcie. Przecież nikt nie chce przez półtorej dekady legitymować się miną pod tytułem właśnie przypomniałem sobie, że zostawiłem żelazko na gazie. Czyli takie klasyczne zdjęcie do dowodu. Drogie babcie, drodzy dziadkowie, życzymy wam w takim razie tak dobrej fotki, żeby panowie z kontroli biletów prosili was o autografy. A tak swoją drogą to jest genialna sprawa. No 15 lat, przecież w tym czasie zdążą się zmienić trzy rządy, w Warszawie wybudują może nawet kolejną linię metra, a dowód ważny.

0: za wszystko i za nie stopki, miły pani, oczywiście Defis. Sprawdzam, jak to wyglądało w piątek w ostatnim notowaniu bez listy. Drugie miejsce, ale wybaczalnie, bo na jedynce Harris z Andym Dustem, nasz Harris, także no w tym wypadku okej, ale jakbyście zmienili zdanie, kto wie, to już przy poniedziałku możecie dać plusika, minusika. To jest fajny w ogóle pomysł, zajrzeć na voxfm.pl i zrobić sobie króciutką przerwę od pracy, a wiem, że się przyda. Skąd wiem? 609 2x8 69, SMS-ek od was. Co robicie, jak stoicie? Ja często pytam korki o to i zastanawiam się, co tam słychać na drogach i w korkach tak zwanych, ale okazuje się, że Mariola pisze: siedzę w biurze, siedzę i końca nie widać. Myślałam, że wyjdę o 16, ale szef się dzisiaj uwziął, dał nam tyle roboty z koleżanką, że jak wyjdziemy stąd o 18, to będzie dobrze. Mariolka, no ja mogę pocieszyć ciebie tylko tak, są tacy, którzy wychodzą jeszcze później, a po drugie, pomyśl sobie o tym, co mają powiedzieć ludzie na przykład, którzy są na dachach. U nich dodatkowe 2 godziny oznacza często...
1: To jest dzień z VOX FM.
0: Dosłownie w przenośni, że gorzej i wyżej być nie może. Za 2 minuty wiadomości.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Reklama.
11: Proszę teraz wszystkich o skupienie, dlatego że Katarzyna Pilewska przynosi do studia najświeższą porcję wiadomości Vox FM i bardzo chcę was poinformować. Zaczynamy.
12: Złapano 15 kierowców pod wpływem alkoholu. O poranku na A2 policjanci sprawdzili trzeźwość 3000 kierujących. Ujawniono 15 nietrzeźwych kierowców pod wpływem alkoholu. Rekordzistą został kierowca osobówki, który w organizmie miał blisko 2 promile alkoholu. Stracił prawo jazdy, tak jak pozostałe 14 osób. Przypomnijmy, za jazdę pod wpływem grożą nawet 3 lata pozbawienia wolności. Zamordował swoją żonę, grozi mu dożywocie. Jest akt oskarżenia w sprawie zabójstwa w Koziegłowach. Do tragedii doszło w ubiegłym roku. 59-letni Roman R. oblał żonę żrącą substancją i zamordował. W chwili czynu był trzeźwy, nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Miał orzeczony zakaz kontaktowania się z żoną. Musiał również opuścić zajmowane z nią mieszkanie. Był skazany za znęcanie się fizyczne i psychiczne. Tropią narkotyki, papierosy i walutę, a ich nosa nie da się oszukać. Do warmińsko-mazurskiej służby celno-skarbowej dołączyła Maja, owczarek holenderski.
13: Są to psy przeszkolone do wykrywania wyrobów tytoniowych, środków odurzających i waluty. 8 czworonogów to psy dualne. Potrafią one jednocześnie szukać wyrobów tytoniowych i waluty, albo narkotyków i waluty.
12: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Maja to już 17 psi funkcjonariusz w regionie.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
12: Na początek tenis i awans Magdaleny Fręch do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leila Fernandez. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Realem Betis. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z dziećmi, a Lewandowski przemówił do kibiców. To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Robert Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli.
11: Bo ja obiecywałem, że będą porady. Że będą porady
12: na zdradę?
11: Nie, no aż tak to nie. To nie ten program, to rano, to u Pawelca. Jak odróżnić świeże warzywa i owoce?
12: A, tak, no.
11: Zapomniałem. Będzie za chwilę. Jak nie zapomnę.

Co ciekawe, są tacy, którzy za Eligolding nie przepadają. Chciałbym ich serdecznie poznać i uścisnąć im dłoń. Nie rozumiem. Proszę Państwa, są nowe dane o inflacji. NBP ujawnia nowe dane za kwiecień. 3%, tyle w kwietniu wyniosła inflacja bazowa, cokolwiek to znaczy. Pokazuje długofalowy trend, w jakim stopniu jest trwała i tak dalej. Generalnie uproszczę Wam to i przełożę na język polski. Dobrze to już było, tanio to już było, nawet jak coś się zmieni, to taniej po prostu nie będzie.

0: pocałuj mnie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, sąsiadce.
3: Słucham? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
2: To do zobaczenia.
3: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
10: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
11: No co wy, spawane z profili będą git.
12: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
10: Siadek.
12: No co?
13: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
1: Reklama.
14: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Jedno śladem bezpiecznie do celu. Trwa policyjna akcja edukacyjna, której celem jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, użytkowników hulajnóg i motocyklistów. W działania włączyła się także Komenda Miejska Policji w Radomiu. Będziemy przypominać podstawowe zasady bezpieczeństwa, mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej komendy.
15: Droga jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo jej użytkowników w dużej mierze zależy od ich zachowania. Bez względu na to, jakim rodzajem jednośladu się poruszamy, warto pomyśleć o tym, by jak najlepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo. Dopilnować, aby wybór naszych dwóch kółek dostosowany był do poziomu naszych umiejętności, zadbać o stan techniczny oraz o prawidłowe wyposażenie.
14: Akcja Jednośladem bezpiecznie do celu potrwa do 25 czerwca. Jedni obejrzeli tutaj swój pierwszy film w życiu, inni byli tu na pierwszej randce. Budynek po dawnym kinie przy ulicy Moniuszki znajduje się w opłakanym stanie. Kilka miesięcy temu podpalona została plandeka, która zasłaniała budynek. Od tego czasu nic się nie zmieniło. A my zapytaliśmy mieszkańców Radomia, co sądzą o stanie budynku.
16: To w strasznym stanie, jak widać.
17: Tragicznie, powinno coś być z tym zrobione. Jeszcze ulicy takiej, która jest ruchliwa bardzo.
18: No za pięknie to nie wygląda, tym bardziej, że jestem tutaj mieszkańcem, więc patrzę na to codziennie. No i jeszcze sprawę pogorszył ten pożar, który ostatnio był.
14: W budynku przy ulicy Moniuszki od 1918 roku istniały kina Corso, Adria, Bałtyk i Atlantik.
19: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
14: Za oknem niebo pełne słońca, taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 17 stopni.
19: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
20: Vox FM jest impreza.
14: Dla jednych to okazja do wspomnień, dla innych odkrywanie historii Radomia. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę o historii zakładów metalowych Łucznik. Na ekspozycji zobaczymy broń, maszyny i pamiątki, w tym sztandar zakładu. Wystawa będzie czynna do końca października.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Mamy 8:30 na zegarach.
3: 7:05.
4: 6:30.
5: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Cześć dziewczyny, chłopaki.
3: Dzień dobry.
6: Dobry, dobry.
1: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
1: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
13: Wow, zrobiłam dyszkę.
12: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
14: Castorama.
15: Teoria
12: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
23: Lidl, to się opłaca.
24: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
25: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
26: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
27: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
28: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
29: Przy mikrofonie Anna Wadowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaglądamy do Grójca i sprawdzamy aktualną sytuację drogową. I tutaj już tradycyjnie postoimy na drodze krajowej numer 50 od strony Słomczyna aż do dojazdu do ronda honorowych dawców krwi. Zakorkowana o tej porze także ulica Piotra Skargi i Piłsudskiego. Krajowa siódemka w stronę Warszawy też pełna aut. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość w miejscowości Mroczków i Wola Mrokowska. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację w Radomiu i tutaj już tradycyjnie więcej aut na Malczewskiego. Postoicie, jeśli jedziecie w kierunku ulicy Wałowej. Nie lepsza sytuacja o tej porze przy Szpitalu Miejskim przy ulicy Lekarskiej. O tej porze zakorkowany także dojazd do ronda Kisielewskiego od strony ulicy Narutowicza. To tyle. Ja życzę szerokości i do usłyszenia.

0: Wiceszefowie MON jadą do USA. W tle wstrzymana rotacja amerykańskiego wojska. Za chwilę też Kraków i groźny wypadek. Do szpitala trafił 9-latek. A na koniec jeszcze smoki na trawnikach Ostródy. Posłuchajcie.
1: Słuchamy z największą przyjemnością. Katarzyna Pilewska zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM na zegarach punktualnie 16.
0: Do wyjaśnienia sprawa wstrzymanej rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce. Między innymi o tym podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać wiceszefowie MON-u. Decyzja Pentagonu budzi kontrowersje i według nieoficjalnych doniesień jest częścią planu redukcji wojsk USA w Europie. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Polska strona na decyzję i kolejne doniesienia reaguje zachowawczo, co nieoficjalnie ma pomagać całej sprawie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk uspokaja, powołując się na zapewnienia najważniejszych amerykańskich wojskowych.
3: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
2: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, sprawę musi wyjaśnić MON.
4: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji.
2: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
0: Potrącony przez miejski autobus 9-latek jest w szpitalu. Policja i krakowskie MPK sprawdzają przyczyny dzisiejszego wypadku w Wieliczce. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
5: Na miejsce oczywiście zostały wezwane natychmiast wszystkie służby, w tym służby ratunkowe. Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
0: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życie dziecka nie jest zagrożone. Kierowca autobusu policja zatrzymała prawo jazdy. Trzy osoby zatrzymane w sprawie śmierci 47-letniego mieszkańca Ukrainy. Ciało mężczyzny odnaleziono wczoraj w południe w parku w Świebodzicach na Dolnym Śląsku.
6: Ten mężczyzna to jest 47-letni obywatel Ukrainy. Do tego postępowania zostały zatrzymane trzy osoby. To również są obywatele Ukrainy, mieszkańcy pobliskiego hostelu, niedaleko miejsca ujawnienia zwłok tego mężczyzny. Dwóch z nich były to osoby trzeźwe, jedna osoba była nietrzeźwa.
0: Informuje prokurator Łukasz Ecimała z Świdnicy. Ciało 47-latka skierowano na sekcję zwłok. Jej wyniki mamy poznać dzisiaj. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 50 cm świeżego śniegu. To TOPR ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie gór.
7: To zagrożenie występuje powyżej 1800 metrów. Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przedeptane szlaki wyżej. Przypuszczamy, że będzie aktywność niewielkich lawin. Tutaj jest problem taki bardziej, że taka lawina może nas zrzucić gdzieś niż zasypać.
0: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Taka sytuacja w maju w górach nie powinna nikogo dziwić. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i w Tatrach. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest już 5 takich figurek, a w planach są kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
8: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
0: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy oraz rozpoznawalnymi miejscami i wydarzeniami w mieście.
1: Ja chyba za dużo z dziećmi przebywam, bo jak powiedziałaś, że w Ostródzie na chodnikach pojawiły się smoki, to ja myślałem, że to takie te dociągania. Głodnemu chleb na myśli.
0: Chyba tak.
1: 4:04 w pogodzie. Proszę Państwa, trochę dobrych, trochę złych informacji. Nie wiem, czy... Znaczy w sumie...
0: Tobie, to, jakie?
1: No bo tak, deszcz. Ale to w sumie dobre informacje. Zobacz, jak jest zielono.
0: No właśnie, to jest dużo piękniej niż jeszcze było 2 tygodnie temu.
1: Prawda.
0: Bo wszystko tak kwitnie, aż trzeszczy.
1: To tej nocy będzie przepięknie w Koszalinie, Bydgoszczy, w Olsztynie, w Warszawie, w Kielcach, w Lublinie i w Zakopanem, bo tam wszędzie się pojawi deszcz. Mm-hmm. W okolicach Katowic to nieważne, bo i tak nic nie będzie widać, bo tam mgła.
0: Dokładnie.
1: Tudzież mgła. 9-10 stopni w Szczecinie, 4. Co tam się wydarzyło w tym Szczecinie? Słuchaj, wyobraź sobie, że znowu zapomniałem i nie powiedziałem z tymi, naprawdę.
0: Znowu z tymi owocami, no teraz.
1: Może od razu powiem.
0: Dawaj.
1: Proszę Państwa, bo padło pytanie.
0: Tak.
1: Jakie? Pamiętasz? Bo mówiłem dwa razy.
0: Jak rozpoznać, że warzywa i owoce są świeże?
1: Bo są droższe.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Kaśka, no ale przysięgam, tak było. Ostatnio kupuję arbuza i wyobraź sobie, są dwa arbuzy. Leży arbuz tańszy i jest napisane arbuz, a obok leży arbuz świeży i jest droższy. O co, naprawdę, słowo honoru. Taka sytuacja. Jak macie inne pomysły, o co tu chodzi, to dajcie... Może jeden był bezpestkowy?
0: Albo większy.
1: Albo proteinowy, bo to jest ostatnio bardzo modne i cena od razu do góry. Nie wiadomo. Katarzyna, do widzenia.
0: Do widzenia wszystkim. Rutkowskim.
1: A ja ci mówię dzień dobry, Kamilo Rutkowski. Ostatnia godzina naszego spotkania, ale poniedziałkowego. Za chwilę sprawdzamy, co z tym poniedziałkiem.

wielka impreza. Rihanna i Calvin Harris. 12 minut po 16. Rok szkolny powoli dobiega końca, bo o tej porze, mniej więcej na tej wysokości maja, czyli 18 maja, można powiedzieć, że to wszystko zmierza ku nieuchronnemu końcowi, czyli zakończeniu roku szkolnego. I teraz tak, jedni się cieszą, bo mają spokój, a drudzy jak gdzieś tam coś poprawić trzeba i tak dalej. Tak nie za bardzo, nie za bardzo. Bo nie wiadomo, co będzie na tych świadectwach. Czy tam będzie pasek, czy pasek będzie gdzie indziej. Nie, żartuję oczywiście, nie będzie. Nikt się zrobi. Nie wolno tego robić, nie wolno. Teraz są inne zupełnie psychologiczne metody znęcania się nad dziećmi, jak to ładnie mawiali w pewnym polskim filmie. Idzie nowe od przyszłego roku szkolnego. Ministerstwo Edukacji Narodowej wzięło się za ważki temat dziennika elektronicznego, bo już nie ma tych papierowych dla niezorientowanych. W ogóle szokiem dla mnie w szkole w tym roku było to, że nie ma nawet zielonych tablic. Teraz są elektroniczne tablice. Już nie ma po co chodzić, żeby zmoczyć szmatę. Co ludzie robią na przerwach? Teraz te dzieci nie mam pojęcia. No nieważne. W każdym razie będzie nowy dziennik elektroniczny, bezpłatny, co najważniejsze, bo obecny tam coś trzeba czasami gdzieś tam, żeby to działało dobrze, to dopłacić trzeba. Pilotaż nowego rozwiązania ma ruszyć w roku szkolnym 2026-2027. Elektroniczny dziennik lekcyjny, jak czytam, będzie do szkół podstawowych, ponadpodstawowych, artystycznych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Brak kosztów po stronie użytkownika, wysoki poziom zabezpieczeń technicznych i wzmocniona ochrona danych osobowych. Zainteresował mnie z punktu widzenia, oczywiście ucznia, ten wysoki poziom zabezpieczeń technicznych. Za moich czasów w papierowych dziennikach też taki istniał, ale i tak się to pisywało.

0: że nie idziemy do domu, śpiewa Kungs. Ja wam rzucam hasło poniedziałek i pytam, co wy na to?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata? Pranie?
0: 609-2-8-6-9, numer prosto do studia, służy do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy poniedziałek to jest dzień na tak, czy dzień na nie. I oczywiście dlaczego, to by było super. 609-869-869, krótkie, szybkie pytanie. Mam nadzieję, troszkę dłuższe odpowiedzi. Poniedziałek na tak, poniedziałek na nie. Chodzi oczywiście o poniedziałek, tak zwany dzień dzisiejszy, czyli o 18 maja. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Kto tam chrząknął?
4: Cześć, Paweł.
0: Paweł, odchrząknąłeś tak, że nie wiem, czy dzień na tak, czy dzień na nie?
4: Powiem ci, że sam nie wiem, bo zaspałem do pracy.
0: Na którą?
4: Na 14.30.
0: Uff, bo jakbyś teraz zadzwonił i powiedział, że właśnie się zorientowałem, że zaspałem do pracy na 8, to byłby dopiero dobry wynik. Ale jak rozumiem, bez tak zwanego przypału?
4: No bez, jeszcze bez.
0: No to dzień na tak, to dzień na tak, spokojnie. Ale zaspać na 14.30, czuję, że tam był dobry weekend. Pozdrawiamy Zdrówka, życzymy, a kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, Marek z tej strony.
0: Cześć, Mareczku, poniedziałek tak czy nie u ciebie?
5: Oczywiście, że tak, załadowany, lecę na Warszawkę, szybki rozładunek i jutro od początku.
0: Pięknie, pięknie, cudownie, życzymy, proszę przepuścić kolegę. Kolega ma tutaj specjalne chody, wiecie, jak generała brygady. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Cześć, Przemek z tej strony.
0: Cześć, Przemuszku.
6: Tak, właśnie kończę pracę i jadę się dziećmi zajmować.
0: Pięknie! O, kochany! Odpowiedzialne zajęcie w takim razie. Dobra, to nie przeszkadzamy, bo to nie ma co wisieć na telefonie. Quality time. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Cześć, jak
7: masz? Patryk z tej strony.
0: Cześć, Patryczku. Poniedziałek tak czy nie u ciebie?
7: No tak, byłem, choć byłem dzisiaj u dentysty, ale zrobiłem ząbki sobie, już nie boli. Trochę kasiurki się wydało, ale trudno.
0: Trzeba, wiesz, żeby nie bolało, ale poszedłeś, bo bolało, czy uprzedziłeś fakty?
7: Poszedłem, bo bolało.
0: Jak
7: niestety,
0: ja?
7: Nie obyło się bez kanałowego.
0: Kochany, jak u mnie. Moja dentystka zawsze mnie pyta, naprawdę, dopiero jak boli, nie można było wcześniej? Nie można. 609-869-869, kogo witamy na antenie? Halo, dzień dobry.
8: Tomek ze Szczecina się kłania, witam serdecznie.
0: Pozdrawiamy Szczecin, to prawda, że u was tak zimno cały czas?
8: No chłodno, powiedzmy sobie szczerze.
0: Czyli dzień na nie.
8: Nie, dzień na tak, a jeszcze za chwileczkę, choć służbowo, wybieram się do Międzyzdroju.
0: O, ale dzień na tak dlatego właśnie, że jedziesz, czy coś tam się wydarzyło sympatycznego?
8: Nie, generalnie właśnie dlatego, że jadę. Nie będę musiał siedzieć w domu po południu, nie będę musiał kisnąć i no, pewnie kilka złotych się wyda, ale zawsze to do przodu i gdzieś nad morzem, tak?
0: I to nie było opłacone.
2: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Aczkolwiek brzmiało jak gotowa reklama Międzyzdroju na poniedziałkowe popołudnie.

0: Tu Colors i oczywiście La Full. W Vox FM 27,5 minuty mamy już po 16, a to oznacza, że za 2,5 minuty wiadomości, ale jeszcze rzut oka wiadomości od was 609 2x869. Dzień na nie, bo ja też byłam u dentysty i było zamknięte. To dlaczego na nie?
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
14: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Reklama.
0: Powiem tak, skoro na zegarach 16.30, a w studiu zameldowała się Małgorzata Łukowska, witamy.
15: Dzień dobry.
0: To oznacza, że czas na wiadomość.
15: Na początek Wielkopolska i ogromny korek na wojewódzkiej 307 w kierunku Buku. Powodem stłuczka 4 aut między Zakrzewem a Sierosławiem. Na miejscu pracują służby, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkadziesiąt minut. Paweł K. bezprawnie utrudniał wykonanie kary pozbawienia wolności poprzez ucieczkę oraz ukrywanie się. Tego rzekł dziś Olsztyński Sąd Okręgowy w sprawie adwokata trumny na kółkach. Przypomnijmy, za mężczyzną został wydany list gończy po tym, jak nie stawił się do odbycia kary. Policjanci namierzyli go w okolicach Chrubieszowa. Paweł K. miał być zaskoczony wizytą mundurowych. Na razie nie wiadomo, do którego więzienia trafi. Wiadomo za to, że o warunkowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się dopiero po odbyciu 3/4 kary. Na koniec jeszcze moda na lokalną żywność. Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw, szczególnie pomidory, ogórki i jabłka. Taki trend cieszy ekspertów odżywienia. Jak mówi dietetyk Daria Szcześniak, jesteśmy coraz bardziej świadomymi konsumentami.
16: Mamy tą świadomość, chcemy wybierać polskie produkty, jak najmniej przetworzone. Cieszy mnie to bardzo, jednocześnie też wspomagamy polskich przedsiębiorców, którzy również na tych targowiskach pracują. Również na tych rynkach możemy trafić na nowaliki szybciej niż w popularnych marketach.
15: W sklepach świeże warzywa i owoce muszą mieć oznaczenie kraju pochodzenia, a część producentów dodatkowo korzysta ze znaku Produkt Polski.
0: Jest szansa, że te warzywa i owoce były w tym studiu, dlatego że Małgorzata Łukowska, redaktor oczywiście, ma pytanie.
15: Dlaczego ten stół jest taki tutaj ubrudzony?
0: Chciałem ci przerwać, rurku! Kto tu odpowiada? Snap Rhythm is a Dancer, Moka, Rex Braxton i Emigrant, bo tylko jeden na falochronie już za chwilę. Mamy 28 minut do 17.

na falochronie. A mówiliśmy dzisiaj już o tym, że polski Bałtyk ma podobno pobić rekord, jeżeli chodzi o to, ile ludzi będzie wypoczywać w tym roku w wakacje nad właśnie pięknym polskim zimnym morzem. Także jeżeli chodzi o żele na odmrożenia, to schodzą w tempie masowym. Ale ja bym chciał się na chwilkę przenieść na południe Polski, bo Podhale podobno bardzo światowe. Ma być podobno niesamowicie. Polska organizacja turystyczna donosi, że z powodu zamieszania z lotami, drugiego paliwa i tak dalej, turyści z Europy Zachodniej mają masowo zmieniać plany. I teraz trzymajcie się mocno. Zapomnijcie o Dubaju, zapomnijcie o jakichś luksusowych hotelach w Turcji czy jakichś leżakach w Egipcie. Niemcy, Francuzi i Brytyjczycy pakują walizki i ruszają prosto do Zakopanego. Zakopanego. Ale nie myślicie, że polują na oscypka z żurawiną. Otóż z analiz wynika, że hitem sezonu i główną atrakcją, którą koniecznie chcą zobaczyć ci Francuzi, Niemcy i Brytyjczycy, chcą zobaczyć na własne oczy, jest, uwaga, zakutana gaździna. To jest cytat. Czyli tradycyjna góralka w pełnym regionalnym stroju. Oni podobno po to dokładnie przyjeżdżają do Zakopanego. Ja muszę przyznać, że to jest genialna zmiana. No bo po co komu jakiś najwyższy wieżowiec świata w Dubaju, jakieś sztuczne wyspy, skoro można postać w gigantycznym korku na Zakopiance, na Krupówkach zrobić sobie selfie z prawdziwą gaździną w 5 spódnicach i to nałożonych naraz. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że zachodni turyści są gotowi na to zderzenie kultur, no bo o ile w Dubaju płaci się zaklimatyzowane dolary, o tyle

0: u gaździny za zdjęcie trzeba zapłacić twardą gotówką, a negocjacje ceny, jak wiecie, mogą być trudniejsze niż rozmowy w ONZ.
1: To jest dzień z Vox FM.
2: Ej, ej, ej, ej, ale nie ma tak, że zdjęcie na chwilę, tylko
1: Reklama.
3: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne. Jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
9: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
10: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61B.
1: Reklama.
15: Anna Bodowska, zapraszam na wiadomości. Prywatny wpis radomskiej radnej Agnieszki Stolarczyk wywołał ogólnopolską dyskusję. Z treści opublikowanego wpisu wynikało, że radna zwróciła się do marszałka Mazowsza Adama Struzika z prośbą o rozważenie kandydatury swojego męża do zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Choć wpis został usunięty, jego treść przedostała się do mediów. Sprawa wywołała komentarze także wśród lokalnych polityków. Radny Rady Miejskiej Jarosław Kosior z klubu PSL nie ma wątpliwości. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
16: Powinniśmy budować znacznie wyższe standardy i zaufanie społeczne, a tego typu wpisy to po prostu niweczą cały ten trud nie tylko nasz jako klubu, ale również myślę, że całej klasy politycznej.
15: Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, mąż radnej Stolarczyk jest mechanikiem samochodowym. Za nami Noc Muzeów, a dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Zapytaliśmy z tej okazji najmłodszych, co to jest muzeum i jak trzeba się w nim zachować.
17: Muzeum to takie coś, tam jest szkielet dinozaura.
18: Tam się chodzi i można nawet zobaczyć obrazy.
19: Kiedyś mam takie muzeum, gdzie było tyle
17: obrazów, że ktoś by się mógł zgubić. W muzeum można oglądać różne szkielety, na przykład można też zobaczyć ciało węża, bo ja widziałam, kiedyś byłam w muzeum w Warszawie.
6: Jak się trzeba zachowywać w muzeum?
17: Bo jak się jest głośno, to wtedy jak są szkielety dinozaurów, to mogą one rozpaść się. Jak się rozpalą, to wszystko się już stucze.
15: Z radomskimi przedszkolakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska. Słonecznie i ciepło, takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Aktualnie na termometrze zobaczymy 17 stopni.
8: Vox FM. Jest impreza.
15: Ruszyły zapisy na Enea Kozienice Triathlon. Impreza odbędzie się 14 i 15 sierpnia na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. W programie pływanie, jazda na rowerze oraz bieg, a także aquathlon dla dzieci. Zapisy trwają na stronie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Hot grill.
5: Grilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
10: ceny. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: Przy mikrofonie Anna Badowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zapinamy pasy i wyjeżdżamy na ulicę Radomia. I o tej porze płynnie nie pojedziemy ulicami Struga, Wernera i Okulickiego. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do Placu Kotlarza. Nielepsza sytuacja o tej porze na Mariackiej i Limanowskiego. Tutaj stracicie chwilę czasu, jadąc w kierunku Ronda Kisielewskiego. Nielepsza sytuacja o tej porze na 1905 roku i Maratońskiej. Tutaj postoicie, kierując się w stronę dworca PKP. I zaglądamy do Śródmieścia, zakorkowana o tej porze ulica 25 czerwca. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość na światłach koło Parku Kościuszki. O tej porze mocno zakorkowana także ulica Słowackiego i Aleja Grzecznarowskiego. W tej części miasta postoicie, jeśli jedziecie w kierunku Ronda Matki Bożej Fatimskiej. To tyle, szerokości i do usłyszenia.
17: Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, to w sprawie 13-latka z gminy Barciany. Na flotyli płynącej do Strefy Gazy są Polacy, te informacje potwierdza nasze MSZ. W zamian za korepetycje, pieniądze na rzecz wykładowcy, śląscy studenci ruszają z wyjątkową akcją.
18: Jest 17, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
17: Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem w Arklitach na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach wie nasza reporterka Anita Zalewska.
19: Od wyników sekcji zwłok zależeć będzie dalsza decyzja prokuratury dotycząca postawienia zarzutów wobec 4 zatrzymanych mężczyzn. Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
20: Dopiero jak się zapoznamy z wynikami, zostanie wydane postanowienie o przedstawieniu zarzutu.
19: Mówi Jolanta Rzepko z prokuratury rejonowej w Kętrzynie. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
17: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotyli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdziło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Globalna flotyla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wiewiórz.
4: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze, nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
17: Flotyla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowała jesienią 2025. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Dwie osoby zatrzymane. To pobójcy, do której doszło w piątkowy wieczór w jednym z lokali na toruńskiej Sterówce. Okoliczności zdarzenia ustala policja, mówi Dominika Bocian z policji.
6: Grupa mężczyzn weszła do restauracji, a następnie skierowała się do stolika, przy którym siedziało czterech klientów. Pomiędzy tymi osobami doszło do awantury i przepychanek. Dotychczas w tej sprawie zatrzymane zostały dwie osoby. Policjanci intensywnie pracują nad sprawą i wyjaśniają jej szczegółowe okoliczności.
17: Nieoficjalnie mówi się, że bójka miała związek ze środowiskami pseudokibiców. Korepetycjami chcą pomóc choremu profesorowi. Studenci matematyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zamiast tradycyjnej zapłaty za pomoc w nauce proszą o wpłatę na leczenie swojego wykładowcy Łukasza Dawidowskiego. Wystarczy 50 zł. A z pomysłodawcą akcji Arkiem Gnusem rozmawia nasz reporter Dariusz Brąbasz.
15: Screenshot albo jakieś potwierdzenie z banku przelewu na minimum kwotę 50 zł. Wtedy umawiamy się indywidualnie z tą daną osobą na korepetycje zdalnie. 60 minut zdalnych pełnych korepetycji z wykwalifikowaną kadrą.
21: A czy wiecie, na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
15: No to na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku, do zakupu samochodu, potrzeby osoby na wózku, żeby móc transportować oraz na specjalistyczny sprzęt medyczny.
17: Zbiórkę na rzecz Łukasza Dawidowskiego znajdziecie na stronie zrzutka.pl.
18: Umówmy się, dzisiejszy dzień nie najgorszy nie tylko dlatego, że jest poniedziałek, chociaż wiem, poniedziałki bywają trudne, ale też jeżeli chodzi o pogodę, tak patrzę na nasze mapy pogodowe i one mi mówią, że dzisiaj Polska deszczowa. I faktycznie ten deszcz gdzieniegdzie może się pojawić, ale myślę, on chyba raczej przeważać nie będzie. Okolice 20 w centrum, 12 stopni na północy kraju, 16 może się pojawić na zachodzie, 12 na południu i 19 na wschodzie. Czyli źle nie jest. Na pewno nie jest tak źle, jak mogłoby być. Z drugiej strony, umówmy się, w końcu mamy już drugą połowę maja, więc chcielibyśmy jednak już wyższych temperatur. 4 minuty po 17, Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Hypaton, Out of My Head w Vox FM w rytmie hitów. 9 minut, jeszcze 9 minut po godzinie 17. Mówię jeszcze, bo za kilka będzie 10 sekund, dosłownie. Tak patrzę sobie dzisiaj na kalendarz, kalendarz świąt nietypowych, z nadzieją, że coś znajdę, coś ciekawego, jakieś święto, o którym warto będzie wspomnieć, o którym warto będzie powiedzieć, może jakiś dzień, może jakieś wydarzenie, i tak naprawdę nic specjalnego tutaj nie ma. Dzień Mostowca ewentualnie mamy, albo Międzynarodowy Dzień Muzeów, więc jeżeli słuchają nas jacyś sympatycy muzeów, albo kustosze, osoby pracujące w muzeach, to serdecznie Was pozdrawiamy. Za kilka chwil poniedziałkowa zagadka cioci Madzi, wiem tylko jedno, dzisiaj będzie naprawdę trochę trzeba pogłówkować i będzie trochę matematyki. No i zaczynają się schody.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Tymczasem, zanim zagadka, to gramy w rytmie hitów, Boys i Miłość. Można zrobić głośniej.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Nie wiem dokładnie, co dzisiaj ciocia Madzia wymyśliła. Natomiast wiem, że dzisiaj trzeba troszeczkę pogłówkować. I to tak naprawdę pogłówkować, bo zagadka będzie matematyczna. Matematyczno-logiczna, o tak można ją nazwać. Więc uwaga, zamieniać się w słuch i słuchać. A jak ktoś zna odpowiedź, no to rzecz jasna odpowiadać. Proszę bardzo, ciocia Madzia, to twoja chwila.
2: Dzień dobry, kochani słuchacze Radia Vox FM. Z tej strony ciocia Madzia. To jak, gotowi na nową zagadkę? Uwaga! W pokoju są cztery kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w czterech pozostałych kątach w pokoju. Ile jest kotów?
1: Mówiłem, że trudne. No ja się zgubiłem, ale jak ktoś wie, zna odpowiedź, to śmiało. 6098 69 869. Czekam na wasze wiadomości i na wasze głosówki.
0: Zagadka cioci Madzi.
3: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: tej pani chyba specjalnie przedstawiać nie trzeba, ale gdyby ktoś zapomniał, jak ona się nazywa, to jest Sabrina z utworem Boys. I myślę, że nie jeden pan miał plakat Sabriny nad swoim łóżkiem. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, proszę bardzo.
1: W pokoju są cztery kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w czterech pozostałych kątach w pokoju. Ile jest kotów?
0: Jeżeli znacie odpowiedź na tę zagadkę, to 6098698 pod ten numer piszecie.
2: Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
9: Uwaga na zablokowaną krajową 78 w Świętokrzyskiem. To potem jak w Jędrzejowie metalowe rury spadły z ciężarówki i uderzyły w jadącą za nią osobówkę. Kierująca autem trafiła do szpitala. Obecnie odcinek między Zawierciem a Kielcami oraz dwa pasy ruchu na ślimaku zjazdowym z S7 są zablokowane. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rowerzysta, który przewrócił seniorkę we Wrocławiu, jest poszukiwany. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać, jak rowerzysta szarpie i przewraca 80-letnią kobietę na ścieżce rowerowej. Do zdarzenia doszło 11 maja przy Piliczyckiej we Wrocławiu. Kobieta złożyła zawiadomienie, a funkcjonariusze czekają na jej dokumentację medyczną, mówi Wojciech Jabłoński z policji.
10: W tej chwili to postępowanie prowadzone jest pod kątem naruszenia nietykalności cielesnej. Mówimy tutaj o przestępstwie, które zagrożone jest karą pozbawienia wolności nawet do jednego roku. Oczywiście, jeśli ta dokumentacja medyczna wskazywałaby na to, że jest to powyżej dni 7, no to tutaj mamy do czynienia już z zupełnie inną kwalifikacją.
9: Policjanci proszą o kontakt osoby, które posiadają informacje o poszukiwanym mężczyźnie. Shakira uniewinniona. Hiszpański sąd stwierdził jednoznacznie, wokalistka nie jest oszustką podatkową. Państwo będzie musiało teraz zwrócić jej około 60 milionów euro. Problemy Shakiry zaczęły się w 2011 roku, kiedy była związana z piłkarzem Barcelony, Gerardem Piqué. Sąd zarzucił jej wtedy, że nie płaci podatków, ale by obrona udowodniła, że artystka większość czasu spędzała i tak poza Hiszpanią. Zagrała wówczas ponad 40 koncertów na całym świecie. Hiszpański fiskus zapowiedział, że złoży odwołania od decyzji i nie odda wokalistki pieniędzy do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
9: Kamil Majchrzak przegrywa w pierwszej rundzie turnieju ATP w Hamburgu. Pokonał go Argentyńczyk Camilo Hugo Carabelli 6-1-2-6-3-6. Majchrzak był jedynym Polakiem, który zgłosił się do tej imprezy. Zmagania w Niemczech to ostatni sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open. Pod koniec czerwca z miasta Reims wystartuje tegoroczny Tour de France. Na razie wiemy, że w pierwszej fazie ścigania kolarze pojadą przez 4 departamenty należące do regionu Szampanii. Pełną trasę mamy poznać w późniejszym terminie. To będzie już 115. edycja wydarzenia. Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick przedłużył kontrakt o kolejny sezon. Umowa z katalońskim klubem będzie go obowiązywała do 30 czerwca 2028 roku. Niemiecki szkoleniowiec w ciągu 2 sezonów zdobył z zespołem 5 z 8 możliwych trofeów.
0: Dwadzieścia sześć minut do 18:00.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No, dzisiaj zagadka taka, która potrafi troszeczkę poplątać w głowie. Ze mną z tym tematem Ania. Cześć, Aniu.
2: No, witam.
1: Powiedz mi tak, na początek, jak ci mija ten poniedziałek? Jaki on dla ciebie jest?
2: W sumie dobry. Wygrałam w zdrabce.
1: O, proszę.
2: Byłam na zakupach. Niedużą sumę, ale 5 zł wygrałam.
1: Słuchaj,
2: zawsze do przodu. Tak. Tak.
1: Dobrze, Aniu, ja w sprawie zagadki się z tobą kontaktuję, ale może najpierw ją przypomnimy. Co ty na to?
2: Dobrze.
1: Dobra, to tak, żeby każdy miał jeszcze szansę ją usłyszeć.
3: 4 kąty i kilka kotów. Każdy z kotów widzi pozostałe koty w 4 pozostałych kątach w pokoju. Ile jest kotów?
1: No właśnie, ile jest kotów? Teraz odpowiedzi słuchaczy, proszę bardzo.
4: Moim zdaniem to 5 kotów. Paulina.
1: Okej, Paulina twierdzi, że 5.
5: Odpowiedź na pytanie jest 5 kotów. Wojtek.
1: Wojtek też twierdzi, że 5 kotów. Aniu, ile jest kotów w pokoju?
2: Według mnie 4, bo są 4 kąty, to i 4 koty.
1: Logiczne myślenie, ewidentnie. Sprawdzamy odpowiedź, proszę bardzo.
3: Poprawna odpowiedź to 4 koty.
1: 4 koty, masz rację, 4 koty, bo 4 kąty. Także Aniu, jesteś jedną z nielicznych osób dzisiaj, słuchaj, które znały poprawną odpowiedź na tę naszą dzisiejszą zagadkę, zagadkę cioci Madzi. Dlatego z tego miejsca, słuchaj, ja mam taki pomysł. Voxowe gadżety wędrują do ciebie, co ty na to?
2: Super.

0: Cieszę.
1: No i bardzo fajnie, my też się cieszymy. Pozdrawiamy.
2: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
3: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
4: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama.
7: Vox FM.
2: Vox FM Radom.
7: Vox FM Radom.

0: w pierwszej zmianie. Codziennie w Vox FM.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Już trwa Allegro Smart.

0: Wstaje codziennie po 18.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Reklama. Vox FM Radom.
4: Metalowe rury spadły na samochód. Do wypadku doszło na Krajowej 78 w Jędrzejowie. Poprawia się kondycja Polki rannej w Modenie. Jej stan lekarze określali jako bardzo ciężki. Dęblin z pierwszym takim ośrodkiem w Europie. Powstaje centrum serwisowe dla amerykańskich silników.
5: Godzina 18 na zegarach, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
4: Poważny wypadek w Świętokrzyskiem. Krajowa 78 jest zablokowana. To potem jak na obwodnicy Jędrzejowa z ciężarówki spadły ciężkie, kilkutonowe stalowe rury. Jedna osoba została ranna, mówi Anita Radgowska z policji.
6: Rury spadły na przeciwległy pas ruchu, na który najechała pani 40-latka kierująca Mercedesem. Oba pasy są zablokowane. Pani przewieziono do szpitala, kierowcy trzeźwi.
4: Na miejscu pracują służby. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Niezbędny będzie przeładunek rur. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Tak zakłada umowa podpisana przez Wojskowe Zakłady Lotnicze i firmę Honeywell. O szczegółach wie nasz reporter Michał Rawa.
7: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
8: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
7: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
9: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy, będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
7: Zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za dwa lata.
4: Polska otrzymała już prawie 250 czołgów Abramsa z zamówionych w USA 366. Dostawy mają zakończyć się w tym roku. Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie. Nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach. Po tym jak w sobotę w tym włoskim mieście 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych.
10: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkająca we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora. Jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko. Nagle znalazłem się na ziemi. Potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanu Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
4: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękuję. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Tym samym nie zadziała jeszcze centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych, w którym będą musiały znaleźć się wszystkie obiekty wynajmujące pokoje dla gości. W przypadku samego Zakopanego to ponad 3000 punktów, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
11: Budzi to pewien niepokój. wśród mieszkańców, wśród przedsiębiorców, naszych lokalnych. Przepisy na ten moment nie wchodzą 20 maja w życie. Uspokajam, bo wiele sygnałów dotarło do mnie, że przedsiębiorcy denerwują się, że 20 maja będzie kłopot z dużymi portalami rezerwacyjnymi, no bo o to jest największa obawa.
4: Powołanie do życia centralnego wykazu ma m.in. uderzyć w szarą strefę, obiekty niezarejestrowane i niepłacące podatków.
5: Boję się, naprawdę boję się mówić o pogodzie, bo ciężko jest zobaczyć każdy punkt naszego kraju. Mapy pogodowe mówią jedno, ale pewnie to, co się dzieje w wielu miejscach, mówi drugie. Tak na przykład, z tego co widzę, centralna Polska, rzekome opady deszczu. Ja w tym momencie odwracam się, patrzę przez okno i widzę słońce, więc może te opady deszczu jeszcze będą. Tak naprawdę to nie ma miejsca w Polsce, gdzie w tym momencie by nie padało. Pada wszędzie, okolice 20-16 stopni. Więc może to zweryfikujmy. Co wy na to? Dajcie znać, jaka pogoda jest u was. Czy pada deszcz? Czy świeci słońce? Czy jest zimno? Czy nie?
3: Na pełnej z Vox FM.
5: Co wy na to? 609-8698-69. Tutaj czekam na wasze wiadomości. Zdjęcia też można wysyłać. Być może u kogoś jest już w tym momencie ładna tęcza. Jeżeli deszcz faktycznie przed momentem padał. 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry.

0: Gordo i Loco Loco. Utwór dla wszystkich zakręconych. 14 minut po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Wracam do waszych wiadomości, które napływają na 6098 69 869, odnośnie tego, jaka u was jest pogoda. I tak na przykład Szamotuły, Wielkopolska, tam pada 10 stopni i zimno, nawet zdjęcie dostałem. I trzeba przyznać, faktycznie nie wygląda to zbyt zachęcająco. Klaudia z Kielc pisze, że w Kielcach nie pada, ale jest niebo niestety zachmurzone. Pozdrawiam całe radio, my też serdecznie pozdrawiamy. Co my tutaj jeszcze mamy? Góra Kalwaria, Piaseczno, 21 stopni, bez wiatru i słoneczko świeci. Pozdrawiam wszystkich kierowców autobus linii L z Piaseczna. Radio gra, głośno gra, Artur. No my też ciebie, Artur, pozdrawiamy i wszystkich pasażerów, niech tam się dobrze bawią przy naszej muzyce. No to może jeszcze Szczecin, Darek do nas pisze, piękne słońce, 16 stopni i ładne zdjęcie, faktycznie. Czyli jak słyszycie, no są zdjęcia, przepraszam, są miejsca w Polsce, gdzie jest ładnie, ale są też miejsca, gdzie niestety ten deszcz się pojawia.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A to już propozycja do bestlisty. Dobrze znana, ale odświeżona.

0: Tayo Cruz, Florida i Hangover. Stan, którego, umówmy się, nikomu nie życzymy, prawda? Bywa trudny. Wtedy też bywa naprawdę, naprawdę ciężko i dobrze jest mieć po prostu kogoś, kto pomoże. Taką oto głosówkę dostałem i chcę się z nią, z wami podzielić. Proszę, oto Jona.
1: Witam, nazywam się Wiktor i
2: Milan.
1: Jesteśmy pracownikami małej firmy, która tak od dla zabawy sobie naprawia różne rzeczy. I oczywiście słuchamy najlepszego radia Vox FM, bo jakie inne.
2: Gorzów Wielkopolski.
1: Dziękujemy, że gracie takie fajne piosenki. Dziękujemy.
2: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy!
0: My też serdecznie pozdrawiamy, ale jestem ciekawy, jaka firma zatrudnia tak młodych pracowników.

0: Nikt, absolutnie nikt tak nie kocha swoich ludzi jak ten pan Eddie Vatta, I Love My People w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty do godziny 19 i pytanie do was. Czy wy kochacie swoje auta? Chociaż te ja wiem, bo sam jestem posiadaczem samochodu. Niestety nie nowego, a szkoda, a może nawet i lepiej, że niestety albo stety samochody bywają kapryśne, prawda? Od czasu do czasu coś się popsuje, no i trzeba prowadzić do mechanika, a z mechanikami, serdecznie pozdrawiamy, różnie bywa. Zakładamy, że dobrze, mimo wszystko, ale gdyby się złożyło, że naprawa albo części do waszego samochodu są za drogie, to z pomocą przychodzimy my i tak się składa, że do zgarnięcia właśnie 1000 zł na części lub naprawę samochodu. Co trzeba zrobić, żeby te 1000 zł trafiło właśnie do was? Tak naprawdę to niewiele. Wystarczy wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić.
1: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
8: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: Bez trudów budowy i formalności. Wybierz swój dom i zabierz go do siebie.
10: Gotowe domy modułowe i pawilony od Global Home Containers i całoroczne domy mobilne firmy Letniskowo. Znajdź swoją inspirację na ekspozycji Global Home City. Ślepowron koło Radomia i na home-containers.com.
11: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
12: Pizzeria Domowa zaprasza na coś naprawdę innego. Ponad 40 kompozycji, cienkie klasyki oraz grube domowe pizze z maksymalną ilością składników. Szwajcarski ser z dziurami to autorskie sosy. Wszystko na bogato. Pizze na dowóz i wynos 32, 45 i 60 cm. Zamów na dowóz lub odbierz w lokalu od 16 do 24 w dniach od poniedziałku do czwartku oraz od piątku do niedzieli w godzinach od 13 do 1. 720 400 820 www.pizzeriadomowa.pl. Radom 11 listopada 61b.
1: Reklama. W

0: to promocja. Bestlista Vox FM.
1: Vox FM.
0: Największe hity,
1: nowości
0: i dużo dobrej zabawy. Ruszamy w piątek o 17.
1: Bestlista Vox FM. Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Arek Sikora.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
1: Vox FM, FM Radar.
6: 3,5 roku więzienia za grożenie taksówkarzowi nożem jest wyrok w głośnej sprawie z Łodzi. Trwają ćwiczenia nuklearne na Białorusi, to ma być test gotowości bojowej. Nie będzie walk bezdomnych, impreza Prime Show MMA została odwołana.
7: Jest 19, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
6: Groziła taksówkarzowi nożem, teraz usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 32-latkę za atak, o którym głośno było w całej Polsce. Kobieta przystawiła ostrze do twarzy kierowcy i zebrała 20 zł. Wszystko zarejestrowała kamera w taksówce.
8: Posługując się nożem, przystawiając mu nóż do twarzy oraz ramienia, groziła mu pozbawieniem życia i spowodowaniem obrażeń ciała, w tym obcięciem palców, które to groźby wzbudziły pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia.
6: Uzasadniał sędzia Tomasz Krawczyk. Takiego wyroku domagał się oskarżyciel, mówi z kolei prokurator Maciej Ziółek.
9: Taki wymiar kary będzie wystarczający, żeby te cele kary, jakie ma ona spełnić, zostały spełnione. To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawienia życia drugiej osoby.
6: Oskarżona w sądzie przeprosiła pokrzywdzonego, tłumaczyła, że była pijana, działała pod wpływem środków psychotropowych i nie pamięta tego zdarzenia. Kobieta była już wcześniej karana. Ukraina potępiła białoruskie ćwiczenia jądrowe i wezwała do zaostrzenia sankcji nałożonych na Mińsk i Moskwę. Resort Obrony Białorusi o rozpoczęciu ćwiczeń wspólnie z Rosją poinformował w dzisiejszym komunikacie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy apeluje o ostrą reakcję, w tym zwiększone wsparcie dla Kijowa i obecność wojsk sojuszu na wschodniej flance NATO. Szczegóły zna nasz reporter Michał Rawa.
10: Białoruski MON przekazał, że podczas manewrów planowane jest przećwiczenie dostawy amunicji jądrowej oraz przygotowania jej do użycia. Władze w Mińsku twierdzą, że ćwiczenia nie są skierowane przeciwko innemu państwu. MSZ Ukrainy jednak ostro krytykuje te działania. W komunikacie podkreśliło, że ćwiczenia uderzeniowe naruszają traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Z kolei były zastępca szefa ukraińskiego SBU, Wiktor Jagun, zwraca uwagę na to, że białoruskie władze zamknęły dostęp do lasów w 19 regionach Białorusi, przy granicach z Litwą, Polską i Ukrainą, co jego zdaniem może oznaczać ukrytą relokację wojsk.
6: Rosyjska broń jądrowa znajduje się na Białorusi od 3 lat. Kreml zapewnia, że zachowuje pełną kontrolę nad jej użyciem. To nie rozrywka, to wyzysk, zaznacza pełnomocnik rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula zeznawała dziś w gdańskiej prokuraturze w sprawie Prime Show MMA. Federacja chciała zorganizować wydarzenie, w którym walczyć mieli bezdomni.
11: Prime MMA planowało zorganizowanie gali, która miała nazywać się Kloszard Combat. Zamiarem organizatorów, jak rozumiemy, było zaangażowanie do tej gali, do udziału w tej gali, do udziału w walkach w klatkach osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.
6: Zdaniem Katarzyny Kotuli osoby, które podpisały umowę na udział w tym wydarzeniu, mogły nie do końca wiedzieć, na co się zgadzają.
11: Że podpisywał tą umowę, natomiast osoba, która była opiekunem, czyli kuratorem tej osoby, powiedziała, że ma wątpliwości co do tego, czy ten podopieczny miał pełną wiedzę na temat tego, jaki dokument podpisał i co się znajdowało w tym dokumencie. Chcemy też ustalenia warunków finansowych oferowanych uczestnikom. Chcemy ustalić osoby odpowiedzialne za rekrutację, bo wiemy, że taka rekrutacja się odbyła.
6: Wydarzenie ostatecznie się nie odbyło. Organizatorzy tłumaczyli, że format nie spełnił oczekiwań. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło gdańskie biuro poselskie Katarzyny Kotuli. I jeszcze młode sokoły z lubelskiego Wrotkowa, które są już zaobrączkowane. W ostatnim lęgu na świat przyszły trzy samice i jeden samiec, mówi Julia Karpińska z Polskiej Grupy Energetycznej.
12: Jest to ważny moment pozwalający na monitoring populacji sokawy drewnego. Pozwala ono ocenić skuteczność działań na rzecz ochrony tego gatunku.
6: Na kominie elektrociepłowni w Lublinie gniazdują też dwa dorosłe ptaki, Wanda i Czajnik. Młode powinny zacząć naukę latania już w czerwcu.
7: Jeżeli chodzi o najcieplejsze miejsce w tym momencie w Polsce, to jest to, uwaga, Warszawa. Tutaj okolice 19 stopni, tak mi mówią mapy pogodowe. Natomiast najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 7. W nocy też okolice 7-8 stopni w Polsce, miejscami pojawi się 10, aczkolwiek możliwe też przelotne opady deszczu. Głównie tutaj mam na myśli centralną i wschodnią część naszego kraju. A jutro? No, chciałem słońca, a będzie deszcz. Chociaż nie wszędzie, bo tutaj głównie Wielkopolska i północna część. Północna część naszego kraju oczywiście. A tak poza tym, no, przewaga ciemnych chmur. Ale gdzieniegdzie może słońce się pojawi. 5 minut po 19. Michał Trawka, dzień dobry.

Utwór idealny, żeby troszeczkę ruszyć swoje ciało. Na przykład do tańca. Jeżeli ktoś ma ochotę, Sia, Move Your Body w Vox FM. Kwadrans po 19 na zegarach. A ja czytam taki nagłówek. Tyle namiętnych nocy, ile obron w meczu. I to jest propozycja. Propozycja aktorki filmów dla dorosłych do bramkarza PSG, Matwieja Safonowa. A wszystko przez nadchodzącą Ligę Mistrzów, w której, uwaga, przypominam, PSG zmierzy się z londyńskim Arsenalem. I teraz aktorka stara się zmotywować zawodnika swojej ulubionej drużyny. No i trzeba przyznać, jakaś to tam motywacja jest. Zresztą sama żona piłkarza troskliwie odpisała w mediach społecznościowych aktorce. A co jeśli ten zagra słabo? Jeśli nie obroni strzałów, to co wtedy? No to wtedy chyba po prostu zostaje tak jak jest, czyli wraca do żony. Wake up.

Utwór, który walczy o utrzymanie w pierwszej dziesiątce naszej bestlisty, Gone i Brave, aktualnie numer 9. Jest jeszcze czas i to bardzo dużo czasu do piątku, a w piątek, przypominam, po godzinie 17 najświeższe notowanie naszej bestlisty, więc warto wchodzić, warto głosować. Tam są plusy, tam są minusy, każdy znajdzie coś dla siebie i tak jak czujecie, jak wam gra w serduchu, tak powinniście też w zgodzie ze sobą po prostu głosować. Voxfm.pl, przypominam, tam odsyłam, a już za chwilę propozycja do bestlisty. Utwór Latino. Nie tylko dlatego, że jest Latino, ale tak się po prostu też nazywa. Markus P. Już teraz. Na pełne.

0: Illenium i Ellie Goulding w Vox FM w rytmie hitów 25 minut do godziny 20, a na 6098 napisał do mnie Artur, że jest problem. I to bardzo duży problem, bo była przygotowana kolacja dla niego i dla jego żony, no i on zjadł obie. I co teraz? No, słuchaj stary, jak najszybciej opuść swoje miejsce zamieszkania. Vox
1: FM. Reklama. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Sprawdź to sam, check it out, kusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na auchan.pl.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.
4: Vox FM Radom.
5: Są zarzuty dla mężczyzn zamieszanych w sprawie śmierci 13-latka. Grozi im do 20 lat więzienia. Za 2 tygodnie powinny być już w Polsce. Do bazy w Łasku lecą myśliwce F-35. Kraków szykuje się do referendum. Głosowanie w sprawie odwołania prezydenta już w niedzielę.
6: 20 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
5: Usłyszeli zarzuty. Prokuratura wnioskuje o ich tymczasowe aresztowanie. Czwórkę mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja została dziś przesłuchana. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany we Warmińsko-Mazurskim. Tę sprawę śledzi nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak, jestem.
5: Powiedz, jakie zarzuty usłyszeli mężczyźni.
7: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka, a ona miała przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
5: Podejrzani w sprawie mają od 30 do 43 lat. Trzech z nich to bracia. Jeden w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Pierwsze zakupione przez Polskę od Stanów Zjednoczonych samoloty F-35 powinny przylecieć w ciągu 2 tygodni, powiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste przyjęcie maszyn w bazie w Łasku jest planowane w pierwszej połowie czerwca.
8: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot.
5: Polska zamówiła w sumie 32 maszyny typu F-35, kosztowały ponad 4,5 miliarda dolarów. Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. O 7 rano wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. W referendum liczy się nie tylko postawiony krzyżyk w kratkach tak albo nie, ale i frekwencja. Na szczegółach nasza reporterka Urszula Bienia-Syczyńska.
9: Podczas referendum wyborcy dostaną 2 niezależne karty do głosowania. Aby decyzja krakowiana o losach włodarza miasta była wiążąca, to w przypadku chęci odwołania prezydenta do urn musi pójść ponad 158 tysięcy osób. W przypadku głosowania nad losami Rady Miasta ta liczba jest jeszcze większa. Zapytaliśmy więc Krakowian, czy idą na referendum.
10: Nie ma takiej opcji. Gibały nie wybiorę.
11: Idę. Te decyzje, które podjął tam w ochronie tej strefy czystego transportu, teraz się szybciutko wycofuje. To jest działa tylko na jego niekorzyść.
9: Kontrowersje wokół SCT i podwyżek cen biletów przykrywają pozytywne decyzje prezydenta i teraz jest trochę za późno, żeby ten wizerunek odmienić, ocenia Bartosz Dębiński, specjalista do spraw PR i marketingu.
12: W tym momencie jest za późno na to, żeby, nie wiem, nabudować te negatywne tematy.
9: Referendum już 24 maja, lokale będą czynne od 7 do 21.
5: Relacjonowała Urszula Bienia-Syczyńska. Dziękuję. Samochód od lat był jego domem. Pan Janusz z Bydgoszczy ma już dach nad głową. 66-latek w końcu przyjął wsparcie i trafił do domu pomocy społecznej. Mężczyzna koczował na parkingu, co niepokoiło okolicznych mieszkańców, zwłaszcza po tym, jak spowodował pożar, w którym spłonęło jego auto.
13: Cały dzień tam pukał, stukał i taki wózek miał na żelaznych kołach. To ludzie tak kleli, bo rano o 5 śpią, a on jechał z tym.
14: Według mnie jest to lepiej, chociaż nie wiem, czy ten pan, który był przyzwyczajony do tego, że mieszka gdzie chce, czy taka osoba jest w stanie sobie poradzić z tym, czy tam wytrzyma.
5: Zimą społecznicy zorganizowali bezdomnemu drugi samochód, by przetrwał mrozy. Po kilku miesiącach w końcu udało się go namówić, by przeniósł się w ciepłe miejsce. Mężczyzna ma już swój dowód osobisty i będzie pobierał skromną emeryturę. A w pomoc angażowali się też pracownicy socjalni.
4: Wiadomości sportowe Vox FM.
5: Legia Warszawa ma nowego zawodnika. 3-letni kontrakt z klubem podpisał chorwacki bramkarz Ivan Brikć. 30-latek w dwóch ostatnich sezonach grał w Motorze Lublin. To pierwszy transfer stołecznego klubu przed rozpoczęciem nowego sezonu. Z kolei piłkarze reprezentacji Ukrainy mają nowego trenera. Został nim Włoch Andrea Maldera. To pierwszy zagraniczny trener tego klubu. Włoski szkoleniowiec zadebiutuje w tej roli 31 maja w towarzyskim meczu z Polską. Maja Chwalińska pokonała francuskę Alice Ram 6-0-6-3 w pierwszej rundzie kwalifikacji do French Open. Aby znaleźć się w zasadniczej części zmagań, musi wygrać jeszcze dwa spotkania. A po czterech sezonach Robert Lewandowski żegna się z dumą Katalonii. Drogi Barcelony i Lowego mocno się rozeszły, ocenia autor książki Lewandowski prawdziwy Sebastian Staszewski.
15: Robert cały czas chce być gwiazdą, cały czas chce grać w podstawowym składzie, chce, żeby ten status był bardzo wysoki, natomiast Barcelona wie, że Robert ma 38 lat, lada moment i rozgląda się za nowym napastnikiem.
5: Kapitan polskiej reprezentacji wciąż nie podjął decyzji, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. W dotychczasowych 191 występach w barwach Barcelony zdobył 119 bramek. Szansa na ostatni występ 23 maja na wyjeździe z Walencją.
6: Pogoda, chciałbym powiedzieć optymistyczna, ale no tak średnio, bo jak patrzę na to, co przyniesie nam jutrzejszy dzień, a może przynieść opady deszczu i generalnie przewagę chmur, to chyba nie jest to, czego byśmy się spodziewali po majowym miesiącu, prawda? No ja wiem, że tam okolice 18-19, miejscami nawet 20 stopni, no ale no hello, mamy maj. 5 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Wystartujemy teraz z dużego, wysokiego C, a w zasadzie B.
0: Na pełnej Vox FM.
6: Bass Hunter.

Thomas Gray i Rumors w Vox FM w rytmie hitów. Kwadrans po 20 na naszych radiowych zegarach, a za chwilę propozycja. Propozycja do best listy James Hype. Ależ ten utwór gra. Ja już go słuchałem i naprawdę robi fenomenalną robotę. Sami docencie.

0: utwór, który idealnie sprawdzi się do słuchania w samochodzie. Denzel i Pump It Up w Vox FM. A propos samochodu, propos auta, to jeżeli ktoś na przykład ma problem ze swoim samochodem, bo się autko popsuło, jest u mechanika albo tym podobne rzeczy, to tak się składa, że można zgarnąć okrągły 1000 zł. 1000 zł na części lub naprawę właśnie swojego samochodu. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Później pierwsza zmiana to kogoś z Was dzwoni i 1000 wręcza. Proste, prawda?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: VoxFM.pl, tam się zgłaszacie. A to już z Colim i Blanka, niewinna. 25 minut po 20 na zegarach.

0: Jack Jones, Vox FM w rytmie hitów. 25 minut, moi drodzy, do godziny 21. Być może ktoś o 21 dopiero skończy pracę i to jest dla niego dosyć istotna informacja. Ale żeby było przyjemniej nam wszystkim, to jeszcze w tej godzinie Sean Paul, Avicii, Polo Vibes. Oni wszyscy zagrają specjalnie dla was, dlatego koniecznie bądźcie z nami.
1: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Reklama.

Polo Vibes i Puls Miasta. Miasto żyje, niezależnie czy jest to noc, czy dzień, to żyje swoim rytmem i wy też, rzecz jasna, w tym mieście żyjecie. Większym bądź mniejszym, a my cały czas jesteśmy z wami. Kwadrans dzieli nas od godziny 21, a 21 to czas najświeższych wiadomości.

0: Shakira w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil, dosłownie za kilka chwil, za minutkę, nieco ponad, no dobra, nieco ponad godzina 21, to też ja muszę się z wami już pożegnać. Dzięki za dziś, kto może niech odpoczywa, a kto pracuje, za tych będę trzymał mocno kciuki. Michał Trawka, miłego.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
7: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy? Kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Superekspresu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się poszedł blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
8: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Zakupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
7: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
8: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
7: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z trzech polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
9: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjąłem zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
7: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. I emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Superekspresu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
10: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
11: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Dzisiaj. To są dane od MIT-u.
10: Bez tych dodatków?
11: Ze wszystkim.
10: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
11: Kilkuset, tak.
10: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
11: Bardzo dobrze, jest powyżej 100 tysięcy złotych, to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
7: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
12: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
7: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy i z rozpoznawalnymi miejscami, a także wydarzeniami w mieście. No i teraz tak, tej nocy w całej Polsce jest pochmurno i do tego dodajemy. W większości kraju, poza centrum, mgły, a oprócz tego w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w lubelskim opady deszczu. A w lubelskim jeszcze burza do tego wszystkiego. Na termometrach 4 stopnie na plusie na zachodzie kraju, 6 na południu, 10 w centrum i nawet 12 na Podlasiu. A jutro najwięcej, 21 w Lubuskiem, 14, czyli najmniej nad morzem. Magazyn publiczny.

0: niesienia pomocy ludności pozostającej na terenach objętych wojną. Mężczyzna dostarcza potrzebne rzeczy z ramienia Stowarzyszenia Biały Orzeł.
1: To powstało jeszcze przed wojną i my początkowo pomagaliśmy Polakom mieszkającym na Ukrainie, na zachodniej Ukrainie, osobom starszym, chorym. I niedługo potem, po powstaniu naszego stowarzyszenia, wybuchła wojna. I ja wtedy zrozumiałem, że jeżeli my teraz przestaniemy jeździć, to nasi przyjaciele pomyślą, że my się boimy. Oczywiście baliśmy się, ale rozpoczęliśmy jeżdżenie z pomocą humanitarną już w warunkach wojny.
2: No i robicie to sukcesywnie tak naprawdę od 2 lat. Nie przestajecie, robiliście to wcześniej, robicie to także i teraz.
1: Tak.
2: No właśnie, to zatrzymajmy się przy tym. Jaka to jest pomoc? Czy gdzieś w ludziach osłabła już ta potrzeba pomagania, niesienia tej pomocy, czy nie? Jak wygląda sytuacja?
1: Na pewno nie jest to już sytuacja, którą obserwowaliśmy na początku wojny, kiedy to był powszechny zryw Polaków do pomagania, ale no, nie można utrzymać takiego zrywu w stanie permanentnym. Ja obserwuję, że pomoc wielu, wielu tysięcy Polaków nadal jest aktualna, bardzo istotna i dzieje się.
2: No bo wy tą pomoc tak naprawdę, którą tam niesiecie, mówi pan tutaj o pomocy humanitarnej, więc rozumiem, że te rzeczy trafiają do różnych grup tak naprawdę, i
1: tak.
2: Dzieci, i kobiet, i cywilów, i żołnierzy, i tak dalej.
1: Tak.
2: Jaka to jest pomoc? Co wy tam dokładnie wieziecie na tę Ukrainę?
1: Wozimy przeróżne rzeczy. To będą czy medykamenty, czy żywność, czy koce, śpiwory, butle gazowe, jakieś podgrzewacze. Wszystko, co może przydać się ludziom w warunkach wojennych. No a wiadomo, kraj jest już dosyć mocno wyniszczony, wszystkiego brakuje, dlatego wszystkiego potrzeba i staramy się wozić te rzeczy i adresować do konkretnych osób i konkretnych grup społecznych. Naszą zasadą jest to, że docieramy bezpośrednio. Nie składujemy to w magazynach, nie zostawiamy to osobom postronnym. Docieramy do osób, które tego w tym czasie potrzebują najbardziej i to im dostarczamy. Na przykład robiliśmy taką rzecz, że w ubiegłą zimę w browarach pod Kijowem, gdzie przebywa dużo uchodźców wewnętrznych z terenów okupowanych i zniszczonych wojną, przywoziliśmy żywność i w porozumieniu z wolontariuszami ukraińskimi bezpośrednio na placach, na ulicach rozdawaliśmy tą żywność osobom potrzebującym, głównie samotnym kobietom i dzieciom. No i tam były wzruszające sytuacje, kiedy bardzo dziękowano Polakom. Zresztą Polsce dziękuję się na każdym kroku. Czy to będzie na stacji benzynowej, czy to będzie w sklepie, czy to będzie w urzędzie. Naprawdę, wierzcie mi państwo, proszę mi wierzyć pani redaktor, to podziękowanie, ta wdzięczność jest wszechobecna, czasami wręcz krępująca. No ale oczywiście nie dla podziękowań tego robimy, tylko żeby pomóc. I co najważniejsze, żeby nigdy taka sytuacja nie dotarła do nas, do Polski. Bo żyjemy w bezpiecznym kraju, ale Ukraińcy też żyli w bezpiecznym kraju. I im się nie wydawało nigdy, że do nich wojna przyjdzie. Wojna była w telewizji, gdzieś w Afryce, gdzieś daleko. I wojna przyszła do nich i do nas też może przyjść. Także róbmy wszystko, żeby Ukraińcy wytrzymali, żeby powstrzymali tą nawałę ze wschodu, no bo moim zdaniem Putin nie zatrzyma się po tym, jak pokona Ukrainę, tylko pójdzie dalej. I co wtedy?
2: Natomiast mówi pan też tutaj o takiej ogromnej wdzięczności, mówi pan też o stykaniu się z właśnie obliczem wojny, co już Ukraińcy niestety przeżywają od 2 lat,
1: tak.
2: Ale pan też tam jeżdżąc, rozumiem, że jeździ pan też osobiście dostarczać te
1: wszystkie naturalnie.
2: Paski, tak? Spotyka się pan z różnymi historiami. Przez te 2 lata na pewno było ich mnóstwo, tak naprawdę. Jakie były najtrudniejsze?
1: Najtrudniejsze sytuacje to kiedy odwiedzam kliniki rehabilitacji, gdzie przybywają młodzi ludzie okaleczeni na froncie. Bez rąk, bez nóg. Jeszcze jak powiedzmy nie ma człowiek jednej nogi czy jednej ręki, to jeszcze może funkcjonować. Ale jak widzi się ludzi, którzy są w ogóle pozbawieni rąk czy nóg, prawda? I również osoby poznałem takie naprawdę bardzo okrutnie, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale bardzo okrutnie okaleczone przez wojnę. A pomimo tego te osoby chcą żyć i mówią, Ukraina jest naszą matką, oddałem jej wszystko, oddałem jej zdrowie, nie żałuję tego. No, to takie bardzo trudne sytuacje, kiedy obcuję się z ludźmi potwornie okaleczonymi. Również pogrzeby. Kiedy jedzie się przez Ukrainę, widzi się ja jadę z zachodu na wschód, z północy na południe, w różnych bywamy miejscach i widzimy pogrzeby. Te pogrzeby są non-stop, prawda? Bardzo dużo tych żołnierzy ginie. Wzruszające jest to, jak Ukraińcy żegnają właśnie tych swoich bohaterów. Ciało jest przywożone do miejscowości w asyście wojskowej, do miejscowości rodzinnej. Wychodzi cała ludność wioski czy miasteczka. Ludzie rzucają kwiaty na ulicę, klękają, modlą się, śpiewają i ten człowiek jest odprowadzany na cmentarz.
2: Mhm, ale pan też ryzykuje własnym życiem, robiąc tego typu rzeczy, pomagając.
1: No to prawda, że w tej chwili na Ukrainie nie ma bezpiecznych miejsc, chociaż można przyjechać, Ukraina to jest olbrzymi kraj, i nie zauważyć przy odrobinie szczęścia, nie zauważyć wojny, ale na pewno usłyszeć, bo alarmy przeciwpowietrzne są bardzo, bardzo często. No, staramy się uważać. No, jeździmy tam na kilka dni, więc staramy się uważać. Trzeba zachować takie ścisłe warunki bezpieczeństwa, jeżeli to jest możliwe. Na przykład wjeżdżając w strefę przyfrontową. Ostatnio byliśmy w Donbasie, w Krematorsku i Słowiańsku. Należy wyłączyć polskie karty SIM. Dlaczego? Bo Rosjanie patrzą przez swoje urządzenia. Jeżeli widzą nagromadzenie takich kart SIM, to dla nich to jest bardzo cenny łup, bo zabijając wolontariuszy, odstraszają innych, prawda, żeby nie przyjeżdżali. Więc trzeba zachować takie środki bezpieczeństwa, nie być zbyt długo, nie przebywać na miejscach takich zbyt długo jak bazary, centra miast, bo tam mogą spaść rakiety. No i przemieszczać się, zrobić wykonać tą swoją misję i wracać, żeby dalej zbierać rzeczy i przykołać się do następnych wyjazdów.
2: Dwa lata to jest szmat czasu. Mówi pan tutaj o takich bardzo skrajnych sytuacjach, bardzo skrajnych także emocjach. Gdzieś nie opadła w panu ta potrzeba pomagania, ale nie opadła też ta potrzeba pomagania w osobach, które panu towarzyszą. Rozumiem, że są wolontariusze. Ilu was jest tak naprawdę, jeśli organizujecie taką akcję? Jak to wygląda?
1: Jeździmy w sumie w dwie osoby. Czasami jeżdżę sam. No nie angażujemy zbyt dużej ilości osób, ponieważ jest to nieekonomiczne i niepotrzebne, żeby jeździły. Natomiast mamy tutaj coraz szersze grono osób, wolontariuszy na miejscu, które te osoby zbierają rzeczy, angażują się w różny sposób. To bardzo szerokie spektrum. Od mechaników, którzy pomagają nam naprawiać samochód, do osób, które sponsorują. Coraz więcej firm radomskich nas wspiera, również osób prywatnych. No, również organizacje społeczne. Takimi naszymi żelaznymi partnerami to jest Związek Harcerstwa Polskiego i jego szef, harcmistrz Bartosz Bednarczyk. To wspaniała postać, bardzo nam pomaga. Ale również Stowarzyszenie Pokolenie z Katowic, które też nas bardzo wspiera. No, tych osób jest dużo i jest coraz więcej. I podejrzewam, że gdyby nie było tych osób, gdyby nie było tej pomocy dalej, to pewnie i w jakiś sposób my byśmy zwątpili w tą sprawę. Ale ponieważ coraz więcej osób popiera i podtrzymuje nas, to duch nie gaśnie i działamy dalej, bo tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Tak samo jak Ukraińcy nie mają innego wyjścia, bo jeżeli się poddadzą, to zostaną zabici. Tak jak nasze elity były mordowane, to wymordują ich elity, a resztę zagonią po prostu, wiadomo, do pracy na rzecz ruskiego ładu, który propagują. Tak.
2: Przez okres 2 lat generalnie jaka ilość tej pomocy trafiła na tereny Ukrainy? O jakich ilościach mówię?
1: Ja tak sobie to liczyłem. Oczywiście to nie będą dokładne dane, ale wydaje mi się, że pomogliśmy około 10 tysiącom osób w różny sposób. Czy to będą dzieci, czy to będą właśnie weterani wojenni, inwalidzi, czy to będą żołnierze, do których również jeździmy na front. No 10 tysięcy osób w skali takiej wojny i takiego kraju to jest niewiele, ale w skali już tych 10 tysięcy osób około, no to myślę, że to jest całkiem dobra sprawa.
2: Mówi pan też o takiej pomocy skoordynowanej, konkretnej, czyli do konkretnych osób zawozicie bezpośrednio te paczki, nie szukacie tutaj jakichś pośredników w dostarczaniu, czyli robicie to sami. W jaki sposób dostajecie te informacje, w jaki sposób zbieracie to zapotrzebowanie na te wszystkie rzeczy, które tam trafiają?
1: Mamy całą sieć wolontariuszy, a zaczęło się to tak, że kiedy pomagałem Polakom pod Lwowem i wybuchła już wojna, z Polakami mieszkańcy z miejscowi skontaktowali mnie z pewną dziewczyną, Katią Sotnik, która była bieżenką uchodźczynią w tym czasie wewnętrzną w Ukrainie, ponieważ jej wioska, jej miasteczko było okupowane przez Rosjan. Oni musieli uciekać i my w ten sposób poznaliśmy się i zaczęliśmy. I w sumie to jest taka polsko-ukraiński zespół. Są Ukraińcy, są Polacy. Mamy już szeroką sieć wolontariuszy, którzy nas informują. Wszystko możecie Państwo zobaczyć, panią redaktor, też serdecznie zachęcam, na moim Facebooku Artur Łepecki prywatnym, gdzie prowadzę te relacje. Naprawdę zobaczycie Państwo mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmów, mnóstwo informacji, myślę, bardzo ciekawych.
2: Generalnie, jak rozumiem, też te wszystkie rzeczy, które są potrzebne, to są zbiórki. Wy organizujecie takie zbiórki, tak jak Pan tutaj mówił, w swoim prywatnym profilu. Z jaką częstotliwością te zbiórki są organizowane? Jak często też wybieracie się na Ukrainę z tymi paczkami?
1: Jeździmy raz w miesiącu, średnio. Czasami częściej, ale tak raczej raz w miesiącu, bo wiadomo, są to wyjazdy dosyć kosztowne, szczególnie, że my jeździmy na tą daleką Ukrainę, na wschód, na południe, gdzie w tej sytuacji trzeba, paliwo kosztuje, prawda? Oczywiście Ukraińcy nam pomagają i wojsko często daje nam paliwo, kiedy do nich dojedziemy, to tankują nasze samochody. Radzimy sobie jak możemy, więc raz w tygodniu, natomiast zbiórki trwają cały czas, permanentnie. Ja pozwolę sobie podać mój numer 603 071 303, również przez Messengera. Serdecznie zachęcam do kontaktu i bardzo prosimy o pomoc, żeby Ukraińcy jednak nie poddali się, bo coraz gorsze informacje stamtąd napływają. To już jest 2 lata. No i co będzie, jeżeli Ukraińcy pękną? Jeżeli Rosjanie znów podejdą pod Kijów, zdobędą Charków, podejdą pod Kijów, ale to już inna historia.
2: A jaka jest reakcja też Ukraińców, kiedy dojeżdżacie z tymi paczkami? Jakie to są emocje? Jakie Wam też towarzyszą emocje przy takich spotkaniach?
1: Poznałem dzięki temu naprawdę dziesiątki, jeżeli już nie setki osób. Ludzie reagują bardzo dobrze na Polaków i bardzo dziękują. Często są to krępujące sytuacje, kiedy dziękują na każdym kroku, czy na stacji benzynowej, czy w urzędzie, czy gdzieś na bazarze. Raz na bazarze nie chcieli od nas, żebyśmy płacili za jakieś produkty. Znowu, kiedy zepsuł nam się samochód, nareperowali nam samochód za darmo. Ta wdzięczność jest na każdym kroku. Może telewizja, może media w tej chwili, to pani redaktor to poda, media tak nie pokazują tego, ale naprawdę ta wdzięczność jest olbrzymia i na każdym kroku. Trzeba też powiedzieć, że tam żyje około 2,5 miliona osób polskiego pochodzenia. Ja na każdym kroku spotykam polskie nazwiska i oni już nie mówią po polsku, ale jakaś babcia była, ktoś był, jakiś dziadziuś, i ci ludzie też są w wojsku i też giną. Byłem na takim pogrzebie, gdzie był chowany właśnie Polak z sąsiadowic pod Lwowem, gdzie żegnali go Polacy z polskimi flagami, Ukraińcy z ukraińskimi, gdzie byli przedstawiciele wszystkich wyznań i duchowni. Polacy, obywatele Ukrainy oddają krew i życie za wolność, niepodległość Ukrainy. Też o tym pamiętajmy.
2: Że to nie tylko sami Ukraińcy,
1: tak,
2: ale także
1: oczywiście,
2: że walczymy
1: oczywiście.
2: Tak jakby ramię w ramię.
1: Tak, Polacy, którzy nigdy stamtąd nie wyjechali, którzy tam mieszkają, bo zakładali rodziny, często są w związkach, najczęściej to są związki mieszane polsko-ukraińskie. Polacy walczą tam i też mieliśmy taką okazję, że dostarczyliśmy żołnierzom polskiego pochodzenia czy to agregaty prądotwórcze, czy takie inne historie bardzo potrzebne im na froncie. No bo oczywiście państwo ukraińskie te podstawowe potrzeby żołnierzy realizuje, ale to jest 1 milion ludzi na froncie, codziennie ich zaopatrzyć, dać im jeść i tak dalej. To nie jest taka prosta sprawa.
2: No zgadzam się, jak najbardziej trzeba dać to paliwo, żeby oni mogli po prostu robić swoją robotę. Przez pryzmat tych 2 lat tak naprawdę. I nie zgubił Pan gdzieś po drodze motywacji, wiary, chęci do tworzenia tego typu działań? Czy zawsze jest ten wiatr w żagle, czy nie? Czy bywają takie sytuacje, w których po prostu już człowiek nie ma sił?
1: Nie, powiem szczerze, że jest okej, ponieważ ludzie pomagają. Ludzie pomagają i opatrzność Boża, bo my zawierzyliśmy nasze działania, poświęciliśmy nasz samochód w miejscowości sąsiadowice, w klasztorze karmelitów, gdzie polscy księża księża posługują. I wierzę głęboko, że jesteśmy chronieni przez patronkę tego miejsca, babcię Pana Jezusa, świętą Annę Samotrzeć. Także jest wiatr, jest energia, trzeba to robić i tyle.
2: A po drugiej stronie, jeśli chodzi o Ukraińców, czy w nich gubi się ten duch wiary, czy jest nadal silny?
1: Do tej pory jeszcze wytrzymują, ale wczoraj na przykład miałem telefon od naszej wolontariuszki, która zawsze była pełna optymizmu, a teraz powiedziała, że wczoraj powiedziała mi, że słuchaj Artur, przegramy. Także są momenty, kiedy no jeżeli ci ludzie są ciągle bombardowani, jeżeli te dzieci ciągle są w takim obszarze
2: stresu.
1: No to i to ludziom ręce opadają. To jest już 2 lata wojny, gdzie ciągle są ataki, jakieś rakiety, gdzie ciągle giną ludzie. I najgorzej, że giną cywile, bo żołnierze to co innego, no też ich bardzo szkoda, ale niejako jest to ich rzemiosło. Natomiast jak giną cywile, niewinni ludzie, którzy wyszli po zakupy i już nie wrócili, no to jest przerażające. Tutaj w Polsce często się takie głosy są, że jest dużo Ukraińców, powiedzmy młodych, na ulicach, nie jadą i tak dalej, ale to trzeba zrozumieć pewną rzecz. Państwo ukraińskie specjalnie chroni tych młodych ludzi, dopóki może, ponieważ ktoś ten kraj musi odbudować, ktoś musi założyć rodzinę i ktoś musi tam żyć. Także pewnie może i niestety dojdzie do takiej sytuacji, że nastąpi jakaś powszechna mobilizacja i kolejne dziesiątki tysięcy ludzi, również bardzo młodych, pójdą na front, ale póki co państwo stara się tych najmłodszych ochronić.
2: W takich wszystkich tych naprawdę trudnych sytuacjach, takiego obcowania, spotkania z tymi takimi trudnościami, z tymi wszystkimi emocjami, z tymi dziećmi, które doświadczają tego.
1: Tak.
2: Jak pan myśli, czy taka właśnie pomoc, którą wy kierujecie, która daje jakieś światełko w tunelu, czy jest ona właśnie taką baterią, takim światełkiem, takim, tak jak pan tutaj mówił o tej przyjaciółce, o tej wolontariuszce, która gdzieś już po prostu siadają te baterie, że takie te małe właśnie światełka są potrzebne do tego, żeby gdzieś ta historia mogła pójść w dobrym kierunku.
1: Panie redaktor, bardzo są potrzebne i to nie tylko ja jeżdżę z Polski, ale jeżdżą dziesiątki, jeżeli nie setki osób, które poświęcają swój czas, często swoje pieniądze, już nie mówiąc o zaangażowaniu, ale to spotyka się z naprawdę super odbiorem Ukraińców, no bo kiedy Polska była w niewoli, czy toczyła jakieś wojny, jeżeli nam ktokolwiek pomagał, to byliśmy bardzo wdzięczni. Do dzisiaj pamiętamy pomoc innych narodów, prawda? Również z Ukraińców byliśmy pomimo ciężkiej historii, ale w 20 roku Ukraińcy ramię w ramię walczyli przeciwko nawale bolszewickiej. Także ta pomoc jest odbierana, bardzo buduje ich morale, że nie są sami, bo najgorzej być samym.
2: Mhm. Z drugiej strony też jest taka sytuacja, która toczy się też na terenie naszego kraju i ciekawa jestem, jak tutaj reakcja w tym temacie, bo od momentu wybuchu wojny, mówię, ta reakcja Polaków była taka ostra. Te serca były bardzo otwarte.
1: Tak.
2: Przyjmowaliśmy ich do domu, robiliśmy po prostu wszystko. W tym momencie, po prawie 2 latach od momentu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, te informacje zwrotne od społeczeństwa bywają różne. Czasami nie ma chęci niesienia tej pomocy. Czasami Ukraińcy są traktowani troszkę negatywnie i troszkę źle. Jak pan tutaj patrzy, jeśli chodzi o właśnie też i nawet o te zbiórki, czy jest ta aktywność ludzi i chęć niesienia tej pomocy? Czy gdzieś pan słyszy też takie głosy, że już tutaj jest za dużo tych Ukraińców, za dużo tej pomocy, za dużo różnych sytuacji?
1: Ja może zacznę od tego, że bardzo mnie zdziwiło to, że Ukraińcy w Ukrainie przepraszali mnie za Ukraińców w Polsce. Ja mówię, ale dlaczego przepraszacie? A, bo oni pewnie tam się zachowują może często niedobrze. Ja mówię, że przy tak dużej skali migracji Ukraińców do Polski, to te relacje są w dalszym ciągu bardzo dobre, ponieważ mamy podobną mentalność. My tutaj w Radomiu współpracujemy ze środowiskami ukraińskimi, między innymi z panią Aloną Polańską. Oni się spotykają co sobota, robią różne takie rzeczy, czy świece okopowe potrzebne wojsku, robią jakieś takie siatki maskujące, które my potem zawozimy. Współpracujemy ze sobą. Natomiast ja myślę, że chyba nie jest tak źle z tą naszą współpracą polsko-ukraińską. Ludzie, większość ludzi w Polsce rozumie tą sytuację. Jeżeli gdziekolwiek pojawiają się jakieś takie konflikty, chociaż ja myślę, że te konflikty to zawsze między Polakami a Ukraińcami inspirowali Rosjanie. W myśl przysłowia dziel i rządź. Natomiast robienie burt na granicach, wyzywanie Ukraińców i Ukrainy, kraju, który w tej chwili po prostu krwawi, jest przynajmniej nierozsądne, a nawet głupie. I jestem ciekaw, co ci ludzie zrobią, jak kiedyś, mówię, Ukraińcy pękną i wojska rosyjskie przyjdą pod Przemyśl czy pod Lublin. To wtedy zobaczymy. Bo ja powiem pani redaktor, że każdy, kto by ze mną pojechał w tą strefę z Polaków, w strefę wojenną i wrócił, to całowałby polską ziemię, bo mamy pokój, mamy dobrobyt i uszanujmy to.
2: To na koniec już tak dla naszych słuchaczy, żeby wiedzieli gdzie, co i jak, jeśli chodzi o wsparcie zbiórek i tych wszystkich wyjazdów, które się dzieją z ramienia Stowarzyszenia Białorzu. Niech pan przypomni słuchaczy.
1: Telefon 603 071 303. Moje nazwisko Artur Łepecki. Bardzo prosimy o pomoc. Przyjedziemy, odbierzemy. Mówię to, jeżeli państwo chcecie zrobić porządek w piwnicach, chętnie zabierzemy jakieś stare butle, stare materace, śpiwory, bo to wszystko się przyda. Często pomoże przetrwać tym ludziom w okopach i uchodźcom będący w trudnych sytuacjach. No i Facebook. Na Facebooku są bieżące informacje praktycznie codziennie.
2: Czy jakieś takie ograniczenia są czasowe, czy nie? Czy to po prostu cały czas, jeśli ktoś chce, może zgłaszać się?
1: Cały czas. Cały czas działamy, cały czas. Na szczęście mam taką pracę zawodową, że szef pozwala mi działać, jeszcze pomaga, więc mogę połączyć to i działamy.
2: No i tu postawimy kropkę. Dzisiaj o wsparciu Ukrainy, które dzieje się z Radomia, dzieje się z Polski, opowiadał Artur Łepecki ze Stowarzyszenia Orzeł Biały. Bardzo dziękuję.
1: Pani redaktor, bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa.
0: Wojna na Ukrainie wzbudza we wszystkich silne emocje, lęki, niepokój oraz poczucie bezradności i współczucia dla osób, które bezpośrednio jej doświadczają. Solidaryzujemy się z uchodźcami z Ukrainy w obliczu ogromnego zła i zniszczenia, które ich dotknęło. Chcemy działać, pomagamy, ale sami również czujemy zagrożenie i strach. Aby skutecznie pomagać, musimy zadbać również o siebie. Jak poradzić sobie ze stresem w obliczu takich wydarzeń? O tym rozmawiałam z Anną Małaśnicką, psychoterapeutką z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
2: Wojna na Ukrainie, mnóstwo pomocy, którą oferujemy, ale siłą rzeczy też konfrontujemy się z tym, czym jest wojna i też w pewien sposób przeżywamy ten stres, już można nawet powiedzieć, wojenny. Jak sobie z nim radzić?
3: Tak, no to jest wyjątkowa, bardzo trudna sytuacja i niewątpliwie jest to nowa sytuacja. Bardzo ciężka zarówno i dla przybyszów, dramatyczna, i dla osób, które ich przyjmują, czyli dla nas Polaków. Ja myślę, że w tym okresie Polacy się okazali ogromną wielkodusznością, pięknymi, przepięknymi postawami, również i młodzież i cały ten wolontariat, emocje. Zapytała pani o rzecz bardzo ważną. Z tamtej strony, ze strony ludzi doświadczających ogromnego stresu, to są niestety sprawy związane z zespołem stresu pourazowego niejednokrotnie. To są dzieci, które obrazki tej wojny będą mieć całe życie w głowie. Konieczne jest oczywiście wsparcie, takie może dać każdy człowiek. I to nie musi być jakaś taka pomoc, powiemy, specjalistyczna. Natomiast w momencie, gdy już są troszkę większe zaburzenia, bo mogą być, to są osoby, które tracą bliskich, które są w takim... Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, no wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. Ważne, żeby te dzieci były przy mamach, bo to daje poczucie bezpieczeństwa. Natomiast no nikt z nas nie był do tego przygotowany, ani my, ani ta druga strona. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa, żeby te mamy i te dzieci, które przyjeżdżają, żeby poczuły się bezpiecznie. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. dajmy, dobrze, żeby było schronienie, dobrze, żeby był posiłek. Bardzo ważne jest, żeby one się wyspały. I to my, Polacy, robimy. Pięknie robimy. Ja jestem bardzo dumna z postawy, bo tu też do nas zaglądają wolontariusze. I to się też dzieje i to jest bardzo piękne. Natomiast w tej chwili witamy to wszystko z wielkim zapałem. To są postawy takie wręcz altruistyczne, przepiękne. No, nie wiem, obawiam się, co będzie dalej, bo to są rzeczy, które wracają. Te osoby, które są tutaj w Polsce, one myślą o tym, co będzie w ich kraju i oczywiście to wszystko ewoluuje. To się wszystko bardzo zmienia. Także przyglądajmy się temu wszystkiemu i bądźmy wewnętrznie my, Polacy, osoby pomagające. Bądźmy z takim otwarciem. Z takim otwarciem, że oczywiście one się mogą, mam na myśli ofiary tej wojny, zachować bardzo różnie. One mogą być czasami i krzykliwe, czasami mogą być bardzo wycofane, czasami mogą być spięte. Nie róbmy niczego na siłę. Gdy zobaczymy, że jest problem, oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci, namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia, jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana.
4: Natomiast, no tak, to co robimy jest bardzo taką szeroką, altruistyczną postawą, natomiast też mierzymy się z tym, z czym ci ludzie do nas trafiają. Są też osoby, które, no my Polacy, którzy chorują na stany lękowe, na stany depresyjne. Ta sytuacja nie wpływa na polepszenie tak naprawdę tych objawów choroby, tylko generalnie potrafi je pogłębiać. Jak tu sobie poradzić z tą sytuacją?
3: Ja powiem tak, stany lękowe, stany depresyjne, one były i nawet gdy też nie mieliśmy tego typu traumatycznych doświadczeń z tymi osobami, w momencie, gdy sami odczuwamy, ja już tak abstrahuję od przypadków uchodźców, no to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych i tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. I niejednokrotnie ludzie z lękiem to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom, oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi. Proszę pani, a tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście no nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle jej możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam. Lęk jest emocją, pamiętajmy, emocją o charakterze takim ujemnym. Też bardzo często w tych wszystkich różnych stresach osoby przeżywają, ja tak odbiegnę trochę od lęku, bo są podobne emocje. Wstyd, strach, to są wszystko emocje o charakterze ujemnym. Ujemne, które odbierają nam energię. Spokojnie przeżyjemy. I później popatrzmy na to, że w momencie, bo to jest też emocja, która mija. Ona nie jest cały czas. Ona w momencie, gdy to tylko naprawdę trzeba się temu przyłożyć, dobrze do tego przyłożyć, ona mija i ona odchodzi. Wow, gdzieś minęło. Tego nie ma. I oczywiście dopiero, gdy jesteśmy spokojni, rozwiązywać problem, czyli wpuścić myślenie.
5: Vox FM Radio. W Radomiu na 96,9. Słuchacie magazynu publicystycznego w Vox FM Radom.
0: Można wybrać się w sentymentalną podróż do najważniejszych momentów i osiągnięć radomskich sportowców. W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga powstała Galeria Radomskiego Sportu. W jednym miejscu pojawiły się niemal wszystkie najcenniejsze trofea, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.
6: Czekaliśmy na takie miejsce wiele, wiele lat, ale wraz z pojawieniem się Radomskiego Centrum Sportu, czyli nowoczesnej hali i stadionu, uzyskaliśmy przestrzeń, którą możemy właśnie zagospodarować w ten sposób, pokazać wielkie chwile radomskiego sportu, a tych wielkich chwil jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja sam nie zdawałem sobie sprawy, jaka historia, jaka tradycja, jakie wydarzenia są związane z radomskim sportem. Piękna karta, chlubna karta radomskiego sportu. Dlatego cieszę się, że udało się zebrać przede wszystkim tak dużo artefaktów, tak dużo gadżetów, tak dużo różnych sportowych rzeczy, które opowiadają nam o tych wielu, wielu latach i wielkich wydarzeniach w historii radomskiego sportu, ale też cieszę się w sposób szczególny z tego, że udało się przy tej okazji stworzyć niesamowitą atmosferę ludzi, którzy pasjami interesują się radomskim sportem, a dziś mogli w taki oczywisty sposób również uczestniczyć w budowaniu Galerii Radomskiego Sportu. I to jest dla mnie coś szczególnego, że są pasjonaci, ludzie, którzy żyją na co dzień radomskim sportem, a w chwili, kiedy powiedzieliśmy czas start, zróbmy to. Inne miasta to mają, Radom też może mieć Galerię Radomskiego Centrum, Galerię Radomskiego Sportu, to dzięki temu udało się właśnie zgromadzić ludzi, którzy w tak fantastyczny sposób odpowiedzieli na nasze wezwanie. To jest miejsce, które każdy fan radomskiego sportu odwiedzić musi, ale ja też zakładam, że to jest miejsce, które będzie przyciągało fanów innych drużyn sportowych, niekoniecznie radomskich, bo mamy się czym chwalić i też zakładam, że tak wielkie postaci polskiego sportu, jak chociażby Ryszard Szulkowski, mają swoich fanów w całej Polsce, nie tylko w Polsce, ale również w Europie. Mam nadzieję, że to będzie miejsce chętnie odwiedzane przez radomską młodzież. To też jest element naszej historii, naszej tradycji, naszej wspólnoty i mam nadzieję, że to będzie miejsce, które będzie jednoczyło nas Radomian, bo sport jest taką dziedziną, która wyzwala dobre, pozytywne emocje, dzięki którym możemy się w dalszym ciągu budować jako wspólnota.
7: Łukasz Czuk, dyrektor Radomka, moja Radomka Radom.
8: I powiedzmy, jesteśmy właśnie w Galerii Radomskiego Sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia, jak się podoba?
7: No bardzo się podoba, bardzo to jest miłe, że cały ten

0: Jest koszulka Marysi Stenzel, która była na igrzyskach poprzednich, także tak, tylko co nas poprosili panowie, którzy tutaj to wszystko organizowali, także przekazaliśmy i czy możemy być dumni, że te wszystkie eksponaty tutaj w tym miejscu są.
1: A kiedy medal Radomki zagości w galerii?
0: No, bardzo trudne pytanie, będziemy się starać jak zwykle, ale to nie jest łatwe. Postaramy się, żeby ten medal w końcu był.
2: Sylwia Słuchowska, prezes zarządu PR WKS Czarni Radom S.A.
1: I powiedzmy, jesteśmy w Galerii Radomskiego Sportu. Dzisiaj otwarcie, powiedzmy, jak się podoba, jak pierwsze wrażenie.
2: Miejsce robi ogromne wrażenie. Jest mi niezmiernie miło, że Puchar Polski z 1999 roku mógł znaleźć się właśnie w zasobach tej kolekcji. Mam nadzieję, że wielu młodych fanów sportu, ale zarówno też tych starszych będzie miało okazję odwiedzić to niesamowite miejsce.
1: Chyba takie miejsce w naszym mieście było potrzebne.
2: Zdecydowanie tak i bardzo się cieszę, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mógł stworzyć takie miejsce dla naszych mieszkańców.
3: Piotr Kardaś, Hydrotrak Radom Koszykówka. No pewnie oryginalny nie będę, ale rewelacyjny pomysł, rewelacyjne wykonanie i tak naprawdę masa wspomnień, bo jak przyszedłem, to się normalnie łezka wokół kręci, bo jeszcze kilka lat temu zdobywaliśmy medale. Teraz walczymy oczywiście o powrót na te salony przysłowiowe, ale ja tu mówię tylko o koszykówce, a cała historia radomskiego sportu, fajnie zobaczyć ludzi z całego środowiska sportowego Radomia. I z tego miejsca tak naprawdę chciałem wszystkim pogratulować tych wszystkich eksponatów, zdobytych trofeów, które tu możemy podziwiać w hali Radomskiego Centrum Sportu, a jednocześnie życzyć, żeby to muzeum nasze cały czas żyło, żeby wszystkie kluby sportowe dokładały cegiełkę po cegiełce i myślę, że wspólnie tych eksponatów jeszcze dołożymy sporo.
1: Co wy przekazaliście jako klub?
3: Z naszych trofeów Puchar za Wicemistrzostwo Polski, Super Puchar Polski oraz za zdobycie Pucharu Polski, wszystko z 2016 roku. Koszulka ulubieńca kibiców Kima Adamsa, który spędził u nas 5 lat, taka historyczna, w której występowaliśmy w Lidze Mistrzów. Masa jeszcze pamiątek z koszykówki młodzieżowej, złoty medal U20 świętej pamięci Karola Gutkowskiego, trenera młodzieży. Także naprawdę ja nie potrafię nawet teraz wszystkich wymienić, ale od nas jest naprawdę cała masa i myślę, że ktoś, kto się zjawi w tym tutaj muzeum, będzie miał czym nacieszyć oko.
1: A czy coś pana zaskoczyło? Ja czegoś na przykład pan nie wiedział?
3: Tak naprawdę na ten moment to jest to jeszcze masa emocji i na takie dokładniejsze zapoznanie to jeszcze pewnie przyjdzie czas. Nie raz odwiedzę to miejsce, bo tu jest kupa historii takiej pozytywnej, radomskiej. I może o zaskoczeniach bym nie mówił. Zaskoczyła mnie powierzchnia. Myślałem, że to będzie jakieś małe pomieszczenie, kilka gablotek, a naprawdę bardzo fajnie zorganizowane takie multimedialne pomieszczenia. Super, super sprawa, naprawdę.
4: Dzień dobry, Grzegorz Gilewski, prezes Fundacji Radomia Kredo.
1: I powiedzmy, jesteśmy właśnie na otwarciu Galerii Radomskiego Sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia?
4: To jest kawał historii sportu radomskiego. Fajnie, jak człowiek może odświeżyć zdjęcia, czy nawet materiały filmowe z dawnych lat. Patrzy się na to z łezką wokół, na te wydarzenia historyczne. Myślę, że to wspaniała inicjatywa, która będzie służyła przede wszystkim też naszej młodzieży szkolnej, która będzie mogła zapoznać się z piękną historią sportu radomskiego.
1: Co wy jako Radomiak przekazaliście, co kibice Radomiaka mogą zobaczyć w tej galerii?
4: No, przede wszystkim tutaj jest bardzo dużo zdjęć historycznych pochodzących z tamtego okresu, dużo materiałów filmowych, wideo, stroje piłkarskie, medale, natomiast my w zasobie swoim mamy dużo, dużo więcej rzeczy, natomiast no, wielkość tego muzeum, i ponieważ to dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych, no nie uniemożliwiła tak naprawdę przekazania wszystkich historycznych pamiątek, które posiadamy. Wierzymy, że wraz z rozwojem klubu, tak jak to dzieje się na Zachodzie, największe kluby mają swoje muzea. To samo my kiedyś się doczekamy, że będziemy posiadać swoje.
1: A planujecie, macie w przyszłości takie plany?
4: Oczywiście, mamy takie plany, żeby zbudować coś takiego na wzór innych dużych klubów piłkarskich, ale tak naprawdę my jesteśmy dopiero piąty sezon w Ekstraklasie.
1: Już albo aż.
4: Albo aż, mimo długiej historii klubu, bo od 1910 roku. Natomiast no, to wszystko przed nami.
5: Artur Łasiński, trener, nauczyciel, wychowawca i prezes GGG Radom, klubu GGG Radom. Bardzo mile jestem zaskoczony tym, że dużo akcentów lekkiej atletyki, to żeśmy się tutaj w historię radomskiego sportu dosyć mocno wpletli, wkomponowali i jesteśmy widoczni. No, co się przekłada na tutaj kącik dla radomskich lekkoatletów. To jest całe pokolenie lekkoatletów. Sukcesy mam od kilkudziesięciu, no, takich dobrych kilkudziesięciu lat, od lat 50., gdzie zajmujemy tam czołowe miejsca, walczymy o medale Mistrzostw Polski, reprezentujemy kraj, no i mamy sukcesy, medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz naszą przedstawicielkę na Igrzyskach Olimpijskich, Martynę Kotwiłę.
1: No to powiedzmy, co od Was tutaj się znajduje, co możemy zobaczyć?
5: Pamiątkowe zdjęcia z zawodów, medale, stroje kadrowe i inne małe, drobne gadżeciki z tych najważniejszych imprez i życia klubowego, znaczy może nie klubowego, ale radomskiego środowiska lekkiej atletyki, bo nie tylko obecny klub, ale także tutaj pokłosie pracy wielu trenerów, zawodników, działaczy, którzy tworzyli historię lekkiej atletyki w Radomiu, ma w tym udział, więc my jesteśmy takim zwieńczeniem tej pracy i mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i poszukiwać nowe talenty i uzyskiwać sukcesy.
6: Jacek Czachor, jestem synem Aleksandra Czachora. No, piękna historia. Ja byłem wielkim rzecznikiem tego, żeby tutaj oddać jakieś artefakty rodzinie, żeby bardzo naciskałem na to, no i się udało wszystko, bardzo fajnie.
1: No to powiedzmy, co udało się przekazać i co tutaj się...
6: Ryngraf, który otrzymał drużyna Radomia od drużyny z Warszawy. W 1944 roku, w czasie wojny, był mecz Warszawa-Radom na ulicy Tulna, Struga 63 i Radom wygrał 3-1, mój ojciec strzelił dwie bramki i wtedy warszawiacy wręczyli ten ryngraf naszym zawodnikom, a Radomiak wręczył bukiet białych i czerwonych róż dla warszawiaków, wszyscy tam. Było bardzo patriotycznie, mimo okupacji, mimo ciężkich takich chwil. Ten ryngraf jest sygnet, który mój ojciec dostał za setny mecz Radomiaków, w barwach Radomiaka i jest taka statuetka. W 1947 roku, w jednym z meczów, został uznany za najlepszego zawodnika i otrzymał tę statuetkę.
7: Michał Podlewski z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
1: I nasze miasto doczekało się, Galeria Radomskiego Sportu otwarta. Powiedzmy, jak wrażenia, co tutaj się znajduje, jak to wszystko wygląda?
7: Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarny, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polski Koszykarzy, czy sukcesy olimpijskie,

0: jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie, i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak naprawdę, gdzie by się nie obrócić, jest miejsce pełne sukcesów, pełne niesamowitych wspomnień i pamiątek, między innymi po bokserach, po Kazimierzu Paździorze, po Antonim Czortku, no i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego Radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są, i strojów, i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych mieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych Radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście.
1: Ja mogę powiedzieć osobiście, że ta galeria tam robi wrażenie. Powiedzmy, jak długo trwały przygotowania, zbierania tego wszystkiego, bo niepewnie nie miesiące, a z tego, co się orientuje, to chyba lata.
0: Zdecydowanie tak. Już kilka lat temu pierwsze eksponaty, które gdzieś zbieraliśmy bardzo indywidualnie, taki pomysł o galerii rodziły. No i rzeczywiście dwa lata temu zrodził się już pomysł w mieście. Prezes Grzegorz Jandło, pan prezydent, zdecydowali o tym, że powstanie takie miejsce w hali Radomskiego Centrum Sportu. No i jest. I dzisiaj jest. To były bardzo dwa intensywne lata tak naprawdę docierania też do tych, którzy pamiątki mają lub są dla nich wręcz relikwiami. Ciężko jest czasami rozstać się z czymś, co jest bardzo ważną pamiątką rodziną, i rzeczywiście takie suweniry też mamy, one są też często użyczone na jakiś czas galerii, więc niektóre będzie można zobaczyć tylko przez pewien czas, ale to jest też tak naprawdę taka formuła chyba działania tego miejsca, że chcielibyśmy, aby co jakiś czas zmieniała się ta ekspozycja. Naprawdę poznaliśmy wielu sportowców, którzy mają gdzieś schowane, nie mają gdzie pokazać swoich osiągnięć, swoich sukcesów, i myślę, że to miejsce będzie takim miejscem właśnie, gdzie będzie je można wyeksponować. Na pewno tu będą mogły się spotykać poszczególne środowiska sportowe i mam nadzieję, że rzeczywiście to miejsce będzie żyło.
1: No i właśnie chyba ma też ta galeria tutaj taki charakter edukacyjny dla
0: Tak jak wspomniałem, właśnie oprócz tego realnego takiego spotkania z sukcesami, z trofeami, to właśnie ta formuła wirtualna, czyli możliwość obejrzenia niektórych materiałów sukcesów radomskich sportowców, przeczytania o historii poszczególnych klubów czy wydarzeń. No a na koniec niespodzianka, quiz na trzech poziomach trudności, więc można sobie się sprawdzić, na jakim etapie jest nasza wiedza sportowa. No a jeżeli czegoś brakuje, to można właśnie to uzupełnić, bo na pewno informacje, które są w quizie, znajdują się też gdzieś tam ukryte w zakamarkach galerii.

0: Tak naprawdę każdy z tych przedmiotów, który tutaj się pojawił, od medali olimpijskich Włodzimierza Zawadzkiego, Kazimierza Paździora, pasów mistrzowskich Julii Tytkaczek, Wojtka Peryta i wielu Agaty Kaczmarskiej, która tak naprawdę to są rzeczy, które w tej chwili dopiero zostały zdobywane. Rzeczywiście było to wyjątkowym wydarzeniem, ale muszę się chyba odnieść rzeczywiście do ryngrafu z 1944 roku. On w Radomiu nie był wcześniej prezentowany. Być może na jubileuszu Radomiaka, na pewno była jego replika, ale tu mamy oryginał. Wokół tego przedmiotu krążą wręcz legendy. Jest to relikwia wśród urodziny Czachorów i bardzo się cieszę, że zdecydowali się to pokazać, bo wiedzą, jak ważne to jest miejsce, jak ważne to wydarzenie z 1944 roku było dla przyszłości radomskiego futbolu. Gdyby nie zapał i ambicja i aspiracje tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, tak naprawdę tych sukcesów, które przeżywaliśmy w latach 80. i obecnie, byśmy nie przeżywali. No i nie ukrywam, bardzo ważnym elementem są rękawice Antoniego Czortka. Każde spotkanie z pamiątkami po naszym pierwszym mistrzu powojennym w boksie, a tak naprawdę postaci, legendzie zapomnianej nieco w Radomiu, która walczyła o życie w Auschwitz, naprawdę budzi niesamowite emocje i ja rodzinie zarówno Czachorów, jak i Czortków dziękuję za to, że otworzyli swoje te archiwa rodzinne, a tak naprawdę za każde godziny, za każde przegadane, przedyskutowane tematy, co wystawić, czy możemy wystawić i jaką wartość mają one dla nich. Tak, to są eksponaty, które naprawdę warto przyjść i zobaczyć Galerię Radomskiego Sportu.
1: I tym materiałem kończymy dzisiejszy magazyn. Za uwagę dziękuję. Anna Wadowska i do usłyszenia.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk w tej sprawie uspokaja.
1: Dostaliśmy też jasne zapewnienie ze strony głównodowodzącego sił amerykańskich w Europie, że cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko przedstawione przez generała Grynkiewicza.
0: Podobne sygnały płyną z Pałacu Prezydenckiego, jednak jak zaznacza szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta, Marcin Przydacz, w kwestii związanej z rotacją żołnierzy USA kluczowe zdanie ma w tej chwili Ministerstwo Obrony.
2: To Ministerstwo Obrony Narodowej, mam takie przekonanie, przez ostatnie miesiące nie zawsze zbyt aktywnie uczestniczyło w tej dyskusji. Tego też efektem było pewne zaskoczenie, prawda, tych działań i decyzji. Liczymy na to, że w pierwszej kolejności to zamieszanie i chaos komunikacyjny zostanie wyjaśniony na poziomie Ministerstwa Obrony Narodowej.
0: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Większość z nich to tak zwana obecność rotacyjna, w ramach której poszczególne jednostki kilka miesięcy zmieniają się na misji w Polsce. Tymczasem minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada, pierwsze zakupione przez Polskę od Stanów Zjednoczonych samoloty F-35 powinny przylecieć w ciągu 2 tygodni. Uroczyste przyjęcie maszyn w bazie w Łosku jest planowane w pierwszej połowie czerwca.
3: Ponad 50 miliardów dolarów to jest suma zakupów, którą realizujemy w Stanach Zjednoczonych. Abramsy, Apache, F-35, uzbrojenie i baterie Patriot.
0: Polska zamówiła w sumie 32 maszyny typu F-35, kosztowały ponad 4,5 miliarda dolarów. Czwórka mężczyzn zatrzymanych po śmierci 13-letniego Mikołaja ma już zarzuty. Prokuratura wnioskuje też o ich tymczasowe aresztowanie. Przypomnijmy, do tragedii doszło w sobotę wieczorem nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Szczegóły tej sprawy zna nasz reporter Michał Rawa.
4: Cała czwórka odpowie za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od 5 do 20 lat więzienia. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie informuje, czy mężczyźni przyznali się do winy i czy składali wyjaśnienia. Nie podaje też na razie wyników przeprowadzonej sekcji zwłok 13-latka, a ona miała przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu wpadł do leśnego rowu i się utopił.
0: Podejrzani w sprawie mają od 30 do 43 lat, trzech z nich to bracia. Jeden w chwili zatrzymania był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotyli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Taką informację potwierdziło Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jeden z naszych rodaków, Łukasz Kozak, w nagraniu udostępnionym przez Global Sumont Polska mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
5: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjąłem zawczasu, o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
0: A przypomnijmy, globalna flotyla Sumont płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdził też rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej, których obywatele również uczestniczą w działaniach flotylli. Jak zawsze nasza służba konsularna pozostaje w gotowości do udzielenia wsparcia polskim obywatelom.
0: Flotyla chce dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Podobną akcję organizowała jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Tak zakłada umowa podpisana przez Wojskowe Zakłady Lotnicze i firmę Honeywell. O szczegółach wie nasz reporter Michał Rawa.
4: Podczas podpisania umowy premier Donald Tusk podkreślił, że to jeden z najlepszych przykładów współpracy polsko-amerykańskiej.
7: Gdyby nie te decyzje, które dzisiaj finalizujemy tymi podpisami, to przegląd i naprawa silników, które są tu, w polskich Abramsach, musiałaby się odbywać w Stanach Zjednoczonych.
4: Inwestycja będzie kosztowała 300 milionów złotych. Dzięki niej znacznie skróci się czas serwisowania polskich Abramsów.
8: Daje szansę na to, że w ciągu kilku dni, a nie kilku czy kilkunastu miesięcy,
3: miesięcy będziemy serwisować, naprawiać Abramsy.
4: Zaznaczył wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dęblińskie zakłady mają być gotowe do serwisowania Abramsów już za 2 lata.
0: Polska otrzymała już prawie 250 czołgów Abrams z zamówionych w USA 366. Dostawy mają zakończyć się w tym roku. Groziła taksówkarzowi nożem, teraz usłyszała wyrok 3,5 roku więzienia. Sąd okręgowy w Łodzi skazał 32-latkę za atak, o którym głośno było w całej Polsce. Kobieta przestawiła ostrze do twarzy kierowcy i zabrała 20 zł. A to wszystko zarejestrowała kamera w taksówce.
8: Posługując się nożem, przystawiając mu nóż do twarzy oraz ramienia, groziła mu pozbawieniem życia i spowodowaniem obrażeń ciała, w tym obcięciem palców, które to groźby wzbudziły pokrzywdzonym uzasadnioną obawę ich spełnienia.
0: Uzasadniał sędzia Tomasz Krawczyk. Takiego wyroku domagał się oskarżyciel, mówi prokurator Maciej Ziółek.
9: Taki wymiar kary będzie wystarczający, żeby te cele kary, jakie ma ona spełnić, zostały spełnione. To był zupełnie błahy powód, aby dopuścić się tak karygodnego czynu, jakim jest jednak posłużenie się narzędziem, grożenie pozbawieniem życia drugiej osoby.
0: Oskarżona w sądzie przeprosiła pokrzywdzonego, tłumaczyła, że była pijana, działała pod wpływem środków psychotropowych i nie pamięta całego zdarzenia. Kobieta była już wcześniej karana. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto, tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Super Expressu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
10: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
11: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Dzisiaj. To są dane od MIT-u.
10: Bez tych dodatków?
11: Ze wszystkim.
10: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
11: Kilkuset, tak.
10: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
11: Bardzo dobrze, jest powyżej 100 tysięcy złotych, to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
0: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu, mówi dyrektor CKE Robert Sekrzewski.
12: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski. I dalsze zawiadomienia też rozważam, właściwie już zaczynam pisać dotyczących przeprowadzonych egzaminów już.
0: Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, że wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu, a w takiej sytuacji ponownie do matury można podejść dopiero za rok. Stan Polki poważnie rannej we włoskiej Modenie nieco się poprawił, ale rokowania lekarzy nadal są ostrożne. 53-latka jest wśród 5 osób nadal pozostających w szpitalach, po tym jak w sobotę w tym włoskim mieście 31-latek pochodzenia marokańskiego wjechał rozpędzonym autem w grupę przechodniów. Konferencji medyków wysłuchał nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, co więcej wiadomo o stanie poszkodowanych.
13: W przypadku małżeństwa 55-latków lekarze mówią o niewielkiej poprawie, choć kobieta nadal jest w stanie krytycznym. Pozostałe dwie kobiety, w tym mieszkańcy we Włoszech Polka, przebywają w tym samym szpitalu w Bolonii. Jedna z pań została odłączona od respiratora, jej stan się poprawił. Druga jest w stanie stabilnym, ale nadal pozostaje na oddziale intensywnej terapii. Powiedziała Leslie De Pietri ze szpitala w Bolonii. 59-latek, który ma najlżejsze obrażenia i odzyskał przytomność, tak wspomina moment wypadku. Szedłem z pracy, samochód jechał szybko, nagle znalazłem się na ziemi. Potem ludzie rzucili się nam na pomoc. Jestem im za to bardzo wdzięczny. Mówił Emmanuel Muccini. Według włoskich władz sobotnie zdarzenie na ulicach Modeny nie było aktem terroru. Sprawca wcześniej leczył się psychiatrycznie.
0: A to był Mateusz Chłystun, dziękuję. To nie rozrywka, to wyzysk, zaznacza pełnomocnik rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula zeznawała w gdańskiej prokuraturze w sprawie Prime Show MMA. Federacja chciała zorganizować wydarzenie, w którym walczyć mieliby bezdomni.
14: Prime MMA planowało zorganizowanie gali, która miała nazywać się Kloszard Combat. Zamiarem organizatorów, jak rozumiemy, było zaangażowanie do tej gali, do udziału w tej gali, do udziału w walkach w klatkach osób w kryzysie bezdomności, osób z niepełnosprawnościami.
0: Zdaniem Katarzyny Kotuli, osoby, które podpisały umowę na udział w tym wydarzeniu, mogły nie do końca wiedzieć, na co się zgadzają.
14: że podpisywał tą umowę. Natomiast osoba, która była opiekunem, czyli kuratorem tej osoby, powiedziała, że ma wątpliwości co do tego, czy ten podopieczny miał pełną wiedzę na temat tego, jaki dokument podpisał i co się znajdowało w tym dokumencie. Chcemy też ustalenia warunków finansowych oferowanych uczestnikom. Chcemy ustalić osoby odpowiedzialne za rekrutację, bo wiemy, że taka rekrutacja się odbyła.
0: Wydarzenie ostatecznie się nie odbyło. Organizatorzy tłumaczyli, że format nie spełnił oczekiwań. Zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło Gdańskie Biuro Poselskie Katarzyny Kotuli. Ponad 450 lokali wyborczych będzie czynnych w niedzielę w Krakowie. Od 7 rano wystartuje głosowanie nad odwołaniem prezydenta i Rady Miasta. W referendum liczy się nie tylko postawiony krzyżyk w kratkach tak albo nie, ale też frekwencja. O szczegółach nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska.
15: Podczas referendum wyborcy dostaną dwie niezależne karty do głosowania. Aby decyzja Krakowian o losach włodarza miasta była wiążąca, to w przypadku chęci odwołania prezydenta do urn musi pójść ponad 158 tysięcy osób. W przypadku głosowania nad losami Rady Miasta ta liczba jest jeszcze większa. Zapytaliśmy więc Krakowian, czy idą na referendum.
16: Nie ma takiej opcji. Gibały nie wybiorę.
17: Idę. Te decyzje, które podjął tam w ochronie tej strefy czystego transportu, teraz się szybciutko wycofuje. To jest działa tylko na jego niekorzyść.
15: Kontrowersje wokół SCT i podwyżek cen biletów przykrywają pozytywne decyzje prezydenta i teraz jest trochę za późno, żeby ten wizerunek odmienić, ocenia Bartosz Dębiński, specjalista do spraw PR i marketingu.
18: W tym momencie jest za późno na to, żeby, nie wiem, nabudować te negatywne tematy.
15: Referendum już 24 maja, lokale będą czynne od 7 do 21.
0: Relacjonowała Urszula Bienia-Niesyczyńska, dziękuję. A na koniec jeszcze o wyjątkowych korepetycjach. Studenci matematyki z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zamiast tradycyjnej zapłaty za pomoc w nauce proszą o wpłatę na leczenie swojego wykładowcy, Łukasza Dawidowskiego. Wystarczy już 50 zł. Z pomysłodawcą akcji, Arkiem Gnusem, rozmawia nasz reporter Dariusz Brombosz.
19: Screenshot albo jakieś potwierdzenie z banku przelewu na minimum kwotę 50 zł. Wtedy umawiamy się indywidualnie z tą daną osobą na korepetycje zdalnie. 60 minut zdalnie. Pełnych korepetycji z wykwalifikowaną kadrą.
20: A czy wiecie, na co te pieniądze są mu potrzebne konkretnie?
19: No to na dostosowanie mieszkania do osoby jeżdżącej na wózku, o zakupu samochodu, potrzeby osoby na wózku, żeby móc transportować oraz na specjalistyczny sprzęt medyczny.
0: Zbiórkę na rzecz Łukasza Dawidowskiego znajdziecie na stronie zrzutka.pl.

0: Anna Badowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego dnia. Złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów będzie skutkować dożywotnim zakazem prowadzenia aut. Będzie można też stosować kary odebrania samochodu. Weszły zmiany w kodeksie karnym dotyczące przestępstw popełnionych na drodze. Chodzi o wyeliminowanie z ruchu prowadzących, mających wydane zakazy prowadzenia aut. A tych na drogach Mazowsza nie brakuje, mówi Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
1: W ubiegłym roku policjanci zatrzymali 1356 kierowców, którzy kierowali na zakazach. I byli to wśród nich kierowcy, którzy mieli kilkukrotne zakazy kierowania pojazdami.
0: Zmiany w przepisach zaostrzają także kary dla kierowców biorących udział w nielegalnych wyścigach na ulicach miasta. Leandro Rossi zakończył piłkarską karierę. Wieloletni kapitan Radomiaka Radom po raz ostatni pojawił się na murawie podczas meczu z Lechem Poznań. Brazylijczyk zszedł z boiska symbolicznie w 9 minucie spotkania, a kibice pożegnali go owacją na stojąco. Klub zastrzegł także numer 9, z którym Leo grał przez 14 sezonów. Po zejściu z murawy otrzymał także pamiątkową koszulkę z numerem 376, oznaczającym liczbę spotkań rozegranych w barwach Radomiaka. Przypomnijmy, Brazylijczyk trafił do Radomiaka w 2012 roku. Przez ten czas występował na poziomie 3., 2. i 1. ligi, a także ekstraklasy. W Radomiu po raz pierwszy od początku roku spadła liczba bezrobotnych. Tak wynika z danych przedstawionych przez Miejski Urząd Pracy. W kwietniu w rejestrach instytucji było 9148 osób. To o 13 mniej niż miesiąc wcześniej. Pracę podjęło 430 osób. Według danych wyraźnie wzrosła też liczba ofert zatrudnienia. Pracodawcy zgłosili ponad 300 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Mimo poprawy sytuacji, ponad połowa bezrobotnych to osoby długotrwale pozostające bez pracy. Stopa bezrobocia w Radomiu aktualnie wynosi 10,8% i jest wyższa niż średnia krajowa, która wynosi 6,1%. Rozpoczęła się wiosna, a wyjście na trampoliny może okazać się dobrym pomysłem na spędzenie wolnego czasu. Jednak lekarze ostrzegają i apelują, by zachować ostrożność. Pamiętać należy o rozgrzewce, a na samej trampolinie powinniśmy skakać pojedynczo. Jak mówi Witali Zaft, lekarz-chirurg z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu, najmłodsze dzieci nie powinny korzystać z trampolin.
2: Dziecko do 6 roku życia ma zakaz wstępu na trampoliny, ponieważ ono jeszcze nie ma takiej sprawności, koordynacji, żeby mogło się zdążyć jakoś uchronić się przy jak spadnie na matę trampoliny.
0: Najczęstsze urazy po korzystaniu z trampolin dotyczą głowy, szyi i kręgosłupa. Będą edukować o bezpieczeństwie rowerzystów, użytkowników hulajnóg i motocyklistów. Ruszyła policyjna kampania edukacyjna Jedno śladem bezpiecznie do celu. W działania zaangażowała się Komenda Miejska Policji w Radomiu. Zależy nam, aby wszyscy użytkownicy jednośladów byli świadomi zagrożeń i wiedzieli, jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, mówi Justyna Jaśkiewicz z radomskiej komendy.
3: Z roku na rok przybywa na naszych drogach jednośladów użytkowanych przez różne grupy wiekowe, w tym osoby niepełnoletnie. Droga jest dla wszystkich, a bezpieczeństwo jej użytkowników w dużej mierze zależy od ich zachowania. Nie bez znaczenia jest również używanie kasków, ochraniaczy czy odblasków.
0: W ramach akcji Jednośladem bezpiecznie do celu na radomskich drogach pojawi się więcej patroli policji. Akcja potrwa do 25 czerwca. Radomiak Radom przegrał na własnym stadionie z Lechem Poznań 1-3 w meczu 33. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Zieloni objęli prowadzenie na początku spotkania po bramce Jana Grzesika. Goście jednak szybko odpowiedzieli i jeszcze przed przerwą strzelili dwie bramki. Mecz ostatecznie zakończył się przegraną Radomiaka 1-3. Obecnie Zieloni zajmują 8. miejsce w tabeli, a o kolejne punkty powalczą na wyjeździe 23 maja z Górnikiem Zabrze. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym ma pojawić się stały posterunek Straży Miejskiej. Funkcjonariusz w dzień i w nocy ma dbać o bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Z wnioskiem do miasta o podjęcie działań wystąpiły władze placówki. Wszystko dlatego, że agresywnych pacjentów nie brakuje. Jak mówi Rafał Górski, sekretarz miasta, prośba została rozpatrzona pozytywnie.
4: Nie widzimy w tym momencie żadnego problemu w tym, żeby taki posterunek w takim miejscu, które jest otwarte 24 godziny na dobę i którego skorzystają Radomianie, zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy i w różnych sytuacjach, żeby również taki posterunek w tym miejscu powstał.
0: Szpitalny oddział ratunkowy przy Miejskim Szpitalu rocznie przyjmuje ponad 35 tysięcy pacjentów. tłumy mieszkańców, koncerty, pokazy mody retro i zwiedzanie wystaw. Tak wyglądała noc muzeum w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Czy pamiętasz tamtą noc w Zakopanem”, której towarzyszyło zwiedzanie wystawy Rafał Malczewski „Narty Dancing Bridge”, a my byliśmy na miejscu zapytać uczestników o wrażenia.
5: Nie chodziłam nigdy, a dzisiaj poszłam. Zawsze się czegoś człowiek ciekawego dowie.
6: Zawsze człowiek między ludzi trochę przychodzi, coś ciekawego zobaczy. No coś takiego, co się dzieje, to dla mnie to jest zawsze super. W tamtym roku, nie, ale 2 lata temu, bardzo byłam zainteresowana, imponowało mi dużo rzeczy.
0: Na miejscu była nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska. Jedni jeszcze nie mają prawa jazdy, inni z racji wieku już nie powinni prowadzić auta. Dla innych jeszcze ważna jest ekologia. Z myślą o tych osobach Białobrzegi stawiają na rozwój komunikacji publicznej. We współpracy z powiatem grójeckim już kursuje autobus do Warszawy.
7: To linia pośpieszna, zatrzymuje się tylko w Grójcu. Tutaj na zasadzie współpracy wzajemnej taka linia funkcjonuje i no nie cieszy się ona, szczerze mówiąc, zbyt dużą popularnością, szczególnie jeśli chodzi o powroty z Warszawy. Być może jest troszkę za wczesny ten powrót z Warszawy.
0: Powiedział Adam Bolek, burmistrz miasta i gminy Białobrzegi. Przypomnijmy, na obrzeżach tego miasta budowany jest nowoczesny dworzec autobusowy. Prace mają zakończyć się w połowie bieżącego roku. Była okazja do rozmowy z bohaterami radomskiego czerwca, historykami, a także leśnikami. W ramach Nocy Muzeów radomianie mogli odwiedzić Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Okazją była przypadająca w tym roku 50. rocznica radomskiego czerwca.
8: Historia Lasów Państwowych, tak, bardzo mi się podoba.
9: Można się dowiedzieć ogólnie sporo ciekawych rzeczy o czerwcu 76.
10: To masz na szyi, co to jest? Chcę sobie zrobić.
11: Powiedz. Nieśmiertelnik z wybranym przez siebie napisem.
12: Pan fajnie tłumaczył, pokazywał, my jesteśmy zadowoleni.
0: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski. Kwiecień przyniósł bardzo wyraźny wzrost liczby podjęć pracy oraz dużą aktywność pracodawców w Radomiu. Zwiększyła się też liczba wolnych miejsc pracy, wynika z danych Miejskiego Urzędu Pracy. Zatrudnienie znalazło 430 osób. Jak mówi Łukasz Molenda, PO dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy, wyzwań jednak nie brakuje.
13: Ponad połowa osób to osoby długotrwale bezrobotne, a mniej więcej co czwarta osoba nie posiada kwalifikacji zawodowych, co rzecz jasna znacząco utrudnia powrót na rynek pracy. Spora grupa to także osoby powyżej 50 roku życia, bo to prawie co trzecia osoba w ewidencji.
0: Obecnie stopa bezrobocia wynosi 10,8%. Czekamy na nie całą zimę, ale kiedy się pojawią, powinniśmy uważać na to, czy nie są przenawożone. Sanepid apeluje o ostrożność w kupowaniu pierwszych warzyw, czyli popularnych nowalijek. Kupowane przez nas warzywa, choć pięknie wyglądają i nie najgorzej smakują, to mogą zawierać szkodliwe substancje. Na co zwrócić uwagę, mówi Katarzyna Niejakowska z radomskiego Sanepidu.
14: Czy są świeże, czy są takie błyszczące, czy nie są oklapnięte, nie tracą koloru takiego z jasnego, zielonego na przykład, na ciemno. Taki zarzucony.
0: Ważne, by nowalijki nie stały się jedynym źródłem naszej diety. Jedni obejrzeli tutaj swój pierwszy film w życiu, inni byli tu na pierwszej randce. Budynek po dawnym kinie przy ulicy Moniuszki znajduje się w opłakanym stanie. Kilka miesięcy temu podpalona została plandeka, która zasłaniała budynek. Od tego czasu nic się nie zmieniło. A my zapytaliśmy mieszkańców Radomia, co sądzą o stanie budynku.
15: No w strasznym stanie, jak widać.
16: Tragicznie, powinno coś być z tym zrobione. Jeszcze ulicy takiej, która jest ruchliwa bardzo.
17: No za pięknie to nie wygląda, tym bardziej, że jestem tutaj mieszkańcem, więc patrzę na to, co codziennie. No i jeszcze sprawę pogorszył ten pożar, który ostatnio był.
0: W budynku przy ulicy Moniuszki od 1918 roku istniały kina Corso, Adria, Bałtyk i Atlantik. Prywatny wpis radomskiej radnej Agnieszki Stolarczyk wywołał ogólnopolską dyskusję. Z treści opublikowanego wpisu wynikało, że radna zwróciła się do marszałka Mazowsza Adama Struzika z prośbą o rozważenie kandydatury swojego męża do zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Choć wpis został usunięty, jego treść przedostała się do mediów. Sprawa wywołała komentarze także wśród lokalnych polityków. Radny Rady Miejskiej Jarosław Kosior z klubu PSL nie ma wątpliwości. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca.
18: Powinniśmy budować znacznie wyższe standardy i zaufanie społeczne. A tego typu wpisy to po prostu niweczą cały ten trud, nie tylko nasz jako klub, ale również myślę, że całej klasy politycznej.
0: Jak ustaliła Gazeta Wyborcza, mąż radnej Stolarczyk jest mechanikiem samochodowym. Za nami Noc Muzeów, a dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Muzeów. Zapytaliśmy z tej okazji najmłodszych, co to jest muzeum i jak trzeba się w nim zachować.
19: Muzeum to takie coś, tam jest szkielet dinozaura.
20: Tam się chodzi i można nawet zobaczyć obrazy.
21: Kiedyś mam takie muzeum, gdzie było tyle obrazów, że ktoś by się mógł zgubić. W muzeum można oglądać różne szkielety, na przykład można zobaczyć ciało węża, bo ja widziałam kiedyś, byłam w muzeum w Warszawie.
22: Muzeum to jest taki budynek, gdzie można zwiedzać historię.
23: Jak się trzeba zachowywać w muzeum?
24: Trzeba być cicho, bo jak nie będzie cicho, to wygonią z muzeum.
25: Bo jak się jest głośno, to wtedy jak są szkielety dinozaurów, to mogą one rozpaść się. Jak się rozpalą, to wszystko się już stucze.
0: Z radomskimi przedszkolakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska. Boiska wielofunkcyjne w Radomiu będą miały nową nawierzchnię. Miasto rozstrzygnęło przetarg na ich remont. Łącznie zostanie wyremontowanych 8 przyszkolnych orlików. Wartość prac to prawie 2 miliony złotych, mówi Katarzyna Kalinowska, wiceprezydent Radomia.
26: Bardzo dobra informacja. W ogóle infrastruktura sportowa, która jest zlokalizowana przy naszych szkołach, przy szkołach, dla których gmina miasta Radomia jest organem prowadzącym, jest modernizowana, jest wzbogacana, ale również pojawiają się nowe elementy tej infrastruktury. Natomiast w tym roku bardzo dobra informacja, bo tak naprawdę rozpoczynamy kolejny etap modernizacji wszystkich orlików, które znajdują się przy naszych szkołach. Przypomnę, że w ubiegłym roku zostały wyremontowane boiska piłkarskie oraz zamontowano nowe oświetlenie i to dotyczyło tych boisk z nawierzchnią trawiastą, natomiast teraz prace będą prowadzone na boiskach wielofunkcyjnych. I w planie na ten rok jest ułożenie nowej poliuretanowej nawierzchni oraz wymiana elementów wyposażenia boisk przy 8 szkołach, przy PSP numer 5, przy ulicy Sowińskiego, 15 przy Kieleckiej, 21 przy ulicy Trojańskiej, 27 na Sadkowskiej, PSP numer 30 na Piastowskiej, a także w zespole szkolno-przedszkolnym numer 2 przy ulicy Gagarina. Również boisko przy Chałubińskim oraz przy 7 ELO będą poddane takiej inwestycji. Dodatkowo przy szkole numer 15 przy ulicy Kieleckiej planowany jest remont zaplecza sportowego. Przetargi zostały już rozstrzygnięte. Wykonawcy mają 4 miesiące na zrealizowanie tych remontów, tych inwestycji od momentu podpisania umowy. Natomiast łączna wartość tych prac to ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych. I tutaj dofinansowanie udało nam się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
0: Rozpoczął się sezon motocyklowy. O zachowanie rozwagi apelują nie tylko policjanci, ale również lekarze. Najważniejsza jest jazda w kasku i odpowiednim ubraniu. Jak mówi Paweł Cholewiński, lekarz ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu, w przeciwnym razie może dojść do poważnych urazów.
27: To wszystko zależy od sytuacji, jaka miała miejsce, bo są drobne urazy wynikające z tego, że się przewracamy na własnym podwórku na motocyklu. Poździerane kolana, poździerane łokcie, jakiś guz na głowie, ale są też sytuacje, kiedy dochodzi do tak ciężkich uszkodzeń ciała, że no, walka o życie takiego pacjenta jest długa, ciężka i niezwykle kosztochłonna. No urazy najtragiczniejsze to są urazy głowy, tak, kręgosłupa, to ręce, nogi połamane da się wygoić najczęściej. Zostaje ślad, ale urazy głowy, mózgu, urazy kręgosłupa, porażenia różnego rodzaju z tego wynikające zostawiają ślad na całe życie. Człowiek zostaje kaleką. Często po wielu tygodniach takiej walki pacjenci umierają po prostu. Trzeba pamiętać o tym, że my mówimy tutaj o konsekwencjach wynikających bezpośrednio dla uczestnika ruchu drogowego, ale pamiętać trzeba też również o rodzinach tych pacjentów. Jak zmienia się sytuacja w rodzinie, w której doszło do takiego wypadku i ojciec, brat, ktokolwiek, dziecko jest ofiarą takiego wypadku i zostaje kaleką. No, życie całej rodziny się zmienia. Dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby podnosić świadomość nas wszystkich, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, żeby nie było nerwów na drodze, żeby było myślenie jeden za drugiego, niech myśli i pomaga i odpowiada. Odkręcanie manetki, odkręcanie prędkościomierza jest, no wiadomo, kuszące, natomiast bardzo trudno jest wyhamować w odpowiednim momencie, więc trzeba o tym myśleć. Sam byłem świadkiem pod moim własnym domem dwóch chłopców jadących quadem, z tym, że jeden był bez kasku, jechał w kominiarce. No powiem szczerze, że o mały włos nie zginęliby z własnej głupoty, wyprzedzając na zwykłej osiedlowej drodze cały ciąg samochodów. No i jeden z nich niestety skręcał. Dlatego mówię, trzeba myśleć. Trzeba myśleć i uświadamiać i się chronić. Ilość tych ofiar już jest duża, bo ten ruch motocyklowy w ogóle bardzo się rozrasta z roku na rok. Statystyki z poprzednich lat mówią, że zwykle około 250 osób ginie na drogę motocyklistów. Ale my nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele osób jest kalekami. To pewnie idzie w tysiące. I dlatego bardzo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej ludzi zwróciło uwagę na to, że ktoś koło nas jest na tej drodze.

Znamy wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: 2026.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy? Kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Super Expressu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się poszedł blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Zakupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
3: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
4: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
3: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z 3 polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
5: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjąłem zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
3: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. I emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Super Expressu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
7: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Dzisiaj to są dane od MIT-u.
6: Bez tych dodatków?
7: Ze wszystkim.
6: Z dyżurami. Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
7: Kilkuset, tak.
6: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
7: Bardzo dobrze, powyżej 100 tysięcy złotych to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
3: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
8: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty.
3: Wszystkie smoki związane są z herbem Ostródy i z rozpoznawalnymi miejscami, a także wydarzeniami w mieście. No i teraz tak, tej nocy w całej Polsce jest pochmurno i do tego dodajemy w większości kraju, poza centrum, mgły, a oprócz tego w Wielkopolsce, w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i w lubelskim opady deszczu. A w lubelskim jeszcze burza do tego wszystkiego. Na termometrach 4 stopnie na plusie na zachodzie kraju, 6 na południu, 10 w centrum i nawet 12 na Podlasiu. A jutro najwięcej, 21 w Lubuskiem, 14, czyli najmniej nad morzem.

0: Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza, spokojna, jakby rozgrzewka. Druga, szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem
1: ćwiczymy. Aerobik.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry i panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pozdrawiam z deszczowej drogi do Strasburga.
1: A my ze słonecznego studia. Proszę pana, mamy takie dwa komunikaty w sprawie wycofywania wojsk amerykańskich z terenów polskich. Pierwszy komunikat jest taki: nie ma żadnego wycofywania, to ściema mediów, po prostu jest relokacja. A drugi komunikat: jest wycofywanie. Który z nich jest prawdziwy?
2: Ja oczywiście tej wiedzy nie mam. Tutaj ewidentnie jest problem komunikacyjny i mam nadzieję, że on zostanie wyjaśniony, że sprawa zostanie rozstrzygnięta w najbliższych dniach. Bez wątpienia ta komunikacja powinna funkcjonować poprawnie, bo sami widzimy, ile wzbudza emocji nieprecyzyjne informowanie na temat statusu i liczby amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Tutaj wydaje mi się, że rząd jednak nie odrobił lekcji bieżącego takiego utrzymania kontaktu z partnerami w Pentagonie. No i mamy tego konsekwencje.
1: Mamy też dwa komunikaty w sprawie jedności w Prawie i Sprawiedliwości. Pierwszy komunikat jest taki: sypie się jak jeszcze nigdy. Drugi: to normalne, że w partii są ludzie o różnych poglądach, którzy ze sobą się spierają dla dobra naszej jedności. Który z tych komunikatów jest prawdziwy?
2: Ja zawsze powtarzałem, że siłą Prawa i Sprawiedliwości jest gra skrzydłami, żeby użyć takiego piłkarskiego porównania. To znaczy Prawo i Sprawiedliwość, osiągając największe sukcesy polityczne, czyli w 2015 czy w 2019 roku, ale też w 2023 roku, jako szeroka formacja centroprawicowa, skupiała w sobie różne środowiska. No i te różne środowiska miały swoją ofertę dla różnych części elektoratu. Dzięki temu uzyskiwaliśmy bardzo dobre wyniki w wyborach. W związku z tym ja wychodzę z założenia właśnie takiego, że wracamy do pewnej dobrej tradycji, w której wiele osób może, dzięki której wiele osób może w naszym programie, w naszym przekazie znaleźć ciekawą ofertę dla siebie.
1: Panie pośle, to oczywiście jest słuszna wypowiedź po linii na bazie, tylko że przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, że kiedyś nie było tak, że w PiS-ie były stowarzyszenia, które konkurowały ze sobą na platformach, w platformach społecznościowych, a teraz są albo ich nie ma, bo i w tej sprawie mamy dwa komunikaty, że działa stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego w najlepsze oraz że ma nie działać, bo prezes zakazał. To co jest prawdą?
2: Po pierwsze, panie redaktorze, ja wydaje mi się, że jestem konsekwentny w swoich wypowiedziach, bo jak pan prześledzi moje wypowiedzi czy moje stanowiska, wpisy na platformie X, to zawsze podkreślałem potrzebę tej bogatej oferty i skupienia różnych środowisk w naszej formacji politycznej i miejsca dla tych środowisk w naszej formacji politycznej. Po drugie, jeśli mówimy o faktach, no to fakty są takie, że jest stowarzyszenie Rozwój Plus, które zostało w zeszłym tygodniu zarejestrowane przez KRS. Ono funkcjonuje i będzie dalej funkcjonować.
1: Nie było zakazu uruchomienia tego projektu przez Jarosława Kaczyńskiego. To było nieporozumienie medialne.
2: Ja nic na ten temat nie wiem. Stowarzyszenie zostało założone, zarejestrowane i rozpoczyna teraz swoją oficjalną działalność właśnie dzięki rejestracji przez KRS.
1: Jeśli pan pozwoli, wrócę do tych polsko-amerykańskich relacji, dlatego że niewykluczone, że za kilka miesięcy czy lat historycy albo publicyści powiedzą: to był nieistotny incydent w sprawach polsko-amerykańskich. Ale może być też tak, że powiedzą: a to jest początek końca pewnych polskich nadziei na specjalne położenie Polski na mapie Waszyngtonu, że po prostu przez chwilę się cieszyliśmy tym, że jak Donald Trump konfliktuje się z innymi państwami europejskimi, to nasze akcje rosną, a w gruncie rzeczy obecna administracja amerykańska po prostu o Europę nie dba. No, trudno tego wrażenia, trudno to wrażenie odepchnąć, skoro toczy się wojna na terytorium Ukrainy i w tym samym czasie jest zamieszanie z obecnością wojsk amerykańskich w Niemczech i w Polsce. Wydawałoby się, że to no, żadne imperium tak nie robi, żeby w momencie, kiedy inne imperium naciska, pokazać, że się nie ceni swoich sojuszników.
2: Bardzo wiele wątków poruszył pan redaktor w tej wypowiedzi, ale może po kolei spróbuję się do nich odnieść. Po pierwsze, na pewno nie sprowadzałbym tej całej sytuacji, którą oczywiście oceniam krytycznie, to znaczy ona mi się nie podoba, ale na pewno bym nie sprowadzał do tego, że Donald Trump nie lubi jakichś krajów, w związku z tym podejmuje decyzje, które są korzystne dla Polski. Nie. Tak naprawdę, jeśli mówimy o obecności i zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w Polsce, mamy dwa podstawowe czynniki, które na to wpływają. Po pierwsze, sytuację międzynarodową. Po drugie, dobre relacje polsko-amerykańskie, czy stan tych relacji. I teraz proszę zwrócić uwagę, co się stało na przestrzeni ostatniej dekady. Po szczycie w 2016 roku w Warszawie rozpoczęto zwiększanie obecności amerykańskiej w Polsce. Wtedy podjęto w 2016 roku na szczycie, który organizował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Został zainicjowany ten szczyt przez pana prezydenta Komorowskiego. Natomiast potem cały szczyt przygotowywał, organizował już rząd Zjednoczonej Prawicy, konkretnie Ministerstwo Obrony Narodowej, kierowane wówczas przez ministra Macierewicza, no i oczywiście pan prezydent Andrzej Duda. Więc podjęto decyzję o rozmieszczeniu batalionowych grup bojowych w kilku krajach wschodniej flanki, w tym w Polsce, i wówczas pierwsza poważna obecność amerykańska w naszym kraju się pojawiła, czyli przyjechało tu 800 żołnierzy amerykańskich, którzy mieli pozostać tu na stałe, natomiast w ramach rotowania. Kolejnym takim krokiem był rok 2020, o ile pamiętam, kiedy podjęto decyzję o wzmocnieniu tej obecności amerykańskiej i trafiło to kolejny 1000 żołnierzy i później ta obecność sukcesywnie była zwiększana. I na to zwiększanie obecności, na te decyzje, że na przykład grupa batalionowa została w Polsce stworzona w oparciu Amerykanów, miały wpływ właśnie dwa czynniki. Pierwsze, pogarszająca się sytuacja za naszą wschodnią granicą, to znaczy w 2014 roku, przypomnijmy, Rosja zajęła Krym, zaczęła agresywne działania i rozpoczął się konflikt na poziomie Donbasu, który się tlił z różnym natężeniem. No więc to sytuacja związana z bezpieczeństwem w naszym regionie, to był pierwszy czynnik, który na to wpływał, i drugi, bardzo dobre relacje polsko-amerykańskie, o które dbał rząd Zjednoczonej Prawicy, o które dbał pan prezydent Andrzej Duda. Te dwa czynniki doprowadziły do tych decyzji z 2016, 2019, 2020 roku i lat kolejnych, które z kolei doprowadziły do tego, że dziś w Polsce mamy około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. I dzisiaj sytuacja jest taka, że środowisko bezpieczeństwa w tym regionie pogarsza się cały czas, dlatego że Rosja prowadzi pełnoskalową wojnę za naszą granicą, atakując cały czas Ukrainę, więc tutaj sytuacja bezpieczeństwa się nie zmieniła, ale co się zmienia? Zmieniają się relacje polsko-amerykańskie. W ostatnich miesiącach zarówno pan marszałek Czarzasty, jak i pan premier Donald Tusk naprawdę dużo zrobili, żeby zniechęcić administrację amerykańską prezydenta Stanów Zjednoczonych do utrzymywania tych relacji na dobrym poziomie, swoimi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami, komentarzami, wpisami na Twitterze. No naprawdę to są działania, które szkodzą Polsce i one...
1: Ale to jest woda na mój młyn, panie pośle. To jest woda na mój młyn. Otóż oni coś mówią nieprzyjemnego, są tacy nie bardzo układni, tylko właśnie niegramotni, i za karę im Donald Trump obetnie kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich. Po prostu, bo nie lubię tych gości. Jak oni tak mogą? Dlaczego oni są wdzięczni Ameryce?
2: Przepraszam, ale pan trochę infantylizuje tą sytuację, bo ja powtarzam, że ta sytuacja trwa od wielu miesięcy i teraz każdy poważny kraj, który myśli o współpracy sojuszniczej, analizuje, czy partner jest odpowiedzialny, stabilny, na co może z tym partnerem umówić się i w jaki sposób może podejmować współpracę. Jeżeli partner zaczyna prowadzić działania, które są może nie to, że nieprzychylne, ale które wprowadzają jakąś niepewność. Nie wiadomo, czy ten partner właściwie jest zainteresowany współpracą, czy można na niego liczyć, no to trzeba po prostu wiedzieć, że to będzie miało swoje konsekwencje. I w moim przekonaniu to jest jeden z powodów, dla której dzisiaj mamy to zamieszanie, które mamy. Oczywiście to nie jest jedyny powód, bo to też nie byłaby prawda, że to wszystko jest, prawda, spowodowane głupimi wypowiedziami czy nieodpowiedzialnymi wypowiedziami marszałka Czarzastego czy premiera Tuska, bo na to nakładają się inne czynniki, ale bez wątpienia ta postawa, ta polityka, którą uprawia rząd Donalda Tuska, no i jego koalicjanci, ma wpływ na relacje polsko-amerykańskie.
1: No właśnie, widzi pan, wydaje mi się, że to nie ja infantylizuję ten problem, ale Stany Zjednoczone pod przywództwem Donalda Trumpa, dlatego że takie obniżenie relacji, stopnia relacji polsko-amerykańskich byłoby zrozumiałe, gdyby, powiedzmy, polski rząd ogłosił Dzień Solidarności z Iranem, albo gdyby polski rząd zerwał albo zawiesił relacje z Izraelem. No, w obu tych przypadkach to są poważne decyzje polityczne, które Waszyngton mógłby potraktować jako rodzaj nielojalności swego partnera. Ale to, że z całym szacunkiem do Włodzimierza Czarzastego, z perspektywy amerykańskiej, jakiś marszałek jakiegoś sejmu gdzieś tam w Polsce, czy gdzieś tam daleko w Europie powiedział, że Donald Trump nie powinien mieć Nagrody Nobla, no to wie pan, na realne, ważne decyzje amerykańskie to w ogóle nie powinno mieć nawet homeopatycznego znaczenia. No chyba, że...
2: Ale bardzo pana przepraszam. Nie, panie redaktorze, no ja pana bardzo przepraszam, bo pan znowu próbuje ośmieszyć tę całą sytuację, sprowadzając ją do głupich wypowiedzi, ale polityka zagraniczna to są również komunikaty przekazywane za pośrednictwem mediów. I teraz jakie my komunikaty słyszymy, oddzielając te niezbyt mądre wypowiedzi, które pan przytoczył, czy jakieś głupie gesty ze strony Donalda Tuska, czy Włodzimierza Czarzastego. Komunikacja jest taka, jeżeli mówimy o przesunięciu, zaczyna być dyskusja w przestrzeni publicznej wśród ekspertów o przesunięciu żołnierzy amerykańskich z Niemiec do Polski. Premier kraju, do którego mają trafić ci żołnierze, mówi, że no on właściwie to nie chce tych żołnierzy, którzy mieliby z Niemiec przyjechać, bo on nie chciałby robić przykrości swojemu sąsiadowi. To jaki to jest komunikat dla kraju, który ma wysłać tych żołnierzy? Czy to oznacza, że ci żołnierze będą mogli liczyć na właściwe przyjęcie, właściwą współpracę na poziomie politycznym i wojskowym? Czy to buduje wiarygodność? No, bądźmy poważni, panie redaktorze. No, jeżeli premier kraju, do którego ma trafić amerykański kontyngent, albo marszałek Sejmu, nie bagatelizowałbym tego, dlatego że przypomnę, że to jest druga osoba w państwie. I mieliśmy już sytuację w III Rzeczpospolitej, gdzie marszałek Sejmu przejmował obowiązki prezydenta. Oby nigdy nie doszło do kolejnych takich sytuacji, ale mieliśmy już takie doświadczenie. Więc jeśli te ważne osoby, ci ważni politycy kwestionują w ogóle to, czy tak naprawdę Stany Zjednoczone będą się wywiązywały ze swoich zobowiązań sojuszniczych, czy to jest poważny partner, czy nie powinniśmy budować jednak autonomii strategicznej w Europie i skupić się na tym. Myślnik za tym idzie w konsekwencji osłabienie naszych wysiłków na rzecz budowy sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. To naprawdę pan uważa, że takie komunikaty nie mają znaczenia w polityce międzynarodowej?
1: No, uważam, że w ważnej polityce międzynarodowej nie powinny mieć. Nawiasem mówiąc, nie chcę otwierać puszki Pandory z Nagrodą Nobla, ale jak Barack Obama otrzymał pokojową Nagrodę Nobla za to, że nie zrobił niczego złego. Szczerze mówiąc, takie było to uzasadnienie, tylko wprowadził dobry klimat.
2: Dostał na zachętę, bo przypomnę, tak jest, no? Przypomnę panie redaktorze, że to był sam początek kadencji, tak, więc on nie zdążył po prostu nic zrobić, ani dobrego, ani złego. Więc to nie było za to, że nie zrobił nic złego, to było na zachętę, to klasyczna.
1: No tak,
2: akcja.
1: To było też za to, że wprowadził nowy klimat, no ale przecież tylko przemówieniami wprowadził ten klimat, więc to było coś bardzo absurdalnego. Ale sądzę, że gdyby Donald Trump otrzymał w zeszłym roku Nagrodę Nobla, czyli prezydent, który wywołuje wojny, to byłoby to przekroczenie tej linii śmieszności, którą ustalił kasus Baracka Obamy przez lata potem niepobity. Ale wie pan co? A propos tej...
2: Nie chcę o Nagrodzie Noblowskiej dyskutować, natomiast wiem jedno, że Stany Zjednoczone sygnalizowały, i to nie jest kwestia prezydentury prezydenta Trumpa, doskonale pan wie, że Stany Zjednoczone jeszcze za czasów prezydenta Bidena sygnalizowały, że będą zmieniać akcenty swojego zaangażowania na świecie, że teatr działań europejski będzie schodził na drugi plan, dlatego że Stany definiują swoje największe wyzwania i swoje problemy oraz potrzeby w innych rejonach świata. I na to naprawdę nie można zamykać oczu, bo my... Wydaje się w naszych wielu dyskusjach, jakbyśmy zupełnie o tym nie pamiętali. Do tego dokładają się wszystkie rzeczy, które omawialiśmy w ostatnich minutach. No i mamy taką sytuację, bo znowu chciałem wrócić do pańskiej wypowiedzi, nie sytuację, w której zapadła jakaś decyzja, no problem polega na tym, że my mamy sytuację, w której nie wiemy, co się dzieje. Trzeba sobie to uczciwie powiedzieć, bo komunikaty są sprzeczne, prawda? Za dwa dni chyba będzie w Polsce gościł najważniejszy wojskowy amerykański. Nasi wiceministrowie będą chyba jutro w Stanach Zjednoczonych. No mam nadzieję, że to się wszystko wyjaśni i że to będą pozytywne informacje dla Polski. Ale jedno jest pewne. Ministerstwo Obrony Narodowej, które jest odpowiedzialne za bezpośredni kontakt, bieżący kontakt z Pentagonem, najwyraźniej tego kontaktu no takiego bieżącego nie utrzymuje i mamy dzisiaj do czynienia z takimi problemami komunikacyjnymi, jakie mamy. Mam nadzieję, że to jest tylko problem komunikacji, a nie problem tego, że zmniejszona zostanie obecność naszych najważniejszych sojuszników w Polsce, bo tak jak powiedziałem, to poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy i prezydent Andrzej Duda wieloletnią konsekwentną pracą doprowadził do tego, że mieliśmy bardzo dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Z jednej strony, z drugiej strony był tego bardzo konkretny wymiar, mianowicie obecność ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich i przypomnę dodatkowo składy dla kolejnych jednostek pancernych amerykańskich, które są w Polsce, więc mam nadzieję, że to nie zostanie zaprzepaszczone.
1: Tak pan delikatnie mówi, po prostu wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk wprowadził w błąd opinię publiczną, mówiąc zupełną nieprawdę o tym, że to nie dotyczy w ogóle Polski, tylko Niemiec. Także tu byłbym ostrzejszy nawet niż pan akurat, prawda, w ocenie. Ale zarzucił mi pan infantylizację naszej ciekawej rozmowy.
2: Nie, panie redaktorze, powiedziałem, że można odnieść wrażenie, nie chciałem pana atakować, jestem daleki od atakowania kogokolwiek dziennikarzy w szczególności. Ja tylko prosiłem, żebyśmy starali się dogłębnie te ważne tematy, o których rozmawiamy, analizować.
1: Ale wie pan, wrodzona we mnie taka, ale też bardzo łagodna złośliwość nakazuje, żeby teraz zacytować Michała Dworczyka w naszej rubryce Słowo się rzekło. Donald Trump wali kijem bejsbolowym. Potem jest giełk, awantura i zamieszania, a potem wszyscy oddychają z ulgą. Uf, dobrze się skończyło. Proszę pana, to jest dopiero infantylizacja. Teraz żartuję. Wiem, że akurat w punkt moim zdaniem oddał pan emocje Polaków i nie tylko w sprawie polityki Donalda Trumpa, który coś powie, coś napisze, wielkie wydarzenie. Po 24 godzinach wydaje się, że jakby nic się nie wydarzyło. W ogóle nie było tej burzy, nie było chmury nawet, nie było jednej kropelki deszczu. No ale jednak, teraz niech pan się wybroni po tym bezprzykładnym w dziejach polskiej żurnalistyki ataku.
2: Ja chciałem powiedzieć, że podtrzymuję w 110% to, co wówczas powiedziałem czy napisałem. Dlaczego? Dlatego, że taki styl polityki uprawia Donald Trump. Czy nam się to podoba, czy nie, ale taki styl polityki uprawia prezydent Stanów Zjednoczonych. I teraz nie chodzi mi o to, żeby się skupiać na recenzowaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo niezależnie kto nim jest, Polska powinna być zainteresowana, żeby mieć jak najlepsze relacje z Ameryką, ponieważ to Ameryka dzisiaj dysponuje rzeczywistym potencjałem, który może pozytywnie wpływać na nasze bezpieczeństwo. I teraz chodzi o to, żeby wiedząc, z jakim mamy do czynienia partnerem, który przyjął taki, a nie inny sposób komunikacji, utrzymywać na tyle bliskie relacje, na tyle ścisłą komunikację, żeby uniknąć zaskakiwania różnego rodzaju wypowiedziami przez, i tutaj znowu wróćmy do faktów, administrację amerykańską, czy przedstawicieli amerykańskiej administracji, czy nawet przecieki medialne, bo przecież Donald Trump nic takiego nie powiedział o zmniejszeniu sił amerykańskich w Polsce, wręcz odwrotnie, mogliśmy słyszeć zapewnienia ze strony administracji amerykańskiej, że te siły nie zostaną uszczuplone, mogą wręcz zostać wzmocnione. Zabrakło najwyraźniej tego bieżącego kontaktu, a w polityce wygląda to po prostu tak, że swoi odpowiednicy dzwonią do siebie i wyjaśniają błyskawicznie, jak się pojawiają jakieś wątpliwości, i tego ewidentnie zabrakło. I wracając jeszcze do polityki Donalda Trumpa, bo pan skupia się na komunikacji, która może się właśnie podobać, może się nie podobać. Ona taka jest. Ja też mógłbym powiedzieć, że chciałbym, żeby wyglądała inaczej, albo żeby była taka, albo śmaka. No ale to my sobie tak możemy publicystycznie podyskutować, a to komunikację i politykę Stanów Zjednoczonych tworzą politycy amerykańscy, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych, ale poza polityką informacyjną jest rzeczywista polityka. I tutaj, proszę pana, ja będę bronił stanowiska takiego, że Donald Trump potrafi być dużo ostrzejszy niż jego poprzednik, prezydent Biden, jeżeli chodzi o relacje z Federacją Rosyjską, jeżeli chodzi o realne wsparcie obrony przed Rosją. No, przypomnę, że sankcje zostały wzmocnione za czasów prezydenta Trumpa, sankcje na Federację Rosyjską. Przypomnę, na przykład na koncerny naftowe, co jak wiemy najbardziej uderza w budżet rosyjski. Przypomnę, że statki z floty cieni zaczęły być zajmowane, zatrzymywane przez amerykańskie siły zbrojne, między innymi za czasów prezydentury Donalda Trumpa, a nie Joe Bidena. No więc naprawdę trzymajmy się faktów i oddzielmy trochę ten chaos informacyjny czy specyficzną politykę informacyjną prowadzoną przez Donalda Trumpa, a dyskutujmy o rzeczywistych faktach. No, prezydent Stanów Zjednoczonych przyjął sobie taką, a nie inną metodę na prowadzenie polityki i komunikacji, okej, ale jeśli dyskutujemy o konsekwencjach, nie o doznaniach estetycznych, no to ja zwracam uwagę, że to jest polityka twarda wobec Federacji Rosyjskiej.
1: Mateusz Morawiecki, w sprawie polityki, w tej sprawie, że bezpieczeństwo Polski miało być poza granicami sporu, wypowiedział się następująco.
3: Donald Tusk nie rozumie, czym jest polska racja stanu. Dla niego Polska zbyt silna, zbyt ambitna i zbyt samodzielna jest chyba problemem. Dla niego Polska ma być państwem dopasowanym do niemieckiej polityki gospodarczej i do niemieckiego punktu widzenia. Mamy przyjąć optykę Berlina i nie zadawać trudnych pytań, nie walczyć o swoje i udawać, że to jest europejska dojrzałość.
1: I wie pan, czy to nie jest również przykład takiego wynoszenia spraw bezpieczeństwa Polski na zewnątrz, bo to mówimy całemu światu. Nie mamy polskiej polityki zagranicznej, mamy niemiecką politykę zagraniczną robioną przez naszego premiera. No to jeśli nie jest to kopniak w piszczel polskiej godności narodowej, to co w nim mogło być? Z drugiej strony Karol Nawrocki w Bukareszcie, odpowiadając na pytanie o sprawę Zbigniewa Ziobro, słusznie mówił, że to nie jest ważna sprawa w relacjach Donald Trump-Karol Nawrocki, ale zarazem dodał, że polityk polski, Zbigniew Ziobro, nie mógłby się spodziewać uczciwego procesu w Polsce. No to znowuż mówimy całemu światu, że Polska jest jakimś krajem z gatunku Bantustanu. Czy to mądrze?
2: No, ja tylko przypomnę, że tutaj fakty są bezwzględne. Z jednej strony Donald Tusk, o czym dziś już rozmawialiśmy, zachowuje się w taki sposób, jakby to nie polski interes narodowy był dla niego najważniejszą racją stanu. Mówił o tym publicznie w mediach, więc to nie jest tak, że zostaje ujawniona jakaś tajemnica przez premiera Mateusza Morawieckiego, a mało tego, no, tego rodzaju postawę u jednego z najważniejszych polityków w Polsce dzisiaj trzeba po prostu piętnować. Natomiast jeśli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, no to pan prezydent Nawrocki wyraził swoją opinię na temat, jak był pytany, jak rozumiem, przez dziennikarza na temat sprawy pana ministra Ziobry o jaką drugą część wypowiedzi pana prezydenta Nawrockiego pan redaktor pytał?
1: Nie, pytałem o to po prostu, czy powiedzenie, że nie mógł liczyć Zbigniew Ziobro na uczciwy proces w Polsce.
2: A na uczciwy proces?
1: No. Nie jest błędem, należało po prostu postawić kropkę, powiedzieć tak, rozumiem, że sprawa jest złożona i proszę o następne pytanie. Po co było dodawać o tym, że tak narrację taką pisowską na cały świat puszczać, prawda? Że w Polsce nie ma sprawiedliwych sądów. To za kraj.
2: To nie jest narracja pisowska, to jest niestety temat, który się coraz bardziej rozlewa w innych innych krajach również i też trudno jakby udawać, że nie ma problemu. Ten problem jest. Aparat sprawiedliwości, w szczególności prokuratura, w Polsce są wykorzystywane do niszczenia oponentów politycznych przez rząd Donalda Tuska. Wykorzystywani są do tego jacyś tacy cyniczni i bezwzględni nie wiem, politycy czy osoby jak Waldemar Żurek. No wie pan, niestety sytuacja doszła do tego momentu, kiedy o tym i można, i trzeba mówić. Dlaczego? No, bo to już nie jest żadna tajemnica. To nie jest sprawa, którą gdzieś tam można zamieść pod dywan i możemy ją liczyć, że nikt tego nie dostrzeże. No,
1: panie pośle, ale jak prezydent ale Polski... Jak prezydent
2: sprawa
1: Polski
2: związana... Mówi. Sprawa związana...
1: Mhm. Proszę skończyć. Jak prezydent Polski mówi podczas konferencji prasowej za granicą, jak jest z polskimi sądami, to dla mnie jest to równoznaczne z tym, że nawołuje świat do tego, żeby pomógł Polsce wydobyć się z sądowej zapaści. No wybaczy pan, ale jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość i opozycja się aktywizowała w Parlamencie Europejskim, to część środowiska prawicowego mówiła, to Targowica kolejna. No wie pan, ja uważam, że to był głupotę mówić o Targowicy, ale po prostu prezydent Polski nie powinien źle mówić o Polsce za granicą. Czy to jest jakaś dziwna reguła?
2: Ale gdzie pan słyszał jakieś proszenie prezydenta o pomoc zewnętrzną? W tym specjalizują się nasi oponenci polityczni. Natomiast prezydent stwierdził stan faktyczny, jaki jest. I trudno się mu dziwić, ponieważ jego kompetencje też są kwestionowane na każdym kroku przez Donalda Tuska, pana premiera Donalda Tuska. Pan Donald Tusk coraz brutalniej i z coraz większą arogancją wypowiada się zarówno jakby w mediach tych tradycyjnych, jak i społecznościowych na temat głowy państwa, no to prowadzi do destabilizacji całego systemu, więc pan prezydent Nawrocki wyłącznie stwierdza fakty. A absolutnie nigdy nie słyszałem jego wypowiedzi, która miałaby sugerować włączenie innych w nasze wewnętrzne sprawy. Ja przypomnę, że to nasi oponenci polityczni specjalizują się w tym. Przypomina pan sobie, jak się chwalili politycy Platformy Obywatelskiej, że robili wszystko, aby Polsce zablokować wypłatę środków unijnych, które Polsce były należne, żeby Unia, Komisja Europejska podejmowała decyzje szkodliwe dla polskiego rządu, bo Platforma Obywatelska i całego kraju, i całego społeczeństwa, bo Platforma Obywatelska działała w myśl zasady im gorzej, tym lepiej. Przypomina pan sobie to wszystko? Więc tak przecież było, to są fakty, a prezydent Nawrocki nigdy tego typu działań nie podejmował. I to bardzo wyraźnie chcę powiedzieć.
1: Ja nieźle sobie to przypominam, nawet wie pan, moje ego rozdęte przypomina sobie, że krytykowałem wtedy Platformę Obywatelską za jej działania, ale powiedzmy, nie jest to program pod tytułem O szlachetnym i wspaniałym wróblu, tylko rozmowa z Michałem Dworczykiem i na koniec chciałem pana postawić przed pytaniem wcale nie takim łatwym i pytanie, czy poważnym, czy też nie na serio. Mamy taką rubryczkę, kto by pomyślał? No bo mnie to zaskoczyło, proszę pana. Izrael w Eurowizji otrzymał drugie miejsce, otarł się o zwycięstwo, a polskie jury te swoje 12 punktów przekazało właśnie Izraelowi. W związku z czym, to akurat dosyć zrozumiałe, ambasada Izraela napisała taki piękny X tam, o miłości. Dzielimy się, dziękujemy za całą miłość, energię, życzliwość podczas tegorocznego konkursu. Przecież potępienie Izraela na Eurowizji miało być pochodną zbrodni w Gazie. I co się dzieje z tymi zbrodniami? Nagle nie istnieją ani w polskim jury, ani wśród wielu głosujących w Eurowizji? Nic z tego nie rozumiem. Pan mi objaśni?
2: Wie pan, ja też nie rozumiem, bo nigdy, przyznam się, Eurowizji nie oglądałem. Tym razem również nie oglądałem. Nawet nie wiem, kto tam jest w jury, ale jak rozumiem, nie jest to jakiś organ państwa polskiego, tylko jakaś grupa wybranych, nie wiem, ekspertów, komentatorów czy dziennikarzy muzycznych, więc trudno mi naprawdę to komentować, ale dla mnie, we mnie to też krytyczne uczucia raczej budzi, podobnie chyba jak w panu.
1: I może to jest, wie pan, nauczka, bo kilka krajów wycofało się z Eurowizji w proteście przeciwko udziałowi Izraela i może tych głosów, bo tam widownia też ma istotny wpływ na ostateczny wynik, może tych głosów widowni krajów szczególnie oburzonych na to, co się dzieje, zabrakło. A zatem zawsze być obecnym. Takie mocno bym wysnuł z dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo. W rozmowie Radia Vox FM uczestniczył Michał Dworczyk i mam nadzieję, że częściej się to będzie zdarzyło, bo dużo żeśmy zawarli merytorycznych, wartościowych tutaj uwag. Przyznam, że bardziej pan niż ja, ale taka moja rola społeczna. Dziękuję państwu. Zapraszamy jutro.
2: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Miłego dnia. Dziękuję.

0: 2026.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama.
3: Zabił żona, zdjęcie zwłok wysłał matce i synowi. Przed sądem stanie 59-latek spod Poznania. Polak z flotyli Sumut rozpoczyna głodówkę. To po zatrzymaniu przez izraelską marynarkę. Średnia pensja lekarzy? Kilkanaście tysięcy złotych, powiedział w porannym ringu Super Expressu prezes Izby Lekarskiej. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Stanie przed sądem za wstrząsające zabójstwo w podpoznańskich Koziegłowach. Jest akt oskarżenia w sprawie 59-letniego Romana R. Rok temu mężczyzna zaczaił się przed blokiem na żonę, a kiedy ta wychodziła do pracy, oblał jej twarz żerącą substancją i wbił w plecy nóż, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
4: Mężczyzna przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanej mu zbrodni. Wskazał, że nóż, którego użył do zabójstwa żony, nabył 2 tygodnie wcześniej na targu. Kupił środek silnie żerący, przeznaczony do udrażniania rur.
3: Oskarżony zrobił zdjęcie nieżyjącej już kobiety, które wysłał swojej matce i synowi. Następnie wybrał numer telefonu alarmowego i poinformował, że zabił żonę.
4: Za to przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie i w sposób wyjątkowo brutalny może grozić mu kara dożywotniego pozbawienia wolności. Nie mniej niż 15 lat więzienia.
3: Wiadomo, że w chwili zabójstwa mężczyzna był trzeźwy i nie znajdował się pod wpływem narkotyków. Polak zatrzymany przez izraelską marynarkę rozpoczyna głodówkę. Łukasz Kozak jest członkiem flotyli Sumut. Według polskiego oddziału tej organizacji został porwany przez siły Izraela. Jest jednym z 3 polskich obywateli, którzy na statkach flotyli płyną do strefy Gazy. W poniedziałek przechwytywanie łodzi rozpoczęły izraelskie okręty. W nagraniu udostępnianym przez Global Sumut Polska Łukasz Kozak mówi, że rozpoczął strajk głodowy w solidarności z palestyńskimi więźniami.
5: Jeśli oglądacie to wideo, to znaczy, że zostałem porwany. Chciałbym was poinformować o decyzji, którą podjął zawczasu o tym, żeby w momencie porwania podjąć strajk głodowy.
3: W kilku miastach Global Sumut Polska zorganizowało spontaniczne protesty wobec zatrzymania flotyli przez izraelską marynarkę. Aktywiści chcieli dostarczyć do strefy Gazy pomoc humanitarną. Podobną akcję zorganizowano jesienią 2025 roku. Wtedy łodzie zostały zatrzymane przez izraelską marynarkę. Aktywistów przewieziono do Izraela, a potem deportowano. Spór i emocje wokół lekarskich uposażeń. 20-30 tysięcy złotych brutto. Tyle wynoszą średnie zarobki lekarzy na kontrakcie z 6-letnią praktyką. Takie informacje w programie Poranny Ring Super Expressu przekazał prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski.
6: Średnie zarobki takiego lekarza, który od 5-6 lat praktykuje, to jest ile?
7: To zależy. Na kontrakcie to jest między 20 a 30 tysięcy złotych brutto. Dzisiaj to są dane od MIT-u.
6: Bez tych dodatków?
7: Ze wszystkim.
6: Ze wszystkim,
7: dyżurami.
6: Tak? No bo pan wielokrotnie mówił, że to nie jest tak, że my zarabiamy strasznie dużo. Okej, zarabiamy godnie, tak? Jest grupa kilkuset?
7: Kilkuset, tak.
6: Kilkuset lekarzy, którzy zarabiają bardzo dobrze. To bardzo dobrze to jest ile?
7: Bardzo dobrze, powyżej 100 tysięcy złotych to jest grupa 500-600 lekarzy w Polsce.
3: Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że umożliwi zbieranie powiązanych z numerem PESEL danych o wynagrodzeniach medyków, by mieć pełniejszą wiedzę o tym, ile zarabiają. Zdaniem prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne dla lekarzy ze względu na możliwy wyciek danych wrażliwych. Na ulicach i trawnikach Ostródy pojawiły się smoki. Jest ich 5, a w planach są już kolejne, zapowiada burmistrz miasta Rafał Dąbrowski.
8: Spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, kapitana, Rastamana, narciarza wodnego i smoka rycerza. W czerwcu dołączy do nich jeszcze smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem.